a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Radio Gra.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Ja dzisiaj zapraszam na oprowadzanie w Młynie Wiedzy, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, a ze mną jest pani Agnieszka Woźniak, która nas oprowadzi po wystawie, która jest od początku tutaj, była w międzyczasie modernizowana. Mowa o wystawie o obrotach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Może na początek taki wstęp właśnie. Ta wystawa o obrotach jest z nami już od 2013 roku. No, w 2021 była zmodernizowana, no a nawiązuje ona właśnie do ruchu obrotowego Ziemi. I tutaj mówimy o zastosowaniach praktycznych maszyn prostych, mówimy też o zjawiskach fizycznych, mówimy też o występowaniu sił bezwładności. No i nawiązujemy tutaj tą wystawą do rewolucjonistycznego dzieła Mikołaja Kopernika, no bo jesteśmy przecież w Toruniu. Więc musimy do tego nawiązywać i chcemy do tego nawiązywać, dlatego właśnie tutaj zbudowaliśmy tą wystawę.
0: Tutaj rodzice i opiekunowie mogą zapytać, do kogo skierowana jest ta wystawa tutaj i dzieci w jakim wieku się mogą na niej odnaleźć?
1: Ja zawsze mówię, że wystawa jest do wszystkich, w różnym wieku. Każde dziecko, wiecie, dzieci dorastają, tak? Rosną i nawet roczniak potrafi sobie coś tutaj znaleźć, czymś się zainteresować. I wraz ze wzrostem tego dziecka, z rozwojem, przychodzi tutaj to dziecko za rok, dwa, pół roku nawet. I zawsze zainteresuje się czymś innym.
0: Tak, bo tutaj są różne kolory, wzory, kształty, więc rzeczywiście tutaj może to być odpowiednie dla dzieci w każdym wieku, ale też pewnie dla dorosłych i dla seniorów. To od czego zaczynamy tutaj zwiedzanie?
1: Ja myślę, że możemy zacząć zwiedzanie mimo wszystko od wahadła Foucault, ponieważ jak wchodzimy na wystawę, to widzimy coś dużego, widzimy kulę zawieszoną na linię, widzimy pod spodem takie tło i jakby zawsze każdy się pyta, co to jest, zegar, nie zegar? No nie, no to jest akurat róża wiatrów, która znajduje się pod naszym wahadłem Foucault. No i to wahadło nam tutaj zbija słupki i właśnie możemy zaobserwować ten ruch obrotowy Ziemi. No bo wiadomo, że Ziemia się kręci dookoła własnej osi, ale my tego tak nie obserwujemy, ale właśnie dzięki wahadłu możemy to zaobserwować, bo na co dzień po prostu nie czujemy tej siły. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat wahadła, to tutaj zaraz jest infokiosk, taki nasz multimedialny eksponat, z którego można trochę więcej przeczytać a propos siły Coriolisa. Można też zobaczyć, mamy timelapsa, więc jak to wahadło zbija te nasze słupki. My je codziennie ustawiamy, więc jesteśmy tutaj przygotowani, można więcej naprawdę doczytać.
0: To teraz podchodzimy do jednego z eksponatów, jest to machinarium. Co tutaj możemy zrobić, zobaczyć, obejrzeć?
1: O, to może tak, nasze zwiedzanie tak zaczynamy od strefy maszyn prostych. No i przechodzimy właśnie do machinarium, które znajduje się z wielu elementów. Jest to taki przeszklony element, bardzo duży, z czterema kierownicami. Tutaj widzimy, że mamy kierownicę i możemy nimi sobie pokręcić.
0: Tak, możemy jak najbardziej.
1: Możemy jak najbardziej pokręcić. Musimy jeszcze zlokalizować piłkę, bo mamy właśnie piłkę w machinarium i tu jest cała strefa różnego rodzaju maszyn prostych, które możemy znaleźć w różnych maszynach. Jakby nawet o tym nie wiemy, że one są gdzieś zastosowane, więc my tu pokazujemy, co jest. O właśnie, znalazłam piłkę, więc przechodzimy, kręcimy. Mamy tutaj właśnie taką windę i przechodzimy, przekładamy tą piłkę z jednej windy na drugą. Ona nam się tutaj wciąga. Tu widzimy bardzo dużo różnych wielokrążków, łańcuchów, przekładni różnego typu. O, piłka nam uciekła dalej. I idziemy dalej do takiej mojej ulubionej w sumie części, bo jak widzimy, mamy tutaj taki mechanizm maltański, bo widzisz tutaj, spójrz, jest taki krzyż maltański.
0: A, tak, widać.
1: Ja go bardzo lubię, to jest właśnie taki charakterystyczny, jest on ciekawy, no i dopiero jak piłka wejdzie w odpowiedni otwór w tym przezroczystym elemencie, to dalej przejdzie nam dalej. O, już wpadła. No i to jest właśnie taka zabawa. A na koniec mamy taką śrubę Archimedesa, no bo maszyny proste wymyślił Archimedes w III wieku przed naszą erą już. Więc tutaj śruba Archimedesa jest takim bardzo charakterystycznym elementem. No i dzięki temu jakby transportowali różne rzeczy. Dzięki tej śrubie transportowali właśnie z dołu na górę.
0: Tutaj obok też coś takiego
1: podobnego.
0: Obok też,
1: ale musimy przejść kawałek dalej. To tutaj mamy taki eksponat, jak widzimy, również przeszklony. Coś dużego. Z tym, że mamy trzy kierownice i te trzy kierownice, one tutaj nad sobą, za szybą, mamy też właśnie przekładnie. I tu są różnego rodzaju przekładnie. To znaczy, one trochę inaczej wyglądają. Jedne są większe, drugie są mniejsze. Środkowo tutaj dwie przekładnie są równe. Mamy też łańcuchy. No i tutaj, jak zawsze, trzeba zakręcić, tak? Tu sobie kręcimy. Mamy te przekładnie, tak w miarę dość...
0: Tutaj.
1: Jest dźwiękowy element. I tu już mamy taką przekładnię właśnie... mała na dole, duża u góry. I jakby my tutaj nawiązujemy do tego, że podobne przekładnie znajdują się też w rowerze. Jakbyś pokręciła, to byś zobaczyła, w którym momencie jest ci łatwiej, a w którym ciężej.
0: To ja spróbuję.
1: Tak,
0: tu jest ciężko.
1: Tu jest ciężko.
0: Tutaj, to dalej drugą. Tu jest trochę lepiej. No, a tu jest najlżej.
1: No więc tutaj jest taki przykład właśnie tej przekładni, mała na dole, duża u góry. Właśnie jak z przerzutkami w rowerze, jak wjeżdżamy pod górkę, to zawsze sobie przerzucamy na najniższą przerzutkę.
0: Tutaj też musimy o tym powiedzieć, że tak naprawdę z tego co widzę, no bo jeszcze wszystkich eksponatów nie zobaczyłyśmy, że wszystko właściwie tutaj można dotknąć, prawda?
1: Oj, zdecydowanie. U nas wszystkiego można dotykać. Wszystkiego oprócz wahadła, jak zawsze zaznaczamy. Nie łapiemy za linę wahadła, drodzy Państwo. No bo później mamy z tego problemy tak, technologiczne. Więc jak najbardziej wszystkie eksponaty u nas można dotykać i się nimi bawić, doświadczać również obok tych eksponatów. Może coś, na co Państwo nie zwracają uwagi, ale mamy komunikaty ekspozycyjne. Czyli coś, dzięki czemu możecie pogłębić swoją wiedzę. Poczytać, tam są różne ciekawostki, jest wyjaśnienie. Może to też jest przydatny element do takiego wspólnego, rodzinnego zwiedzania.
0: Dobra, to ciekawi mnie teraz ta maszyna. Tutaj widzę jakieś siedzenia, trochę coś jak waga może?
1: Tak, jest to nasza równoważnia. Jakby tu potrzeba dwóch osób o zbliżonej masie ciała. One siadają tutaj na fotele, biorą sobie ten pilot do ręki i jedna osoba właśnie może przesuwać tutaj tą naszą, przesuwać to jedno krzesełko po tym wysięgniku i właśnie spróbować się zrównoważyć, ale te masy muszą być jednak podobne.
0: Tutaj ze względu na nasz krótki mikrofon nie da się rady teraz tego zrobić.
1: Nie da się tego zrobić, ale ja zawsze się bawiłam na placu zabaw z różnymi dziećmi, wiecie, jak jest ta huśtawka taka, równoważnia, taka w sumie no równoważnie. Jak się zawsze usiadło gdzieś bliżej czy dalej, to dało się zrównoważyć, więc to działa na podobnej zasadzie.
0: To teraz jeszcze jeden eksponat w tej części naszego zwiedzania, bo później do zwiedzania wrócimy w kolejnych częściach, ale tutaj jeszcze zdążymy zobaczyć przeciąganie liny.
1: O, tak, przeciąganie liny. No to potrzebujemy do tego dwóch osób, to może koleżanka pomoże.
0: Tutaj tak.
1: I my tutaj spróbujemy przeciągnąć linę i zobaczymy, komu lepiej wyjdzie. A jaki jest tutaj myk zastosowany? O, właśnie. Mamy trzy krążki i ta lina jest przełożona przez te trzy krążki. I spróbuj teraz pociągnąć. Jak ci się ciągnie? Lepiej czy łatwiej? No, mi bardzo ciężko, więc tutaj jest takie zastosowane przełożenie 1 do 8. I tutaj każde dziecko może być siłaczem.
0: Dziękujemy bardzo. To jest pierwsza część naszego zwiedzania wystawy o obrotach. Kolejne oczywiście pojawią się na antenie Radia Gra. Tutaj oprowadzała Was pani Agnieszka Woźniak. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. AI.
2: programie, a słyszałeś, że historia tramwajów w Toruniu, od konnych wozów do nowoczesnej sieci. Komunikacja tramwajowa w Toruniu to nie tylko środek transportu, ale również fascynująca opowieść o rozwoju miasta, jego mieszkańcach i zmieniających się realiach gospodarczych oraz społecznych. Początki tramwajów w Grodzie Kopernika sięgają końca XIX wieku, a przez ponad 130 lat sieć tramwajowa była świadkiem najważniejszych wydarzeń w dziejach Torunia i Polski. Pierwszy tramwaj konny pojawił się na ulicach Torunia 16 maja 1891 roku. Trasa inauguracyjna prowadziła z bydgoskiego przedmieścia na dworzec kolejowy Toruń-Miasto, przecinając Rynek Staromiejski oraz ulicę Szeroką. Już wtedy infrastruktura tramwajowa była rozbudowywana. Przy ulicy Sienkiewicza powstały pierwsze budynki zajezdni, czyli wozownia i stajnia dla koni. W 1893 roku pierwsza linia przewiozła ponad 550 tysięcy pasażerów, obsługiwanych przez 21 pracowników. Przełom XIX i XX wieku przyniósł elektryfikację toruńskich tramwajów. W 1898 roku berlińska spółka Towarzystwo Akcyjne Elektrizitätsgesellschaft Felix Singer przejęła zarządzanie komunikacją i w ciągu półtora miesiąca przekształciła linię konną w elektryczną. Trasa pierwszej linii elektrycznej biegnąca ulicami Bydgoską, Chopina przez plac Rapackiego, Kopernika, Świętego Ducha, Rynek Staromiejski, Szeroką Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, Świętego Jakuba, plac Świętej Katarzyny, aż do dworca Toruń-Miasto, stała się podstawą dalszej rozbudowy sieci. W następnych latach powstawały kolejne linie. W 1899 roku uruchomiono drugą linię łączącą centrum z ówczesną podmiejską wsią Mokre, która od 1906 roku stała się częścią miasta. W 1903 roku zbudowano pętlę uliczną na bydgoskim przedmieściu, a 4 lata później uruchomiono trzecią linię spinającą Rynek Staromiejski z chełmińskim przedmieściem. Okres międzywojenny to czas dynamicznych, choć niełatwych zmian. Po zakończeniu I wojny światowej miasto musiało zmierzyć się z poważnymi problemami finansowymi, co skutkowało nawet 3-miesięcznym zawieszeniem kursowania tramwajów w 1921 roku. Dopiero w drugiej połowie lat 20. udało się powrócić do rozbudowy komunikacji miejskiej. W 1928 roku rozpoczęto budowę mostu drogowego na Wiśle, który miał połączyć oba brzegi miasta. Po oddaniu mostu do użytku w 1934 roku uruchomiono linię numer 4, łączącą Plac Bankowy, obecnie Rapackiego, z dworcem Toruń Główny i Podgórzem. Od 1938 roku dzielnicą Torunia. W latach 30. sieć tramwajowa wciąż się rozrastała. W 1934 i 35 roku powstała linia numer 5, łącząca przedmieścia Jakubskie i Bydgoskie, będąca najdłuższą trasą w mieście. Miała 6,3 km długości. Dla porównania, linia numer 1 mierzyła wówczas 6 km, numer 2 3,8 km, a linie numer 3 i 4 po około 2 km. W dokumentach planistycznych z 1936 roku planowano dalszą rozbudowę linii na Podgórze i do cmentarza przy ulicy Grudziąckiej. Tabor tramwajowy był sukcesywnie uzupełniany przez kolejne dekady. W 1915 roku wprowadzono konduktorów, a w latach 20. i 30. dokupiono wozy silnikowe, między innymi z Hamburga, Sanoka i Gdańska. Przed wybuchem II wojny światowej długość torowisk wynosiła 13,5 km. Tramwaje w czasie okupacji i odbudowa po wojnie. Okres okupacji niemieckiej nie przyniósł całkowitego paraliżu komunikacji tramwajowej, choć linia na dworzec Toruń Główny została zawieszona po wysadzeniu mostu przez wycofujące się Wojsko Polskie. Tory na lewym brzegu Wisły i na dwóch przęsłach mostu zlikwidowano, a ruch w tych rejonach przejęły autobusy. Pracownicy przedsiębiorstwa komunikacyjnego byli w tym czasie szczególnie dotknięci wojną. Wielu trafiło do obozów jenieckich lub zostało zmuszonych do pracy przymusowej. Po zakończeniu II wojny światowej stan torowisk i taboru był bardzo zły. Ruch tramwajowy został przywrócony dopiero 1 maja 1945 roku. Z 19 wozów silnikowych wojnę przetrwało 16, a z 14 doczep przez wszystkie w obie pierwszych powojennych latach przedsiębiorstwo funkcjonowało na granicy egzystencji. Z 55 pojazdów liniowo wykorzystywano zbudowano zaledwie od 6 do 9. Dopiero od 1954 roku wraz ze stopniową poprawą sytuacji gospodarczej i odbudową mostu drogowego przez Wisłę możliwy był powrót do systematycznego rozwoju. Lata 50. i 60. przyniosły stopniową modernizację toruńskiej sieci tramwajowej. W 1958 roku tabor uzupełniono o nowe wozy produkcji chorzowskiego Konstalu, a także używane pojazdy z miast, gdzie tramwaje były likwidowane, takich jak Słupsk, Inowrocław czy Olsztyn. Pod koniec lat 50. długość torowisk wynosiła 17 km. W czasach, gdy w wielu polskich miastach likwidowano linie tramwajowe, zwłaszcza wąskotorowe, Toruń zdecydowanie postawił na rozwój. Powstała m.in. nowa dwutorowa linia wzdłuż ulicy Broniewskiego. Jednak pod koniec lat 60. zapadła decyzja o wyprowadzeniu tramwajów ze ścisłego centrum Starego Miasta. Ostatnia linia przebiegała przez Rynek Staromiejski, ulicę Szeroką i Królowej Jadwigi, aż do placu Świętej Katarzyny. Po wybudowaniu małej obwodnicy staromiejskiej tramwaje zniknęły z najbardziej zabytkowych części Torunia, co nie spotkało się z protestami mieszkańców. Pod koniec lat 70. sieć tramwajowa znów się rozrosła. Pojawiła się nowa linia numer 6, łącząca dworzec główny PKP z zakładem włókien sztucznych Elana. W tym okresie po toruńskich torach kursowały różne wersje wozów Konstalu, które stały się symbolem miejskiego transportu lat 70. i 80. XX wieku. W latach 80. pomimo ogólnopolskich trudności gospodarczych, sieć tramwajowa w Toruniu nadal się rozwijała. W 1984 roku zlikwidowano torowisko do dworca Toruń Główny, pozostawiając sieć wyłącznie w prawobrzeżnej części miasta. Rok później przedłużono torowisko do osiedla Na Skarpie, a w 1987 roku otwarto linię w ulicy Kraszewskiego i Czerwona Droga. Te inwestycje sprawiły, że długość torowisk wzrosła do 26 km. Stan na 27 lutego 2026 roku pokazuje, że toruńska sieć tramwajowa liczy 7 linii dziennych obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji. Tramwaje poruszają się po torach o rozstawie szyn 1000 mm. Cała sieć znajduje się w granicach administracyjnych miasta i obejmuje głównie tereny zurbanizowane. Wyjątek stanowi fragment od ulicy Wschodniej do pętli Elana, przebiegający przez tereny przemysłowe. Większość tras jest dwutorowa, z wyjątkiem pętli ulicznej na bydgoskim przedmieściu. Choć komunikacja tramwajowa nie jest głównym środkiem transportu w Toruniu, to stanowi niezwykle ważny element miejskiego krajobrazu i historii. Tramwaje łączą wschodnie, zachodnie i północne części miasta położonego na prawym brzegu Wisły, zapewniając mieszkańcom wygodny i ekologiczny środek komunikacji. Nowe inwestycje i modernizacje, takie jak budowa linii na Bielany czy na osiedle Jar, świadczą o tym, że tramwaje w Toruniu mają przed sobą jeszcze wiele rozdziałów do napisania. Historia toruńskich tramwajów to opowieść o miejskiej energii, wytrwałości i otwartości na zmiany. Od czasów konnych wozów po współczesne, nowoczesne składy, które każdego dnia przemierzają ulice miasta, będąc nieodłącznym elementem jego tożsamości.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy nasz spacer po domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a oprowadzi nas kierownik tej instytucji, pan Michał Kłosiński. Warto przypomnieć, że pod koniec czerwca 2018 roku ta placówka, ten dom Mikołaja Kopernika został oddany po wielomiesięcznym i gruntownym remoncie, prawda?
8: Tak, to był dosyć duży, nawet nie tyle remont, ale modernizacja i budynku samego obiektu zabytkowego i oczywiście budynku budowa nowej, zupełnie nowej wystawy stałej. To jest jeszcze tego rodzaju historia, że sam proces tej modernizacji to był fragment, powiedzmy, około roku, ale przygotowania do tego zadania, one się odbywały dużo, dużo wcześniej. I nie chodzi tu tylko o przygotowanie projektu, o wszelkiego rodzaju formalności, o nie wiem, akceptację samego projektu z konserwatorem zabytku, bo też tego typu tutaj miały miejsce z tego typu sprawy, ale samo przygotowanie merytoryczne wystawy, ta treść, która jest dzisiaj obecna na wystawie, to trzeba było rzetelnie, gruntownie przygotować i ten czas całkowity na przygotowanie i powstanie tego projektu był znacznie, znacznie większy niż tylko ten rok czasu.
0: No dobrze, to mamy małe wprowadzenie. Myślę, że możemy zacząć od pierwszego punktu, co tutaj się znajduje.
8: Tak, jesteśmy w pierwszej sali naszej wystawy stałej. Zaczynamy od piwnicy. W ogóle jeszcze może tym, którzy nie byli u nas, a przede wszystkim torunianom, wspomnę, że obecnie wchodzimy do Muzeum Kamienicą nr 17. To ma, jak wszyscy wiemy, nasze muzeum jest ma siedzibę w dwóch budynkach, w kamienicy nr 17 i w kamienicy nr 15. Jak stoimy twarzą do tychże budynków na ulicy, to widzimy, że jeden dom jest z bardziej taką znaczniejszą fasadą, a drugi jest nieco mniejszy. I to jest bardzo też ciekawa historia związana z jakby określeniem tych domów jako domów przynależących do rodziny Mikołaja Kopernika, bo oba te domy mają jakąś swoją historię związaną właśnie z rodziną Kopernika. Pamiętajmy, że jeszcze do lat 60. to ten mniejszy budynek był uważany za ten, który przynależał do rodziny Koperników. Natomiast te badania i to profesora Tomasza Jasińskiego i profesora Krzysztofa Mikulskiego w drugiej połowie XX wieku, tak można określić, zdecydowanie potwierdziły, że to kamienica numer 15, ta większa, jest tą właściwą kamienicą, która należała do rodziny Koperników. I przez lata wchodziło się do tej wielkiej kamienicy, tam było główne wejście. Teraz zmieniliśmy nieco tą samą logistykę zwiedzania. Wchodzimy do kamienicy mniejszej, ale ma to związek tylko i wyłącznie z tym, żeby usprawnić ruch turystyczny w samym obiekcie. Tak więc zaczynamy od kamienicy numer 17 i to jest takie podmatwana topografia, bo schodzimy do piwnicy i jesteśmy w piwnicy już tej kamienicy właściwej, kamienicy numer 15 w starej, gotyckiej, 15-wiecznej piwnicy sklepionej kolebkowo. I co więcej, przenosimy się, tak jak tutaj można, zwiedzający, którzy wejdą do tej pierwszej sali, przeniosą się w taki kosmiczny świat czasów pradawnych. Bo tu jeszcze może słowem wstępu wspomnę, że na naszej wystawie są takie trzy wątki jakby się przeplatające. I to było świadome założenie od samego początku, że nie tylko sama postać Kopernika jakby na tej wystawie powinna być obecna. Sama kamienica, jej wnętrza, jej jakby aspekt życia materialnego, życia kulturalnego czasów późnego średniowiecza też jest dosyć istotny i te wątki też są na tej wystawie dosyć mocno, bym powiedział tak, eksploatowane, uwypuklone, czyli mamy życie, kultura materialna późnego średniowiecza, sam Mikołaj Kopernik jako główny bohater wystawy, a dodatkowo jeszcze do tego nauka, szeroko rozumiana nauka i ta pierwsza sala, właśnie przenosząca nas w czas pradawnych, już tutaj powiem otwarcie, pradawnych obserwatoriów astronomicznych, bo taki ma tytuł, ta sala przenosi nas właśnie w ten okres jakby takiego pierwszego zauroczenia się kosmosem przez ludzi, takiego świadomego, kiedy spoglądamy ponad głowami na dzisiejsze rozgwieżdżone niebo, to możemy sobie wyobrazić, że i ludzie w czasach naprawdę bardzo dawnych, odległych od dnia dzisiejszego, również spoglądali w to niebo i zadawali sobie to pytanie, prawda, gdzie my jesteśmy, prawda, w jakim miejscu tego wszechświata my jesteśmy, czym w ogóle jest ten wszechświat, prawda, jakie jest nasze, nie tyle nawet miejsce w tym wszechświecie, ale znaczenie, takie podstawowe, filozoficzne pytanie o nasz byt, prawda, w tym wszechświecie. Tak więc ta sala ma za zadanie jakby powodować w nas tą refleksję, przenosić nas do, nie tyle nawet do samych tych czasów pradawnych, ale do tego podstawowego pytania, kim my jesteśmy w tym wszechświecie, jakie jest nasze miejsce, rola w tym ogromnym uniwersum, które w jakiś stopniu jest dla nas nie, też w pewnym sensie niezrozumiałe, mimo że my tak dużo wiemy o tym wszechświecie, ale ogrom tego wszechświata przecież nas w jakiś sposób też, no może i fascynuje to przede wszystkim, ale też przeraża tą wielkością w tym, że my tak do końca go przecież też nie rozumiemy.
0: W radiu tego tego nie widać, ale przed nami właśnie tutaj w tej pierwszej sali, od której rozpoczyna się całe zwiedzanie, są monitory. Co możemy na nich zobaczyć?
8: Tak, to wspomniałem o tych pradawnych obserwatoriach dawnych, czyli z jednej strony to jest to, że mówimy o dawnych, o tych pierwotnych, pierwszych obserwacjach, a tu już jest ten konkret, bo to są te aspekty, te narzędzia multimedialne, które na tej nowej wystawie stałej w wielu miejscach się znajdują i one są takim pomocnym z naszej strony, ze strony muzealników, narzędziem przekazywania wiedzy, dopowiadania wiedzy, która jest treścią danej części wystawy. Tutaj możemy się dowiedzieć bliżej o tym, jak obserwowały takie najstarsze pradawne obserwatoria odnaleźliśmy, czyli pierwsze obserwacje w Egipcie, w Chinach, w dawnej Mezopotamii, w Polinezji, w Meksyku, w Peru i w dzisiejszym Kazachstanie. To jest takie obserwatorium Arkaim, bardzo ciekawe, do dzisiaj jeszcze nie do końca jakby w pełni pod względem archeologicznym odkryte. I tutaj możemy się dowiedzieć w sposób taki bardziej zaawansowany treściowo o tych obserwatoriach coś więcej, prawda? Jeżeli kogoś zainteresuje ten temat, to ma tę możliwość i może poświęcić te kilka minut na właśnie dowiedzenie się dużo więcej o na przykład o jak wyglądały obserwacje w dawnym, w starożytnym Egipcie, albo jak wyglądały obserwacje w starożytnej Mezopotamii, w Babilonie. To wszystko jest też zlokalizowane pod wielką kulą ziemską, która się obraca i które te obserwatoria na naszym globie są zaznaczone, prawda? To też możemy je zlokalizować w taki dosyć wizualnie ciekawy sposób w tym miejscu, w którym one się kiedyś znajdowały i do dzisiaj można je archeologicznie też odkrywać.
0: Tu trzeba podkreślić, że nie tylko jest możliwość zwiedzania czy oglądania w polskiej wersji językowej, ale także w innych.
8: Tak, to od razu zaznaczę, że wszelkie treści na wystawie są w trzech językach prezentowane. To jest oczywiście język angielski i jest też język niemiecki, czyli wszelkie treści multimedialne, które są na różnego rodzaju monitorach, projektorach. Wystawie towarzyszy też aplikacja multimedialna, znaczy na smartfony, którą można pobrać przy kasie. Można ją pobrać też wcześniej z naszych stron internetowych, a w kasie po zakupie biletu ją odblokować w pełni. I na tej aplikacji również możemy się dowiedzieć czegoś więcej o wystawie. Może ona nam towarzyszyć przy zwiedzaniu. Ale są też tradycyjne opisy sal, opisy, podpisy obiektów i one również są, już od razu powiem, w trzech wersjach językowych. W języku polskim, w języku angielskim i w języku niemieckim.
0: Czy aplikacja, o której pan mówił, ona jest bezpłatna?
8: Tak, ona jest bezpłatna. Tak jak powiedziałem, ona jest do pobrania i w sklepie Apple'a i w sklepie Google'a na Androidy i na inne systemy operacyjne w sposób bezpłatny. Natomiast ona jest wtedy w takiej wersji nieco uproszczonej, a po zakupie biletu otrzymujemy kod QR, którym można odblokować tę aplikację i wtedy jest pełny dostęp do niej tutaj już na miejscu w domu Mikołaja Kopernika.
0: Powiedział pan o tym, że jest możliwość zwiedzania, powiedzmy, w różnych wersjach językowych. Czy to oznacza, że tutaj też turyści z różnych stron świata przyjeżdżają do was i zwiedzają? Jak to wygląda?
8: No, zdecydowanie. Ten przegląd, przekrój zwiedzających jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. To są oczywiście turyści anglojęzyczni, ale to jest język międzynarodowy dzisiejszego świata i są zarówno z Ameryki Południowej, zarówno cała Europa generalnie. Kiedyś, jeszcze osobiście, jak tutaj zacząłem pracować na przełomie lat 90. i 2000, to oczywiście dominującą grupą obcojęzyczną była grupa niemiecka, prawda? To było też po otwarciu granic, taki też nurt tych wycieczek sentymentalnych, ale to już od dłuższego czasu jakby się bardzo mocno wyrównało i jest wielu Hiszpanów, jest wiele też osób z Azji nas odwiedza i to są Japończycy i osoby z Chin z Australii też bywają zwiedzający, tak więc naprawdę ten przekrój zwiedzających jest bardzo, bardzo szeroki.
0: Dobrze, myślę, że możemy przejść do kolejnego pomieszczenia. Tutaj widzimy przed sobą kaski. Jak możemy skorzystać z tego miejsca? Czego możemy dowiedzieć się?
8: W ogóle powiem, że przechodzimy do kolejnej sali, która jest poświęcona już z kolei starożytnej Grecji. To ma też swoje uzasadnienie w takim założeniu scenariuszowym, założeniu otoczeniu narracyjnym, bo w pierwszej sali byliśmy w tych początkach odkrywania wszechświata, prawda? W tych pierwszych takich obserwatoriach, które ludzie konstruowali, żeby próbować ten świat w jakiś sposób zrozumieć. Ale oczywiście ta nauka w czasach pradawnych nie była tak rozwinięta jak już w starożytnej Grecji, kiedy pojawiają się pierwsze modele teoretyczne, pierwsze to jest już ten czas takiego myślenia naukowego, jakie my dzisiaj rozumiemy, prawda? Jest stawiana jakaś teza, jest próba weryfikacji tej tezy, jest próba przeprowadzenia eksperymentu, który by w sposób taki namacalny potwierdzał to, co w sposób teoretyczny umysł potrafi wymyślić. I tutaj właśnie w tym sensie poświęcamy tę salę w całości starożytnej Grecji. Są prezentowane, jest wybranych 7 postaci, które są bliżej widzom przedstawione. To jest między innymi Ptolemeusz, jest Arystarch, jest Hypatia, taka ciekawa uczona z Aleksandrii. Ale są też te kaski, o których tutaj pani wspomniała, które się rzucają w oczy, jak przechodzimy do tej sali. I z kolei w tych kaskach mamy takie narzędzia VR, gogle z rzeczywistości virtual reality, kiedy te kaski można założyć na głowę i przenosimy się właśnie w tej rzeczywistości wirtualnej do też starożytnej Grecji. Tam jest wybranych 5 scen, kiedy te postacie, o których tutaj wspomniałem, jak Ptolemeusz czy Hypatia tutaj nam się bardziej stają bliższe, bo my przenosimy się do ich pracowni, do terenów, w których oni żyli i w których pracowali, i ta rzeczywistość wirtualna jest naprawdę fantastycznym narzędziem. Ona jest dla wielu młodych, ale nie tylko młodych ludzi, już na tyle obecna w grach komputerowych, prawda? Widzimy, jak można tą rzeczywistość zbudować w taki sposób graficzny, która to rzeczywistość w dużym stopniu nie odbiega od tego, co możemy w rzeczywistości zobaczyć. I tutaj jest podobnie, że naprawdę mamy takie wrażenie, kiedy w sposób namacalny, bym powiedział, przenosimy się do czasów, prawda, hellenistycznych i z tymi postaciami prawie że obcujemy, będąc obok nich.
0: Przed nami kolejna sala. Myślę, że możemy się przemieścić i teraz troszeczkę o niej porozmawiać. I to właściwie chyba nie ostatnia.
8: Nie ostatnia. Może na chwilę zamilczę, bo słyszymy w tle, to jest głos lektora w oryginale czytającego Boską Komedię Dantego. Ta Boska Komedia Dantego nam tutaj towarzyszy, bo przeszliśmy do kolejnej sali, która jest ilustracją czasów średniowiecza. Czasów, w których, trzeba wspomnieć o tym, Mikołaj Kopernik rodzi się w czasach późnego średniowiecza. On w tej rzeczywistości się kształci. To jest ta rzeczywistość, którą zastał i w której wykrystalizował się jako świadomy człowiek. I tutaj właśnie, próbując ilustrować te czasy średniowiecza, odwołaliśmy się do Boskiej Komedii Dantego, która jest takim bardzo ciekawym utworem, w jakiś sposób w pełni ilustrującym to średniowiecze. To jest utwór oddający nie tylko taką filozoficzną naturę średniowiecza, ale też taką myśl, bym powiedział, właśnie astronomiczną, którą przemyca Dante w tym utworze. Świadomie czy mniej świadomie, to już zostawmy, ale te kręgi piekielne, po których przemieszcza się wraz ze swoimi towarzyszami, to jest zapożyczone z traktatów astronomicznych w dużej mierze. I to była ta wiedza, która gdzieś krążyła. Z drugiej strony jest to świat oczywiście teocentryczny, gdzie Bóg jest takim podstawowym punktem odniesienia. No i w dużej mierze jest to świat geocentryczny, bo ta filozofia zobrazowanie uniwersum nas otaczającego wówczas dominowała. Takie jest to średniowiecze, tak Kopernik taki świat zastał, ale za chwilę przejdziemy do kolejnej sali i to już będzie właśnie dosyć świadome zagranie, że przenosimy się do czasów renesansu, czasów odrodzenia. I tutaj chyba najlepszą ilustracją tego, co powiedziałem, tego przełomu, który się dokonuje w naszym w rozumieniu rzeczywistości otaczającej, tego rozumieniu świata, to są odkrycia geograficzne. My też świadomie się do tych odkryć geograficznych odwołujemy. Tutaj przypominamy 4 takie główne postaci związane z odkryciami geograficznymi. To jest oczywiście Krzysztof Kolumb, to jest sama kwestia odkrycia nowych lądów, odkrycia Ameryki. To jest też Vasco da Gama, to jest Magellan, czyli kwestia opłynięcia Ziemi, prawda, wypłynięcia z jednego punktu i dotarcia do tego samego punktu, a więc okazuje się, że Ziemia jest kulista. Te pierwsze teorie, które jeszcze przez Pitagorejczyków były wysuwane, które również są zawarte w traktacie samego Kopernika i które też również frapują Kopernika, zostają udowodnione empirycznie, prawda? Żeglarze potrafią nam powiedzieć, że no faktycznie Ziemia jest okrągła, inaczej się tego nie da się przejść obojętnie wobec tego faktu, kiedy się z jednego miejsca wypłynie i mijając różne lądy dopływa się do tego samego miejsca, jakby mówiąc tak kolokwialnie, z drugiej strony, prawda? No to się staje już właśnie taką oczywistością. Tu jest druga część tej sali, cały czas jesteśmy w piwnicy i w tej sklepionej, kolebkowo ceglanej, 15-wiecznej części tej kamienicy 15, w której mówiliśmy. I teraz widzimy tutaj ponad nami, stąpamy po mapie Ptolemeusza, ale tej mapie świata dawnej, z czasów starożytnych, która w średniowieczu również była bardzo często w różnych rękopisach przemalowywana, przerysowywana. I tu widzimy, jak ten świat jeszcze czasów średniowiecznych był wyobrażany. A więc mamy Azję, gdzieś tam Chiny, prawda, majaczące. Już Afryka nie jest jako oddzielny kontynent, tej wiedzy jeszcze nie ma. No i oczywiście nie ma nowego lądu, a więc widzimy, jak ten świat jest ograniczony. I on w pewien sposób jest... Znaczy to, ta płaskość Ziemi, to już zostawmy jakby te... poglądy, prawda, że Ziemia jest na siedmiu krokodylach położona, rozpostarta jako ten wielki jeden taki placek. Tak jak sobie powiedzieliśmy, ten początek XVI wieku, jakby te argumenty na kulistość Ziemi stają się coraz bardziej obowiązujące. I tutaj takim świetnym dowodem jest z drugiej strony pokazywany przez nas Atlas Mercatora, który to już jest, powiedzmy uczciwie, czasy po Koperniku, znaczy może nie aż tak dużo, bo to jest 1575 rok, a więc no około 30 parę lat po śmierci Kopernika. Tak więc przepraszam, 1453, no tutaj jest 75, 22 lata po Koperniku, ale co jest najważniejsze? Widzimy już, prawda, nowe lądy rozrysowane, i Amerykę Północną, i Amerykę Południową, widzimy wydzieloną Afrykę, Europę i Azję, i ten świat już przypomina nam świat, który my znamy, no już nawet nie tyle znamy go z tej współczesnej kartografii za pomocą różnego rodzaju kolejnych odkryć, prawda, żeglarskich, ale przede wszystkim my dzisiaj dobrze znamy ten widok z różnego rodzaju zdjęć satelitarnych, prawda, które nam w dosyć jasny sposób ukazują, jak ta Ziemia, właśnie kulista Ziemia wygląda. A więc ta druga połowa XVI wieku, widzimy, że już ten obraz świata jest bardzo zbliżony do tego, co się działo, do tego, przez jak my rozumiemy współczesny świat. Tu jeszcze pokazują, to są bardzo ciekawe obiekty, bo tu już się pojawiają pierwsze obiekty, które prezentujemy na wystawie. To jest dosyć cenny model z naszych zbiorów, pochodzący z końcówki XIX wieku, model Santa Maria, czyli statku, którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. On został zbudowany w 1892 roku, a więc na 400-lecie odkrycia Ameryki, a więc no, z tego faktu jest bardzo interesującym i cennym obiektem.
0: Ja dodam tylko, że była to pierwsza odsłona zwiedzania domu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oprowadzał nas Michał Kłosiński, kierownik tej instytucji. Kolejne odsłony także będą pojawiały się na naszej antenie i będziemy wracać tutaj do domu Mikołaja Kopernika. Do usłyszenia. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie AI.
2: słuchacie, a słyszałeś, że w radiu gra. Wracamy do opowieści o toruńskich tramwajach. Pierwsze lata transformacji ustrojowej w Polsce to czas pełen wyzwań także dla miejskiej komunikacji szynowej w Toruniu. Podobnie jak w wielu innych polskich miastach, toruńska sieć tramwajowa zaczęła doświadczać wyraźnego regresu. Na początku lat 90. ubiegłego wieku miasto zdecydowało się na poważną redukcję infrastruktury tramwajowej. W 1991 roku zlikwidowano jednotorowe torowisko prowadzące z centrum do dworca Toruń Północ. Ta licząca aż 3 km kasacja znacząco osłabiła pozycję tramwajów w miejskim transporcie. Chełmińskie przedmieście zostało odcięte od komunikacji tramwajowej, a lukę tę wypełniły autobusy. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero z początkiem nowego tysiąclecia. Wówczas w Toruniu pojawiły się pierwsze symptomy odwrócenia niekorzystnych tendencji i powrotu do inwestowania w transport szynowy. Co prawda w grudniu 2004 roku zawieszono kursowanie linii numer 5, która łączyła Elanę z pętlą przy ulicy Olimpijskiej, ale jednocześnie rozpoczęto poważne rozmowy o modernizacji i rozbudowie sieci tramwajowej. Zmodernizowano pierwsze wagony typu 805N, a chrzest odnowionego składu odbył się w 2007 roku z udziałem mieszkańców i przedstawicieli władz miasta. Na przełomie dekady wybrano ostateczny wariant nowej trasy, która miała prowadzić na Bielany i do miasteczka uniwersyteckiego. Po 2010 roku kontynuowano modernizację taboru oraz rozpoczęto szeroko zakrojone remonty torowisk, między innymi na ulicy Szumana i placu Hoffmana. Rozpoczęto również projektowanie nowego odcinka torowiska w kierunku uniwersytetu oraz nowoczesnego węzła przesiadkowego przy Alei Solidarności. Zmiany dotyczyły także infrastruktury przystankowej. Wycofano przystanek Waryńskiego, gdzie pasażerowie wsiadali bezpośrednio z jezdni, a w jego miejsce powstał nowoczesny przystanek Gołębia z wygodną platformą. W zachodniej części miasta zaktualizowano nazwy dwóch przystanków, też Merinotex, przemianowano na Szosa Bydgoska, a stadion na Plac Skalskiego. Pętla tramwajowa Merinotex Pętla od tej pory nosi nazwę Moto Arena. Kolejne istotne zmiany przyniosła budowa nowego mostu imienia Elżbiety Zawadzkiej i trasy wschodniej. W wyniku modernizacji placu Daszyńskiego zlikwidowano torowisko przy ulicy Wschodniej. Ostatni tramwaj przejechał tędy 31 marca 2011 roku. Od tej pory linia numer 4 kończyła bieg na pętli wschodnia. W marcu 2013 roku ruszyła budowa nowej linii tramwajowej na Bielany, którą uroczyście otwarto podczas święta Torunia w czerwcu 2014 roku. Wraz z nową trasą powstały trzy duże skrzyżowania tramwajowe na placu Not, placu Teatralnym oraz u zbiegu ulic Sienkiewicza, Broniewskiego i Bema. Dzięki nim możliwe stało się efektywniejsze wykorzystanie torowisk i uruchomienie pierwszego węzła przesiadkowego integrującego tramwaje i autobusy. W czerwcu 2014 roku zmieniono trasę linii numer 1, która została skierowana na nowe tory prowadzące do kampusu uniwersyteckiego przez węzeł przesiadkowy, a linię numer 3 przekierowano na Aleję Solidarności. Linie numer 2 i 5 pozostały bez zmian, natomiast linia numer 4 została zawieszona, by po 4 miesiącach wrócić na zmienioną trasę. Jesień 2014 roku przyniosła kolejną falę inwestycji taborowych. Do Torunia systematycznie zaczęły docierać niskopodłogowe tramwaje Swing 122 NBT wyprodukowane przez PESE. W sumie 12 sztuk. Na początku 2015 roku podpisano kolejną umowę na 5 dwukierunkowych Swingów, które sukcesywnie wzmacniały flotę aż do grudnia tego samego roku. 7 października 2015 roku otwarto drugi węzeł przesiadkowy na placu 18 stycznia, jeszcze bardziej podnosząc komfort podróżowania po Toruniu. W 2016 roku władze miasta przeprowadziły szerokie konsultacje społeczne dotyczące wytyczenia dwóch nowych linii tramwajowych na osiedle Jar oraz do Rubinkowa. Trasa na Jar została ostatecznie poprowadzona ulicami Szosa, Chełmińska, Długa i Legionów. W przypadku Rubinkowa ze względu na protesty mieszkańców decyzja o przebiegu trasy została odłożona. Rok 2017 przyniósł kolejne kroki w stronę rozwoju sieci. W styczniu ogłoszono przetarg na projekt nowej linii. Lignina Jar, który rozstrzygnięto we wrześniu. W kwietniu tego samego roku ogłoszono przetarg na przebudowę układu torowo-drogowego na ulicy Wały Generała Sikorskiego i Alei Jana Pawła II wraz z budową wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego oraz nowego odcinka torowiska łączącego Plac Niepodległości z Placem Artylerii Polskiej. Przetarg rozstrzygnięto w grudniu, a umowę podpisano 23 stycznia 2018 roku. W lipcu 2018 roku prezydent Torunia podpisał w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu, Beat City 2, w wysokości niemal 200 milionów złotych. Projekt obejmował 8 głównych zadań. Budowę linii tramwajowej do pętli Heweliusza, modernizację torowisk na ulicy Bydgoskiej, trasie linii numer 1 i 5 od placu Daszyńskiego do ulicy Śląskiego, trasie linii numer 2 od placu Niepodległości do ulicy Reja wraz z odwodnieniem, modernizację torowiska od placu Biskupa Jana Chrapka do ulicy Podgórnej, zakup 5 niskopodłogowych tramwajów, zakup pojazdów technicznych oraz zakup 6 autobusów elektrycznych i 14 hybrydowych. W ramach tego projektu powstał nowy węzeł przesiadkowy na placu Rapackiego, zmieniono okoliczny układ torowo-drogowy w rejonie ulicy Chopina i zjazdu z mostu imienia Józefa Piłsudskiego, a na wałach generała Sikorskiego wytyczono pas dla tramwajów i autobusów. Wybudowano także nowy odcinek torowiska prowadzący od placu Artylerii do placu Niepodległości. W drugiej połowie 2021 roku rozpoczęto pracę przy budowie nowej linii tramwajowej prowadzącej na północ Torunia aż do osiedla Jar. Trasa wiedzie przez chełmińskie przedmieście Koniuchy, Wrzosy i Jar. Budowa przebiegła zgodnie z harmonogramem, a uroczyste otwarcie nowej linii nastąpiło 25 sierpnia 2023 roku. Nowa linia mierzy 6,5 km długości, co czyni ją najdłuższą wybudowaną trasą tramwajową w Toruniu od kilkudziesięciu lat. Jest ponad trzykrotnie dłuższa niż niespełna 2-kilometrowa linia wybudowana na Bielanach do Uniwersytetu. Na trasie znalazło się 27 przystanków z platformami, w tym 14 tak zwanych zielonych przystanków, co dodatkowo podkreśla proekologiczny charakter inwestycji. Wraz z otwarciem tej linii liczba tras 14 tak zwanych zielonych przystanków, co dodatkowo podkreśla proekologiczny charakter inwestycji. Wraz z otwarciem tej

wyższy komfort podróży dla mieszkańców. To przykład miasta, które potrafi skutecznie łączyć tradycję z innowacją, dbając o zrównoważony transport i wysoką jakość życia swoich obywateli. Bulwar Filadelfijski w Toruniu, serce miasta nad Wisłą, to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych przestrzeni miejskich w Toruniu. Położony na prawym brzegu Wisły, rozciąga się na odcinku około 2 kilometrów, tworząc unikatową oś krajobrazową i rekreacyjną. To miejsce, w którym historia Torunia spotyka się z jego współczesnością, a codzienność mieszkańców przenika się z bogatym dziedzictwem kulturowym regionu. Nazwa bulwaru jest nieprzypadkowa i stanowi wyraz partnerskiej współpracy Torunia z amerykańską Filadelfią. To właśnie stąd wzięła się inspiracja do nazwy, która odzwierciedla otwartość miasta na świat i podkreśla jego międzynarodowy charakter. Bulwar Filadelfijski od lat pełni rolę nie tylko reprezentacyjną, ale także integrującą społeczność lokalną oraz przyciągającą tłumy turystów. Początki bulwaru sięgają średniowiecza, kiedy to teren dzisiejszego nabrzeża służył jako port przeładunkowy na Wiśle. To właśnie tutaj cumowały statki kursujące m.in. do Warszawy, Gdyni oraz Gdańska, a toruński port był jednym z kluczowych punktów na mapie handlowej Polski. Już w drugiej połowie XIX wieku pojawiły się pierwsze plany, aby zamienić to miejsce w przestrzeń rekreacyjną, co świadczy o dynamicznie zmieniającej się roli bulwaru w życiu miasta. W 1878 roku otwarto nadbrzeżną linię kolejową, która prowadziła od dworca Toruń-Miasto przez obecny teren bulwaru aż do portu zimowego. Był to moment przełomowy. Toruńskie nabrzeże stało się ważnym ogniwem transportowym zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Wiek XX przyniósł kolejne transformacje. W 1973 roku wraz z obchodami 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika rozpoczęto szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Zburzono stare nabrzeże portowe, a w jego miejscu powstał bulwar, który miał nie tylko upiększyć miasto, ale też stać się przestrzenią dostępną dla wszystkich mieszkańców. Zmiany te zbiegły się z przebudową toruńskiego układu komunikacyjnego. Ruch tranzytowy wyprowadzono ze Starego Miasta, kierując go na ulicę Nabrzeżną i wały generała Sikorskiego. W 1976 roku bulwar otrzymał swoją obecną nazwę, choć według niektórych źródeł mogło to nastąpić rok później. W tym samym okresie na bulwarze filadelfijskim powstało największe wówczas w Toruniu kąpielisko wraz z hotelem funkcjonującym w ramach miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. 5 basenów i brodzików mogło pomieścić jednocześnie około 2500 osób, co czyniło ten obiekt jednym z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców. W 2008 roku zamknięto ostatni basen, a dziś na terenie dawnego kąpieliska działa hotel. Nowe otwarcie, przebudowa i współczesność bulwaru. Współczesny bulwar filadelfijski przeszedł w ostatnich latach prawdziwą metamorfozę. 28 czerwca 2022 roku rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa, która miała nadać temu miejscu nowoczesny, a zarazem funkcjonalny charakter. Plany rewitalizacji bulwaru pojawiły się już w 2017 roku, jednak zostały przesunięte ze względu na remont mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego oraz spadek dochodów miasta w trakcie pandemii COVID-19. Modernizacja bulwaru nie obyła się bez kontrowersji. Szczególne emocje wzbudziła budowa 2 pawilonów usługowych przy nabrzeżu. Generalny konserwator zabytków Jarosław Selin wyraził zaniepokojenie, że nowe inwestycje mogą zakłócić autentyczność panoramy zespołu staromiejskiego i zagrozić obecności Torunia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Remont okazał się także okazją do odkryć archeologicznych. Podczas prac natrafiono na dolną część muru Grodzy I, rozebraną pod koniec XIX wieku, oraz pozostałości schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny światowej. Prace zakończono 14 maja 2024 roku, a dzisiejszy bulwar filadelfijski zachwyca nowym wyglądem, wygodnymi ścieżkami, strefami rekreacyjnymi i przestrzenią otwartą na mieszkańców oraz turystów. Bulwar filadelfijski to nie tylko deptak i miejsce spacerów, to także
pulsujące centrum wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Odbywają się tu m.in. Dni Torunia, historyczne rekonstrukcje, koncerty plenerowe oraz liczne imprezy masowe. Bulwar był także plenerem filmowym. Tu powstały zdjęcia do takich filmów jak Ludzie Wisły, Aleksandra Forda czy kultowego

rejsu Marka Piwowskiego, który na stałe zapisał się w historii polskiego kina. W historii bulwaru zapisał się także nietypowy epizod związany z ptasią grypą. 5 marca 2006 roku znaleziono tupadłe łabędzie zarażone wirusem tej choroby. W odpowiedzi 11 lipca tego samego roku pojawił się tymczasowy pomnik ptasiej grypy. Złota rura o wysokości 4 metrów, zwieńczona słomianym łabędziem, nawiązująca do słynnego filmu Miś Stanisława Barei. W grudniu pomnik zdemontowano, a w jego miejsce pojawiło się białe jajo, które w kwietniu 2007 roku zamieniło się w pisankę wielkanocną. Po kilku miesiącach jajo zdjęto, a w styczniu 2008 roku wystawiono je na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zabytki i architektura, świadectwo bogatej przeszłości, bulwar filadelfijski i jego okolice kryją wiele obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym. Wśród nich wyróżniają się koszary racławickie, powstałe na początku XIX wieku jako część twierdzy Toruń. Znajduje się tu także pomnik oficerskiej szkoły marynarki wojennej przystań łodzi Katarzynka, przystań statków turystycznych oraz budynek limnigrafu z końca XIX wieku, służący do pomiaru poziomu wód Wisły. Na bulwarze można również podziwiać mural upamiętniający kręcenie filmu Rejs. Szczególnym elementem bulwaru są schrony przeciwlotnicze, będące materialnym świadectwem dramatycznych wydarzeń II wojny światowej. Największy z nich, oddany do użytku 11 października 1943 roku, mógł pomieścić do 100 osób. Korytarze o długości ponad 50 metrów, dwie suche latryny, wnęki porządkowe oraz specjalna przestrzeń dla matek z dziećmi składały się na kompleksową infrastrukturę ochronną. Schron wykonano z lanego betonu i prefabrykatów, wyposażono w system wentylacji oraz zabezpieczenia przed odłamkami. Zygzakowaty układ korytarzy zwiększał bezpieczeństwo podczas nalotów. Dziś właścicielem obiektu jest Dom Legend. Podobny schron znajduje się przy wylocie ulicy Świętego Jakuba. Powstał prawdopodobnie w tym samym czasie, został jednak zasypany po 1965 roku. Odkryto go ponownie podczas remontu bulwaru w marcu 2023 roku, a po udokumentowaniu i sfotografowaniu ponownie zasypano. Współczesny bulwar filadelfijski to miejsce, gdzie codzienność spotyka się z historią. Spacerując wzdłuż Wisły można podziwiać nie tylko panoramę miasta, ale także bogactwo architektury i liczne pamiątki przeszłości. To przestrzeń, która żyje przez cały rok. Latem przyciąga miłośników sportów wodnych, rowerzystów i spacerowiczów. Zimą staje się miejscem kameralnych spotkań oraz wydarzeń plenerowych. Bulwar filadelfijski jest dziś wizytówką Torunia, symbolem jego otwartości, dbałości o dziedzictwo i nowoczesnego podejścia do zagospodarowania przestrzeni miejskiej. To miejsce, które nieustannie się zmienia, pozostając jednocześnie wierne swojej historii. Każdy krok wzdłuż bulwaru to podróż przez wieki i wydarzenia, które ukształtowały współczesny Toruń. To przestrzeń, która pozostaje niezmiennie ważna dla tożsamości miasta i jego mieszkańców, będąc świadectwem niezwykłego dziedzictwa kulturowego oraz społecznego.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Rose to taki przykład sportowca, który związał się z Toruniem bardzo mocno klubowo. Mógłby pewnie występować w innych miastach, ale to Toruń był jego takim kluczowym punktem. Czy więc wszystkie twoje rozmowy też odbyły się w Toruniu, czy jednak musiałeś pojeździć?
2: Musiałem pojeździć i to zdecydowanie, ponieważ nawet nie ograniczyłem się do Polski, gdyż miałem okazję również spędzić kilka dni w Niemczech, gdzie zarówno mieszka rodzina Rosego, ale też i jego przyjaciele i również niemieccy zawodnicy, ponieważ takim, no myślę, mało znanym epizodem w jego karierze jest czas, kiedy został zaproszony przez działaczy z dawnego DDR-owskiego klubu w Gistrowie, gdzie prowadził zajęcia dla tamtejszych młodych zawodników, adeptów właściwie sztuki żużlowej. Miałem okazję również więc tych niemieckich zawodników dawnych sprzed lat 60. spotkać i również wysłuchać ich wspomnień. Podróży po Polsce też nie brakowało, więc zdecydowanie nie było tak, że ograniczyłem się tylko do Torunia, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania moich rozmówców. Niemniej sam Rose, no zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, no to jest postać kojarzona absolutnie z Toruniem i można powiedzieć, że toruński żużel równa się Rose, a Rose równa się toruński żużel, bo to jest rzeczywiście taka, no, legenda. Pamiętajmy, że w latach 60. toruński klub jeździł w drugiej lidze i wcale nie był jakimś klubem, który osiągałby sukcesy, wprost przeciwnie, a tymczasem właśnie z tego drugoligowego ośrodka wybił się zawodnik, który został drużynowym mistrzem świata, który był wieloletnim reprezentantem Polski i takim prawdziwym fenomenem, postacią, która elektryzowała w jakiś sposób, no nie tylko nawet kibiców z Torunia, ale jeszcze za życia stała się takim, no, bohaterem publiczności żużlowej, także i w innych miastach.
1: A pokusy były, by porzucić jednak Stal?
2: Wiele osób mówi, że nie było w ogóle takiego tematu. Niemniej, no, udało mi się też usłyszeć od osób właśnie z bliskiej rodziny, które miały okazję, myślę, no, najlepiej znać Rosego, że gdzieś był taki moment, gdy w pewnym momencie on zastanawiał się, czy z punktu widzenia kariery sportowej nie byłoby dobrze, gdyby jednak spróbować swoich sił także gdzieś indziej. Musimy jednak pamiętać, że to były całkowicie inne czasy, że nie było wolnego rynku transferowego i gdyby zawodnik chciał odejść z klubu, to klub miałby prawo zawiesić go na 2 lata. No a taka 2-letnia przerwa, no to w karierze to praktycznie by oznaczało, no, zakończenie niemalże tej kariery i jeżeli nawet późniejszy powrót, to już na zupełnie innym poziomie sportowym. Więc nigdy tak naprawdę tematu odejścia z Torunia nie było i ja też zresztą przypuszczam, że nawet jeżeli Rosę to w jakiś sposób mógł rozważać, to jednak nie aż tak bardzo na poważnie, no bo tutaj mieszkał, tu na co dzień pracował zawodowo i jednak był z tym Toruniem związany, no, w tak dużym stopniu, jak to było tylko możliwe.
1: Rose związany jest z tym takim żużlowym PRL-em. Można śmiało powiedzieć, że wiele dyscyplin sportowych zmieniło się przez lata, ale żużel chyba zmienił się najbardziej. To w zasadzie były zupełnie inne czasy dla tej dyscypliny.
2: Tak, to na pewno. Żużel właściwie zaczął się tak na dobre zmieniać w Polsce. To właściwie dopiero na początku lat 90., kiedy ta dyscyplina zaczęła się profesjonalizować, kiedy pojawili się zawodnicy zagraniczni, kiedy pojawiło się zawodowstwo, no i zaczęły się wykonywać w tej dyscyplinie pierwsze kroki do tego, co oglądamy dzisiaj, gdy ten sport jest, no, dyscypliną już w pełni zawodową i dyscypliną, w której są ogromne pieniądze. W czasach Rosego tych pieniędzy nie było w ogóle i musimy też pamiętać, że o ile w niektórych klubach, jak chociażby w Bydgoszczy czy w Rybniku, zawodnicy byli zatrudniani na mniej bądź bardziej fikcyjnych etatach, najczęściej w zakładach pracy, czasami w milicji, o tyle w Toruniu, owszem, może niektórzy zawodnicy także byli związani z zakładem PZWN, z zakładem Apator, niemniej akurat Rosę, no to żużel dla niego był w jakimś sensie, można powiedzieć, jak dzisiejszym jakby językiem mówiąc, no może nie hobby, może to byłoby aż słowo nie do końca precyzyjne, ale jednak nie był źródłem utrzymania. On na co dzień po prostu normalnie pracował zawodowo we wcześniejszych latach, czy to jako instruktor nauki jazdy w toruńskim LPŻ-cie, czy później przez kilka kolejnych lat jako taksówkarz, więc no, dzisiaj rzecz zupełnie nie do pomyślenia, żeby nawet młodzieżowy zawodnik mógł na co dzień pracować zawodowo, a żużel uprawiać niejako po godzinach pracy. Wtedy to był standard, wtedy to była norma. I tym bardziej w jakiś sposób pokazuje to niesamowitą klasę Rosego, który potrafił na równych właściwie tutaj, na równym poziomie mierzyć się przy okazji na przykład zawodów drużynowych Mistrzostwa Świata z zawodnikami także i chociażby startującymi na co dzień profesjonalnie w Lidze Brytyjskiej.
1: A co ważne, o talencie Rosego można powiedzieć bardzo dużo, bo późno zaczął jak na żużlowca, prawda?
2: Tak, on zaczął bardzo późno, bo miał 25 lat. No to dzisiaj to już miałby za sobą dobrych 10 lat kariery na dobrą sprawę od momentu, gdy współczesnych czasach zawodnicy zdają egzamin na żużlowy certyfikat. Wtedy rzeczywiście ten start był znacznie późniejszy, nawet jak na ówczesne warunki. Musimy też pamiętać, że akurat w połowie lat 50. toruński żużel na pewien czas przestał istnieć, więc też Rosę troszkę nie miał możliwości, żeby tę dyscyplinę uprawiać, ale kiedy powstała w Toruniu drużyna ligowa, on praktycznie z miejsca wszedł do tej drużyny i stał się najlepszym jej zawodnikiem, a ten jego zupełny początek był taki tyle przypadkowy, że on po prostu korzystając z tego, że znał sporo osób z klubem związanych, przyjechał po prostu na stadion, poprosił, dajcie się przejechać. No i kiedy dostał ten motocykl, to nagle się okazało, że ma jakiś niesamowity dryk, niesamowitą smykałkę do jazdy na motocyklu żużlowym i właściwie po paru treningach już okazało się, że góruje umiejętnościami już na tym etapie nad swoimi kolegami z drużyny, a co dopiero, kiedy później ćwiczył się jeszcze bardziej. Był takim, możemy powiedzieć śmiało, żużlowym samoukiem, bo to były właściwie początki ligowego speedwaya w Toruniu i jako ten samouk osiągnął tak wiele, jak to było chyba tylko możliwe w tamtych czasach, w tamtych realiach, w tamtej rzeczywistości toruńskiego żużla.
1: Gdzie wtedy trenowali żużlowcy? To już było Broniewskiego?
2: Tak, to już było Broniewskiego, czy też na samym początku jeszcze mówiono o stadionie przy szosie okrężnej, ale generalnie już tak, chodzi o ten obiekt, który toruńscy kibice z tak wielkim sentymentem wspominają, więc cała jakby kariera Rosego, ta toruńska, zamyka się na tym jednym obiekcie.
1: Też masz sentyment do Broniewskiego?
2: Oj, ogromny. To nie ma co ukrywać. Jestem wychowany na tamtym stadionie i na toruńskiej drużynie, no to akurat przeskoczymy w czasie do początku lat 90. całej tamtejszej dekady, później do lat 2000. do drużyny, która była złożona w całości z wychowanków i ten obiekt rzeczywiście może i prześny, może zupełnie inny niż dzisiejszy luksus Moto Areny, ale mimo wszystko miał swój wielki urok. Moglibyśmy pewnie tych wspomnień mieć bardzo dużo. Ja akurat może powiem tak dosyć przekornie, bo to jest spotkanie, które myślę chyba mało kto dzisiaj pamięta, bo jest wiele tych meczów związanych z największymi sukcesami na pewno, jak złote medale drużynowych mistrzostw Polski, ale mi akurat z dzieciństwa utkwił w pamięci szczególnie taki mecz, zwykły mecz ligowy z 1996 roku z rundy zasadniczej z Włókniarzem Częstochowa, gdzie torunianie przegrywali po 10 wyścigach już różnicą bodajże 10 punktów i wydawało się, że nic już tutaj się wydarzyć pozytywnego nie może, a później po kolejnym 4-2 nastąpiło aż 4 wyścigi z rzędu, gdy torunianie wygrywali 5-1. Nie dość, że odrobili całe straty, to odrobili je z nawiązką, więc to jest takie chyba moje, jedno z takich najważniejszych wspomnień żużlowych z dzieciństwa. Paradoksalnie niby zwykły mecz ligowy, wcale nie o jakiś medal w playoffach, ale ta pościg toruńskich żużlowców w końcówce, rzeczywiście bardzo, bardzo mi utkwiła w pamięci, niezależnie od tego, że oczywiście tak samo zapamiętało się te wszystkie mecze medalowe, finały playoffów 2001 chociażby, czy wiele innych spotkań.
1: W którym roku ten obiekt uzyskał imię Mariana Rosego?
2: Tutaj mówimy o połowie lat 90., to był bodajże rok 1994. I później, kiedy powstała Moto Arena, to nawet jeżeli zmienił się stadion, to nie było żadnych wątpliwości, żeby patron był ten sam, bo jednak to jest taka żużlowa nasza największa legenda i nie dziwię się, że działacze jeszcze w erze dawnego klubu, dawnego Apatora, jeszcze klubu związanego z firmą, z zakładem Apator, jeszcze w latach 90. uznali, że jeżeli patron dla stadionu ma być, to nikt inny jak tylko Marian Rosę.
1: Stworzyliśmy więc ulicę Pera Jonsona, żebyśmy w ten sposób mogli uhonorować także innego zasłużonego żużlowca. Ja chciałem zapytać o to, jak według ciebie przetrwała pamięć o Marianie Rosę wśród kibiców toruńskiego speedwaya, także tych, którzy dopiero na przykład zaczęli swoją przygodę z żużlem dopiero od Moto Areny?
2: Zacznę może akurat od starszych kibiców, bo dla nich to jest rzeczywiście taki prawdziwy bohater i idol, nawet jeżeli minęło już ponad 50 lat od tragicznego wypadku, w którym Rosę zginął. Miałem okazję niedawno rozmawiać z pewnym starszym kibicem, który jeszcze od lat 50., od początków kariery Rosego śledził jego wyniki na torze, i jemu po prostu łamał się głos, kiedy wspominał swojego idola z dzieciństwa. W przypadku młodszych kibiców, myślę, każdy, kto przychodzi na Moto Arenę, generalnie wie, że był ktoś taki jak Marian Rosę, ale też i wydaje mi się, że w tym młodszym pokoleniu troszeczkę ta pamięć jest ograniczona do tego, że był wspaniałym zawodnikiem, że zginął tragicznie oraz, że stadion jest nazwany jego imieniem. To jest i dużo, i niedużo, ale na pewno chciałoby się, żeby ta pamięć była szersza i żeby wiedza o tym, kim był Rosę i jakim był fenomenem sportowym, ale też jaką był ciekawą postacią, żeby jednak to troszeczkę gdzieś, powiedzmy, rozszerzyć w świadomości kibiców, ale to przede wszystkim chyba dotyczy młodszych, bo dla starszych to, tak jak powiedziałem, no, to jest niezmiennie cały czas taka postać absolutnie wyjątkowa.
3: AI. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Tym razem przenosimy się w niezwykły świat toruńskich prezydentów i burmistrzów, by przyjrzeć się ich losom, decyzjom i ścieżkom życia, które na zawsze wpisały się w historię miasta nad Wisłą. Cofniemy się ponad 100 lat wstecz, do czasów, kiedy Toruń przechodził burzliwy okres powrotu do odradzającej się Polski, a władzę obejmowali ludzie nietuzinkowi, zdeterminowani, wykształceni, oddani sprawie publicznej. Czy słyszeliście kiedyś o doktorze Ottonie Steinbornie? To właśnie on, pochodzący z rodziny niemieckiej, urodzony w Nowych Suminach w Borach Tucholskich, został pierwszym polskim burmistrzem Torunia po odzyskaniu niepodległości. Jego życie to gotowy scenariusz na film. Początkowo planował zostać duchownym, studiując teologię, jednak wkrótce zafascynowała go medycyna i to właśnie jej poświęcił swoją karierę. Studiował w wielu niemieckich miastach, takich jak Würzburg, Berlin, Monachium, Rostock czy Lipsk, gdzie pod koniec października roku 1899 uzyskał tytuł doktora. Zaraz potem przyjechał do Torunia, gdzie rozpoczął praktykę lekarską, bardzo szybko angażując się w życie społeczne i naukowe, między innymi w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Lata Wielkiej Wojny i czas po jej zakończeniu były szczególnie ważne dla przyszłości miasta. Doktor Steinborn, będąc już znaną postacią w Toruniu, stał się przewodniczącym Polskiej Rady Ludowej, która powstała w listopadzie 1918 roku. To właśnie on, jako czołowy działacz Polskiego Ruchu Narodowego, zabiegał o prawa Polaków w mieście, które przez dziesięciolecia pozostawało pod zaborem pruskim. To jemu przypadł w udziale zaszczyt powitania polskiego wojska, które 18 stycznia 1920 roku wkroczyło do Torunia, symbolicznie kończąc okres zaborów. W tym samym dniu został mianowany komisarycznym burmistrzem Torunia, piastując ten urząd do 9 lutego tego samego roku. Choć jego kadencja była krótka, Steinborn zapisał się złotymi zgłoskami w historii miasta. Po zakończeniu misji burmistrza nie odszedł od spraw publicznych, został radnym miejskim, angażował się w działalność Narodowej Partii Robotniczej, a następnie zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw pod koniec marca 1926 roku objął mandat senatora pierwszej kadencji, a później w latach 1928-1930 był senatorem drugiej kadencji z województwa pomorskiego. Jego życie prywatne również warte jest wspomnienia. W październiku 1900 roku poślubił Helenę Tomilę z domu Kawczyńską. Otton Steinborn zmarł 4 sierpnia 1936 roku, a pochowany został na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. A czy słyszeliście o Bronisławie Dietlu, kolejnym prezydencie Torunia? Urodził się 15 sierpnia 1878 roku w Żuchowie, w rodzinie ziemiańskiej o głębokich tradycjach. Jego stryjecznym dziadkiem był wybitny lekarz i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Józef Dietl, co niewątpliwie wpłynęło na kształtowanie postaw społecznika i urzędnika w młodym Bronisławie. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie studiował prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak zanim rozpoczął urzędniczą karierę, przez krótki czas pracował w rodzinnych dobrach ziemskich. Jego droga zawodowa wiodła przez różne urzędy w Galicji, pracował w namiestnictwie galicyjskim, w starostwach w Mielcu, Rochatynie, Kołomyi czy Przeworsku. W czerwcu 1920 roku został starostą powiatu kolbuszowskiego, a od maja 1921 roku powiatu śniatyńskiego. To właśnie z tego stanowiska trafił do Torunia, gdzie od 1 maja 1921 roku do 26 kwietnia roku następnego pełnił funkcję prezydenta miasta. Dietl odegrał ważną rolę w procesie spolszczania urzędów Torunia, dbając, by administracja miejska stała się bardziej przyjazna polskim obywatelom. Po zakończeniu pracy w Toruniu objął stanowisko starosty grodzkiego w Poznaniu, a następnie starosty powiatowego w Inowrocławiu. Od 1929 roku mieszkał i pracował w Poznaniu, gdzie kierował biurem informacji poznańskiej wystawy krajowej, a tuż przed wybuchem II wojny światowej został zastępcą kierownika Urzędu Wojewódzkiego. Bronisław Dietl był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w maju 1923 roku oraz Brązowym Krzyżem Zasługi w 1938 roku. Zmarł 24 stycznia 1952 roku w Poznaniu, gdzie spoczywa na cmentarzu Junikowo. W życiu prywatnym Bronisław Dietl również miał wiele powodów do dumy. W listopadzie 1923 roku poślubił Anielę Znaniecką, córkę Adama, pierwszego polskiego starosty inowrocławskiego. Z ich małżeństwa urodziło się dwoje dzieci, Barbara, która została biochemiczką, oraz Jerzy, profesor ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim i były senator Rzeczypospolitej Polskiej. Takie właśnie postaci kształtowały Toruń u progu niepodległości. To dzięki takim ludziom Toruń zyskał szansę na lepszą przyszłość, a ich historie na zawsze pozostaną inspiracją dla kolejnych pokoleń.
0: Radio Gra.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zaglądamy w niezwykły świat języka, który przez wieki był znakiem rozpoznawczym mieszkańców tego miasta. Gwara toruńska, bo o niej mowa, to nie tylko zestaw kilku tajemniczych słów, ale fascynujący zapis historii, w której splatały się losy kupców, rzemieślników, mieszczan i przyjezdnych z różnych stron Europy. To właśnie w Toruniu, gdzie przez setki lat spotykały się różne tradycje, powstał język codzienności inny niż wszędzie indziej. Wyobraźcie sobie Toruń kilka stuleci temu. Tętniące życiem miasto handlowe, do którego niemal codziennie przypływały statki z Gdańska. Przyjeżdżali kupcy z Berlina, Hamburga czy Amsterdamu. W wąskich uliczkach starego miasta słychać było nie tylko polski, ale też niemiecki, holenderski, a czasem nawet języki z odległych zakątków kontynentu. To właśnie tutaj na skrzyżowaniu kultur rodziła się mowa, w której polskie słowa mieszały się z zapożyczeniami, a oryginalny akcent zdradzał wielokulturową historię miasta. Nie jest tajemnicą, że Toruń przez wiele lat był ważnym członkiem Hanzy, potężnego związku miast handlowych. To sprawiło, że do miasta przybywali kupcy i rzemieślnicy z terenów niemieckojęzycznych, a ich język wywierał wpływ na codzienną mowę torunian. W efekcie w lokalnym języku pojawiały się słowa, które dziś mogą brzmieć egzotycznie, ale kiedyś były na porządku dziennym. Przykład? Słowo szynk, oznaczające karczmę, ma swoje korzenie w niemieckim szenkę. Wystarczyło powiedzieć idę do szynku, by wszyscy wiedzieli, dokąd zmierzasz, albo rychtować się, czyli przygotowywać, ustawiać. Weź no rychtuj ten stół, bo goście zaraz przyjdą. Tak mogła brzmieć prośba gospodyni podczas rodzinnej uroczystości. Gwara toruńska nie była jednak gwarą w tradycyjnym wiejskim sensie. To raczej miejska odmiana języka, która zmieniała się wraz z rytmem życia miasta. Mieszkańcy Torunia używali słów praktycznych, związanych z codziennością. W końcu to tutaj życie toczyło się na rynku, w warsztatach, przy nabrzeżu. Typowe zdania typu pójdę na rynek kupić świeży chleb, czy zanieść to do piwnicy, bo tam chłodniej, były wypowiadane z charakterystyczną dla regionu intonacją i nierzadko z domieszką lokalnych słówek. Warto wspomnieć, że na toruńską mowę ogromny wpływ miały także czasy zaborów. Gdy miasto znalazło się pod panowaniem pruskim, niemiecki stał się językiem urzędowym, a wpływy tego języka jeszcze bardziej przenikały do codziennych rozmów. Widać to choćby w szyku zdań. On to zrobił już wczoraj wieczór, który przypomina niemiecką składnię, czy w określeniach typu Meister na przełożonego w warsztacie. Muszę to meldować majstrowi. To zdanie, które mogło paść w niejednym toruńskim zakładzie. Toruńska gwara była szczególnie bogata w słownictwo związane z handlem i rzemiosłem. Nic dziwnego, miasto od zawsze żyło z handlu, a każdy szanujący się mieszczanin znał podstawy kupieckiej terminologii. Kupiec przywiózł nowe towary z Gdańska, czy idę do warsztatu, bo majster mnie woła. Takie zdania można było usłyszeć na co dzień. Często pojawiały się też formy uproszczone, fonetycznie zmodyfikowane, które od razu zdradzały lokalny rodowód. Przeciągnięte samogłoski, specyficzny akcent, a czasem charakterystyczne zdrobnienia, to wszystko nadawało mowie torunian wyjątkowego kolorytu. Nie brakowało też wyrażeń nacechowanych emocjonalnie. Aleś ty narobił galimatiasu. Tutaj galimatias oznaczał po prostu bałagan, zamieszanie, coś co wymaga szybkiego uporządkowania. Takich słów i zwrotów było więcej, a każde z nich niosło ze sobą cząstkę miejskiej historii. Dzisiaj, choć klasyczna gwara toruńska powoli odchodzi w zapomnienie, jej ślady wciąż są obecne w mowie starszych mieszkańców. Kto uważnie słucha, ten wyłapie w rozmowach na targu czy w tramwaju zwroty, które nie pojawiają się w innych częściach Polski. Idziemy na spacer nad Wisłę, bo dziś ładna pogoda. Wypowiedziane z charakterystycznym akcentem albo zaraz przyjdę, tylko coś jeszcze ogarnę. To przykłady, w których czuć lokalny klimat. Choć postępująca standaryzacja języka polskiego sprawia, że dawne formy coraz rzadziej pojawiają się w codziennych rozmowach, gwara toruńska wciąż pozostaje ważnym elementem dziedzictwa kulturowego miasta. Przypomina o wielokulturowej przeszłości, o czasach, gdy Toruń był oknem na świat, a język narzędziem, które łączyło ludzi z różnych środowisk. To także dowód na to, jak język potrafi odzwierciedlać zmieniające się realia społeczne i kulturowe. Dziś w 2026 roku, kiedy coraz więcej osób docenia lokalność i autentyczność, warto na nowo odkrywać językowe skarby Torunia, bo choć niektóre słowa mogą wydawać się już tylko ciekawostką, to właśnie one budują wyjątkową tożsamość miasta i jego mieszkańców. Jeśli więc następnym razem usłyszysz na ulicy szynk, rychtować, majster czy galimatias, pamiętaj, że to nie tylko słowa, ale żywa historia Torunia, którą warto pielęgnować.
słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Pomnik Mikołaja Kopernika to zdecydowanie nie tylko kawałek brązu na środku Starówki, ale prawdziwa legenda miasta, która od ponad 170 lat wyznacza rytm toruńskiej codzienności. Wystarczy przejść przez serce Starego Miasta, żeby zrozumieć, jak bardzo Kopernik jest obecny w każdym aspekcie miejskiego życia. Od historii i nauki przez kulturę, aż po najbardziej prozaiczne spotkania z przyjaciółmi. Historia tego miejsca zaczęła się już w XIX wieku, kiedy to w Toruniu, będącym wtedy pod pruskim zaborem, rodziła się idea uczczenia najsłynniejszego z Torunian. Mikołaj Kopernik, urodzony w 1473 roku, od dawna był postacią globalną, ale dla mieszkańców miasta jego postać miała wymiar symboliczny. Był nie tylko autorem teorii heliocentrycznej, która wywróciła do góry nogami myślenie o wszechświecie, ale także żywą częścią lokalnej tożsamości. Pomysł postawienia pomnika Kopernika dojrzewał przez dekady. W XIX wieku, gdy tożsamość narodowa Polaków była nieco przykurzona przez zaborcze realia, postać astronoma stała się silnym symbolem obecności polskiej kultury i nauki w regionie. To właśnie wtedy, dzięki inicjatywie środowisk naukowych i społecznych, udało się doprowadzić do realizacji projektu. Autorem rzeźby został Friedrich Tieck, niemiecki artysta zafascynowany klasycyzmem. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1853 roku i było nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale przede wszystkim manifestacją tożsamości i przynależności do tradycji europejskiej nauki. Lokalizacja pomnika nie była przypadkowa. Stanął w samym centrum toruńskiej Starówki, tuż przy ratuszu staromiejskim. Rynek od zawsze był sercem Torunia, a ustawienie tu Kopernika sprawiło, że pomnik stał się naturalnym punktem orientacyjnym i towarzyskim. Przez lata sformułowanie "spotkajmy się pod Kopernikiem" weszło na stałe do języka mieszkańców. To nie jest tylko umówienie się na kawę, to prawdziwy rytuał, który łączy pokolenia Torunian. Rzeźba przedstawia Kopernika jako uczonego z astrolabium w dłoni. To nie przypadek, bo właśnie ten instrument astronomiczny symbolizuje naukową pasję i rewolucyjne odkrycia toruńskiego astronoma. Klasycystyczna forma rzeźby, typowa dla XIX wieku, nadaje pomnikowi powagę i uniwersalność, dzięki czemu jest on ponadczasowy. Z biegiem lat pomnik zaczął funkcjonować nie tylko jako pamiątka po wielkim uczonym, ale i jako symbol nauki, racjonalności oraz dziedzictwa intelektualnego miasta. W XX wieku, kiedy Toruń zaczął intensywnie rozwijać się jako ośrodek akademicki, znaczenie pomnika jeszcze wzrosło. Stał się on nie tylko wizytówką, ale i nieformalnym centrum życia studenckiego. To pod Kopernikiem spotykają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści, studenci i wykładowcy, a okolica pomnika przez cały dzień tętni życiem. Bliskość kawiarni, restauracji, uczelni i głównych traktów spacerowych sprawia, że miejsce to nigdy nie zasypia. Szczególnie w sezonie turystycznym Starówka wokół pomnika zamienia się w najważniejszy punkt orientacyjny. Pomnik Kopernika pełni dziś kilka ról. Jednocześnie jest miejscem spotkań towarzyskich i punktem orientacyjnym dla turystów. To tutaj organizowane są miejskie wydarzenia, uroczystości, happeningi czy akcje artystyczne. Przestrzeń wokół pomnika wielokrotnie stawała się tłem dla ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych. Od koncertów, przez manifestacje, aż po miejskie święta. To także obowiązkowe miejsce dla każdego, kto odwiedza Toruń. Nie ma wycieczki, która nie zatrzymałaby się tu na pamiątkowe zdjęcie. W kulturze miejskiej pomnik Kopernika stał się jednym z najważniejszych kodów przestrzennych. Co to oznacza? Że dla mieszkańców nie wymaga żadnego dodatkowego opisu. Każdy wie, gdzie jest i jak tam trafić, a samo miejsce stało się synonimem centrum miasta. W innych miastach podobną rolę pełnią miejskie zegary, fontanny czy charakterystyczne skrzyżowania. W Toruniu to właśnie Kopernik jest tym miejscem, które łączy ludzi. Na przestrzeni lat zmieniało się także postrzeganie pomnika. W XIX wieku był przede wszystkim manifestacją polityczną i kulturową, w XX elementem tożsamości miejskiej, a w XXI wieku także atrakcją turystyczną i centralnym punktem komunikacji w miejskiej przestrzeni. Dzisiaj, w 2026 roku, pomnik Mikołaja Kopernika wciąż pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc Torunia. Nawet w czasach smartfonów i szybkiej komunikacji cyfrowej fizyczny punkt spotkań pod Kopernikiem nie traci na znaczeniu. To tutaj codziennie przecinają się ścieżki mieszkańców, studentów, turystów i wszystkich tych, którzy chcą poczuć puls miasta. Pomnik jest przykładem przestrzeni, która łączy historię, naukę, kulturę i codzienność. To miejsce, gdzie można zarówno zatrzymać się na chwilę, jak i ruszyć dalej.
dalej, do kawiarni, na uczelnię czy na spacer po Starówce. Kopernik z astrolabium w dłoni niezmiennie spogląda na tłum, będąc niemym świadkiem wszystkich tych spotkań, rozmów i wydarzeń, które składają się na wyjątkowy klimat Torunia. I choć od jego odsłonięcia minęło już ponad 170 lat, to wciąż pozostaje symbolem miasta, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całej Polski. Pomnik Mikołaja Kopernika to nie tylko rzeźba, to serce Torunia, które bije nieprzerwanie od pokoleń. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, gdzie zabieramy was dziś w fascynującą podróż przez historię, architekturę i tajemnice jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie miasta, Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń. To właśnie tutaj przy ulicy Franciszkańskiej 15/21 od ponad 3 dekad mieszkańcy i turyści mogą zanurzyć się w świat gwiazd, planet i galaktyk. Ale czy wiecie, że zanim w tym miejscu zaczęto odkrywać tajemnice wszechświata, budynek, który dziś błyszczy nowoczesnością, miał zupełnie inną, nieco industrialną przeszłość? Historia tego niezwykłego obiektu sięga połowy XIX wieku. W 1860 roku, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się klasztor franciszkanów, zbudowano pierwszy w Toruniu zbiornik na gaz. Była to prawdziwa rewolucja dla miasta, które dynamicznie się rozwijało. W ciągu kolejnych 30 lat na terenie dawnego ogrodu franciszkanów powstały jeszcze 2 kolejne zbiorniki, jednak tylko ten najstarszy, obudowany cegłą, przetrwał próbę czasu. 2 pozostałe rozebrano w roku 1927, a ten jeden, wytrwały świadek historii, doczekał się drugiego życia. Budynek powstał na wzór gazowni w Berlinie, a jego bryła nawiązuje do gotyku. Wysokie, smukłe okna zamknięte łukiem odcinkowym, skarpy podkreślające wysokość, a także charakterystyczny krenelarz nad gzymsem, przypominający architekturę obronną, sprawiają, że planetarium wyróżnia się na tle miejskiej zabudowy. Patronem toruńskiego planetarium jest wybitny astronom, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, współtwórca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach Władysław Dziewulski. Jego wnuk, docent Wacław Dziewulski, miał zaszczyt dokonać uroczystego otwarcia placówki 17 lutego 1994 roku. Co ciekawe, idea utworzenia planetarium w Toruniu pojawiła się już przed II wojną światową. W 1954 roku Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zaproponowało budowę obiektu z 2 kopułami obserwacyjnymi, biblioteką i salą wykładową. Planowano, że powstanie ono na bydgoskim przedmieściu, ale mimo poparcia władz miejskich i wojewódzkich, a także prób wpisania projektu w obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku, realizacja tych ambitnych planów musiała poczekać jeszcze wiele lat. Przełom nastąpił dopiero na przełomie lat 70. i 80., kiedy to dom Mikołaja Kopernika dołączył do starań o budowę planetarium. Udało się uzyskać zgodę na adaptację starego zbiornika gazowego, a w 1984 roku położono kamień węgielny. Wkrótce potem powołano Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika, która do dziś opiekuje się obiektem pod nadzorem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Twórcą i pierwszym dyrektorem planetarium był Lucjan Broniewicz, a po jego śmierci w 2011 roku funkcję dyrektorki przejęła jego żona Anna. W 2012 roku planetarium oficjalnie przemianowano na Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń, podkreślając tym samym szeroki zakres działalności edukacyjnej i naukowej. Ale planetarium to nie tylko seanse pod kopułą. Od 26 czerwca 2005 roku działała pierwsza interaktywna wystawa Sala Orbitarium. Zwiedzający mogli tam nie tylko oglądać, ale i samodzielnie wywoływać tornada, wytwarzać zorzę polarną czy sprawdzać, ile ważyłby człowiek na Księżycu. Nad całością górował imponujący model sondy Cassini-Huygens, która wyruszyła w 2007 roku w kierunku Saturna. Orbitarium zakończyło swoją działalność 2 września 2017 roku, ale jego miejsce zajęły nowe, równie fascynujące ekspozycje. Jedną z nich jest sala Geodium, otwarta 22 kwietnia 2012 roku, poświęcona Ziemi. W centrum ekspozycji znajduje się ogromny model globu o średnicy około 2 metrów, a specjalne oświetlenie pozwala wyjaśnić zwiedzającym, jak powstają pory roku i doby. Natomiast od 12 lutego
2018 roku dzieci i młodzież mogą odkrywać tajemnice Marsa w interaktywnej przestrzeni Baza Mars numer 17, która zastąpiła orbitarium. Od dnia otwarcia do dziś planetarium przygotowało aż 76 różnych seansów. Pierwszy z nich, zatytułowany A jednak się kręci, opowiadał o niebie, gwiazdach, Mikołaju Koperniku i Aleksandrze Wolszczanie. Niezwykłą popularnością cieszyły się także seanse z cyklu Muzyka pod gwiazdami, które łączyły pokazy astronomiczne z muzyką elektroniczną takich artystów jak Jean-Michel Jarre czy Tangerine Dream. W ramach tych wydarzeń odbywały się również koncerty na żywo, podczas których występowali m.in. Józef Skrzek i Daniel Blum. Niezależnie od tego, czy jesteście miłośnikami astronomii, czy po prostu szukacie ciekawego sposobu na spędzenie czasu, warto odwiedzić to miejsce, by poczuć magię kosmosu i przekonać się, że Toruń to miasto, w którym gwiazdy są naprawdę na wyciągnięcie ręki.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
13: Po reklamie.
14: Ratusz Staromiejski, bo dzisiaj o ratuszu będziemy mówić, to jeden z najwybitniejszych dzieł monumentalnej architektury mieszczańskiej w Europie. I akurat szczęśliwie się składa, że bardzo pięknie zachował się do naszych czasów w takim nie tak mocno naruszonym kształcie. Wydanie przywileju na budowę ratusza przez Konrada Wallenroda nastąpiło w 1393 roku i objął on czterema skrzydłami wcześniejszą zabudowę. Wyjątkowy wygląd ratusza to jest właśnie jego bryła, ale bryła, która nie jest w sumie przysadzista, tak jakby się mogło to wydawać, tylko dzięki wnękom nadane zostało ratuszowi taki wygląd bardziej smukły. Ale przepiękna i górująca nad miastem jest wieża ratusza. I ta wieża została podwyższona, już zaczęła być podwyższona od 1385 roku z 23 metrów do 40 metrów. I cały czas góruje nad naszym miastem. Mówi się też bardzo mocno o wpływach flandryjskich na budowę naszego ratusza. Będziemy też omawiać sobie troszeczkę ten ratusz przy okazji omawiania wszystkich sal ratuszowych, ekspozycji stałej i czasowych. Natomiast najważniejsze jest też to, żeby zwrócić uwagę na dziedziniec ratusza, bo ten dziedziniec jest wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że nie jest przykryty szklanym dachem, co już teraz bardzo często

właściwie tkankę ratusza. I zwróćmy przede wszystkim uwagę na wieżę ratuszową, którą tak też bardzo ładnie widać od strony dziedzińca, ale też przyziemie, parter, bo to właśnie parter jest najbardziej takim wyjątkowym i najbardziej cennym fragmentem całego ratusza. Widzimy między innymi takie duże okna, które pochodzą nie z okresu średniowiecza, a z okresu XIX wieku i to one tak jakby wskazywały na kramy. Tych kramów od strony dziedzińca było 18 i należały do sukienników. I musimy sobie teraz wyobrazić, że nasz ratusz był obudowany właściwie takimi kramami, tak zwanymi budami, z daszkami, gdzie można było podejść, zrobić zakupy i wrócić do domu. Warto sobie zdać sprawę również z tego, że cały dziedziniec był podpiwniczony. Przejdziemy oczywiście jeszcze do piwnicy i tam będziemy sobie mówić o kramach, o gospodach i o magazynach tych gospód, natomiast teraz już warto wiedzieć, że pod dziedzińcem były po prostu sklepione piwnice. Teraz one są zasypane, natomiast nie wszystkie, niektóre części jak najbardziej służą też użytkownikom. I wyjątkowy jest także na dziedzińcu ratusza, wyjątkowy jest właśnie to, że widzimy i wjazd południowy, tak zwaną bramę południową i bramę północną, przez którą przeprowadzano złoczyńców. I to, że jesteśmy w środku miasta, właściwie w jego sercu, bo ratusz był takim miejscem, który skupiał wszystkie najważniejsze formy zarządzania miastem, właśnie administrowanie, handel, sądownictwo, sala wagi też, do której pójdziemy. Także to wszystko jest w środku miasta, w bardzo pięknym, wspaniałym i wyjątkowo wybitnym budynku architektury mieszczańskiej. I jak już skierujemy się do bramy północnej, do wejścia do Muzeum Okręgowego w Toruniu, to po prawej stronie jest Galeria Sztuki Średniowiecznej. Ale zanim wejdziemy jeszcze tak dokładnie do sali dużej, w której wcześniej były ławy chlebowe, to mijamy po naszej lewej stronie salę sądową. To też jest wyjątkowe, że to jest właśnie w jednym miejscu, w jednym budynku. Ta sala jest maleńka, ale służyła bardzo pięknie mieszkańcom i można było nawet zaglądać z zewnątrz i patrzeć, jak 12 ławników roztrząsa bardzo ważne sprawy. Różne tutaj wyroki padały, natomiast teraz odtworzony jest taki wygląd sali sądowej z początku XVII wieku. Dlaczego? Dlatego, że w tej sali sądowej po zawierusze wojennej zostały 3 obrazy specjalnie do tej sali przeznaczone, zamówione, najprawdopodobniej przez Antona Mellera malowane i są w takich łukach podsklepiennych i będzie to między innymi właśnie wygląd sali sądowej, gdzie wszyscy ławnicy i sędzia i sekretarz są namalowani portretowo. Siedzą sobie pod ścianami i w trakcie właśnie jakiegoś sądu. To jest niezwykłe, bardzo ciekawe właśnie. I jest jeszcze obraz pod tytułem Sąd nad niewinną Zuzanną i Sąd Kambizesa. No właśnie ten Sąd Kambizesa to jest taka przestroga dla sędziego. Jest też krzyż, na który przysięgano z około 1400 roku. To jest wyjątkowej rangi eksponat. Nawet wcześniejsze wykonanie. I to był krzyż procesyjny. I przysięgało się, że się będzie mówiło prawdę i tylko prawdę. Właśnie pochodzi z tej sali. Także Toruń nie ucierpiał ani w I wojnie światowej, ani w II. Najbardziej ucierpiał w 1812 roku, kiedy przechodziły przez Toruń wojska i rosyjskie, i francuskie. Ucierpiał też na pewno wtedy ratusz sam w czasie wojen szwedzkich bardzo mocno, to i cały Toruń, ale ratusz również. Natomiast ucierpiał również w czasach bezpośrednio po

0: jeszcze nawiązania do otwartych pierników, do tych zmian, no bo przecież wiadomo, że im większy budżet, tym no, te oczekiwania są też większe i możliwości są klubów większe. No właśnie, ten tort zwany budżetem sportowym w Toruniu też ma swoje limity, a wiem, że każdy chciałby z tego tortu jak największy kawałek. Dużo było rozmów, no i były prace, analizy robione na temat tego, jak dzielić ten sportowy tort w Toruniu, ten budżetowy sportowy tort w Toruniu, tak kolokwialnie rzecz nazywając. No i co, mamy jakieś konkluzje?
1: Mamy już dużo opracowań, praktycznie one są na finiszu, że tak powiem kolokwialnie. Były konsultowane zarówno przez Radę Sportu, były prezentowane Komisji Oświaty i Sportu, jeżeli chodzi o Radę naszego miasta. Rozmawialiśmy z naszymi przedstawicielami klubów sportowych kilkakrotnie, jeszcze jedno spotkanie przed nami. Mamy propozycje rozwiązań. Zobaczymy, jak ostatecznie ta formuła zostanie wdrożona. Nam przede wszystkim w kierunkach rozwoju sportu zależy na tym, aby osoby nieaktywne, bierne, a mamy ich bardzo dużo, 63% mieszkańców Torunia od roku nie uprawia aktywności fizycznej, mamy to przebadane, udokumentowane. Chcielibyśmy, żeby rozpoczęli swoją przygodę z aktywnością i nie z sportem na zasadzie intensywnego pływania, ale po prostu zwykłego spaceru, żeby spacer stał się codziennością. I to chodzi o 25 minut dziennie. I tak naprawdę mamy bardzo dużo propozycji, które mamy nadzieję uda nam się zrealizować i zaktywują naszych mieszkańców, zwłaszcza seniorów. Mamy 30% mieszkańców Torunia powyżej 60 roku życia i tutaj w statystyce barometru toruńskiego aż 87% nie jest aktywnych. Od roku żadnej aktywności nie uprawiało. Poza zwykłym wyjściem na zakupy, tak? Więc nam po prostu zależy, żeby uzdrowić nasze społeczeństwo, naszych mieszkańców, uświadomić, jak ważna jest potrzeba ruchu i to nie chodzi tylko o aspekt fizyczności, ale przede wszystkim naszej psychiki i takiego, że tak powiem, odreagowania złych emocji, ale także lepszego nastawienia do świata, czyli ten aspekt społeczny dzięki aktywności również jest korzystniejszy dla nas.
0: Maciej Wiśniewski z Rady Sportu opowiadał mi jakiś czas temu w tym studiu, że jest nacisk, aby kluby, nawet te najbardziej popularne w Toruniu, właśnie aktywizowały mieszkańców w taki sposób, tak? Czyli organizacja jakichś wydarzeń, organizacja pikników, czy też prezentacja, zachęcanie mieszkańców do tego, aby się aktywować. No właśnie, czy to też jakaś taka forma gratyfikacji wówczas się będzie pojawiała, jeżeli chodzi o podział budżetowy?
1: Nam bardzo zależy, żeby nasi bohaterowie sportowi, nie wiem, czy poprawnie tutaj mówię, tak, byli ambasadorami tej aktywności fizycznej. I teraz jak organizowaliśmy między innymi festiwal lekkoatletyczny, zaprosiliśmy naszych przedstawicieli klubów sportowych do udziału w takiej sztafecie w formie zabawy, tak, ale mieliśmy 14 klubów, które się zaangażowało, jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się, bo to też pokazuje mieszkańców, którzy również uczestniczyli w tym pikniku, że sportowcy są i dostępni i otwarci na to, żeby tę aktywność promować. W założeniach dotyczących wspierania, tak, bo tutaj było pytanie pana redaktora o to, jeżeli chodzi o działania CSR-owe i prospołeczne, jak najbardziej będą to działania korzystnie wpływały na ostateczną ocenę danego oferenta.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: To niedziela, 6 września. Dziś imieniny obchodzą Beata i Eugeniusz. Gorące pozdrowienia od Radia Gra i ten utwór Pointer Sister specjalnie dla was. Przypominam, że słuchacie Kalejdoskopu, w którym gościem Marcina Wiśniewskiego jest dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia Angelika Dzingiel-Poślada. No a fanom, skoro już o sporcie mowa, fanom Speedwaya, przypominam, że dziś o 19.30 pierwszy półfinałowy pojedynek Orlen Oil Motor Lublin Express, grupa deweloperska Toruniu.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: W Radiu Gra, w Kalejdoskopie Radiu Gra. Wracamy do rozmowy z panią dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia. Wracamy też do rozmowy o finansach. Pokrótce, czy rzeczywiście popularność dyscypliny, liczba osób, która przychodzi, kibiców, czy wyniki sportowe, to są te trzy składowe, czy tak jak troszkę było, czy to jeszcze inaczej będzie wyglądało?
3: Tych składowych jest o wiele, wiele więcej. Okay. Zarówno jeżeli chodzi o sport młodzieżowy, jak i sport seniorski. Tutaj różnicujemy kategorie diagnostyczne. Mamy to podzielone w bloki społeczne, finansowe, wizerunkowo-marketingowe i tak naprawdę chcielibyśmy, żeby poza dobrą rywalizacją na parkiecie, czy powiedzmy w stadionach i tak dalej, żeby także klub odpowiednio zarządzał finansami swoimi, tak? Kreował swój wizerunek i oczywiście promował markę Torunia w jak najlepszy sposób i zachęcał mieszkańców do aktywności.
2: No właśnie, bo już tak konkludując, wiele klubów ma do siebie pretensje, że ci mają więcej, ci mają mniej, ale jak zobaczymy, jak wygląda inżynier finansowa w wielu klubach, no to czasami pewne rzeczy trzeba poukładać, prawda? Stąd wynikają często problemy. Rozumiem, że taka analiza też jest, była, przecież będzie jeszcze dokonywana.
3: Zdecydowanie, tak. I wiemy, że każdy klub oczekiwałby od miasta jak najwyższego wsparcia. Tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, budżet nie jest z gumy i nie jesteśmy w stanie go cały czas powiększać. Klubów mamy bardzo, bardzo dużo. No nie ukrywam, że porównywane jest nasze miasto także do innych miast, ale zawsze ten system w danym mieście jest inny. Nie możemy jeden do jednego porównać miasta, które mają inne uwarunkowania też, czy kulturalne, czy aspekty turystyczne są inne, czy też po prostu liczba klubów, podmiotów jest inna. I też podłoże osiągnięć sportowych, historia, czyli takie elementy lokalne mają znaczenie na to, czy dana dyscyplina jest w mieście uważana za bardziej perspektywiczną, tak, a druga mniej. Więc nie jest to łatwe zadanie, żeby
2: zakładam, że jedno z najtrudniejszych chyba nawet.
3: Dokładnie, tak.
2: W tym miejscu, w którym pani dyrektor się znajduje, zakładam, no, że to tak. Jest ten najtrudniejszy kawałek. No dobrze, tak już konkludując i zmierzając prawie do końca naszej rozmowy, wspominaliśmy o pikniku lekkoatletycznym, nowe, piękne mondo. Były problemy na trasie, niespodziewane, czyli na przykład problem, kiedy stare mondo zostało ściągnięte na stronie miejskim, bo o nim mówimy przy ulicy Bema, nagle pojawił się problem z podbudową. No i co? I trzeba było wstrzymać pracę, prawda? To wszystko się wydłużyło.
3: Dokładnie tak. Planowany okres inwestycji miał wynosić 4 miesiące, a przedłużył się do roku i miesiąca. No niestety tak to bywa, zwłaszcza na obiektach, które mają już tyle lat. Stadion miejski ma 65 lat, tak naprawdę, ale nie odchodzi na emeryturę, jak jeden z panów radnych powiedział podczas otwarcia tak naszego stadionu miejskiego. I trzeba zawsze, że tak powiem, mieć na uwadze, że będą potencjalnie inne koszty niezbędne do realizacji inwestycji. Gdybyśmy nie zrobili tej podbudowy, to tak naprawdę ta nawierzchnia, która byłaby na słabej jakości podbudowie nałożona, tak, czyli na podbudowie z dziurami, no nie utrzymałaby się zbyt długo i nie uzyskalibyśmy przede wszystkim certyfikacji Polskiego, tak, Związku Lekkiej Atletyki, więc to była niezbędna inwestycja.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

To Freddie Mercury w ten niedzielny poranek w Radiu Gra, a za chwilę muzycznie wspomnienie po zakończonej właśnie Nadzie. Kasperczyk z Darią Zawiałow, gdzie trafia miłość, gdy umiera, ale będzie też klasyka od Blondie, The Tide is High w Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: U progu nowego sezonu sportowego w Toruniu moim gościem w Kalejdoskopie Radio Gra była pani dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia, czyli Andrzejka Dzięgiel-Poślada. Wracamy tym razem na nową bieżnię na stadionie lekkoatletycznym, stadionie miejskim przy ulicy Bema. Zatem jakie są możliwości, aby korzystać z tego nowego, pięknego, niebieskiego mondo w naszym mieście?
3: W efekcie finalnym możemy się cieszyć niezwykle sprężystą, piękną, niebieską nawierzchnią lekkoatletyczną typu mondo. Myślę, że to będzie nawierzchnia niezwykle szybka. Profesjonalni sportowcy już z niej korzystają. Mieszkańcy Torunia również mają taką możliwość. Przed przybyciem tutaj do Państwa zerknęłam, jak wygląda z liczbą zarezerwowanych biletów, można powiedzieć, przez system karty miejskiej MOSIR.
2: Tak.
3: I faktycznie mieszkańcy korzystają, bo w pełni cyfrowo można wygenerować kod, który pobieramy na nasz telefon i można, że tak powiem, w ten sposób swobodnie wejść na stadion.
2: Dostajemy harmonogram, wówczas patrzymy, kiedy są wolne okienka, kiedy można przyjść na stadion.
3: Mogę też powiedzieć, bo to też jest oficjalnie opublikowane, że między 7 a 10 rano obiekt jest dostępny dla naszych mieszkańców, kluby sportowe wtedy nie trenują i między 18 a 20 także są te godziny dostępne, więc to jest duża przestrzeń. Tak naprawdę między 10 a 16 użytkują nie kluby, tylko szkoły, tak, dzieci, uczniowie, a między 16 a 18 są to kluby sportowe nasze toruńskie, więc to jest dużo tak naprawdę przestrzeni na to, żeby znaleźć ten czasu, tak, żeby znaleźć ten moment odpowiedni dla siebie.
2: No właśnie, jak się biega po nowym mondo? Pytam specjalistkę.
3: Bardzo dobrze. Powiem tak, że faktycznie miałam okazję nawet i kolce założyć tak z ciekawości i zobaczyć, jak na bieżni naszej się biega. Jest niezwykle szybka. Czuć tą różnicę, czuć tą miękkość. I jak ci profesjonalni, nasi lekkoatleci z MKL-u porównają do poprzedniej, tak nawierzchni, która już miała bardzo, bardzo dużo lat, to myślę, że dla nich jest ten efekt bardzo odczuwalny. Ja, że tak powiem, amatorsko biegam, tak, i że powiem, już te lata, gdzie użytkowałam stadion miejski w Kolcach, dawno minęły, ale z ciekawości, że tak powiem, własnej, wypróbować musiałam i jestem wręcz zachwycona. Pięknie też wygląda ten stadion w tej odsłonie. Nie mamy czerwonego mondo, tylko właśnie piękny niebieski kolor. Jak byłam właśnie na tym treningu, lekko padało i nagle później pojawiła się tęcza, bo wschodziło słońce, bo to było bardzo wcześnie rano, więc mówię, poza, że tak powiem, odczuciami pozytywnymi bierzmi, to jeszcze pogoda była taka piękna dla mnie.
2: Wszystko się składało tak w jedną dobrą całość.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To ostatnia część Kalejdoskopu Radio Gra, w którym dziś moim gościem jest Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia. Było o imprezie Stawiam na Sport, było o stadionie lekkoatletycznym, było też o podziale finansów w tym sportowym budżecie naszego miasta. To teraz, jak to tradycja Kalejdoskopu nakazuje, także kilka prywatnych aspektów, bo przecież pani dyrektor to także czynna biegaczka. Na koniec, amatorska jak amatorsko, no ale jak pani dyrektor gdzieś wybiega, no to zazwyczaj są to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Jak ten sezon biegowy? Prywatnie już, tak zupełnie.
3: Powiem tak,
2: poza biurem.
3: Poszukiwanie startów możliwych dla mnie w wolnych terminach, no nie jest łatwe, bo jednak gdzieś tam i weekendowo jestem często zajęta, ale jak tylko jest możliwość wystartowania w zawodach takich ogólnodostępnych, to staram się brać udział,

0: uciążliwe dla mieszkańców. O, może powiem tak, bo jednak blokowanie ulic nie zawsze jest korzystne dla wszystkich. Myślę, że będzie to bardzo spektakularne, zwłaszcza jeżeli efekty świetne zostaną zastosowane i przede wszystkim nie musimy się martwić o pogodę. Biegi jak są organizowane w okresie właśnie takim wakacyjnym, to zawsze jest ryzyko, że może być zbyt gorąco. Jeżeli ktoś się nastawia na dobry wynik, no to wtedy pogoda może pokrzyżować plany, a jeżeli jest bieganie wieczorem, to tak naprawdę mamy pewność, że słońce nie będzie nam przeszkadzać.
1: Miało być szybkie 15 minut, wyszło jak zawsze. Pięknie dziękuję. Andrzejka, dzięki za posiada. Dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie za rozmowę. Do widzenia Państwu.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Po reklamie.
7: Słuchajcie, Radia Gra, to niedziela, 6 września. Trójska Straż Miejska niedawno świętowała swoje 35-lecie. Na temat tego jubileuszu już za chwilę. Z komendantem Mirosławem Bartulewiczem porozmawia Piotr Olszowski, a to Spice Girls w Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu na 88,8 FM. Piotr Kolszowski, dzień dobry. Witam, kłaniam się bardzo nisko i witam również mojego i waszego, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Gościa jest z nami Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu, również prefekt kujawsko-pomorskiej prefektury wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Nie przekręciłem?
3: Dość długie nazwa, tak, nie przekręcił.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry serdecznie wszystkim słuchaczom.
2: A pozwoliłem sobie, panie komendancie, na takie dłuższe przedstawienie, bo to w związku z ostatnim świętem, które było obchodzone w całym kraju, ale też tutaj u nas w Toruniu, mianowicie z Dniem Strażnika Miejskiego Gminnego, ale też z 35-leciem powołania Straży Miejskich i Gminnych w naszym kraju. Toruńska Straż Miejska też świętowała.
3: Dokładnie. Większość Straży Miejskich została powołana w 91 roku. My akurat maj, tak samo podobnie i Bydgoska Straż. Odwiedziło nas 16 straży z naszego województwa, na 22 istniejące. Niedawno założono straż w Ciechocinku, ale faktycznie niektóre straże zostały powołane już w 90 roku. Wtedy ustawa o policji z 90 roku, artykuł 23, pozwalał na tworzenie straży przez Rady Miast i Gmin. No i faktycznie niektóre straże, tak jak choćby Straż Częstochowska, powołana została już w 90 roku. My 91 rok.
2: To była okazja do podsumowań, do wspomnień również. Pojawił się nawet na specjalnej gali, która była w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, taki film podsumowujący funkcjonowanie Toruńskiej Straży Miejskiej. Wiele z tych obrazków pan na pewno doskonale pamięta. Bo komendantem Straży Miejskiej w Toruniu jest pan od, i teraz taki sprawdzian, jak prawie jak w szkole.
3: Praktycznie rzecz biorąc od lipca 2012, ale wcześniej pełniłem obowiązki już w 2011 roku, więc za chwilę stuknęło mi 15 lat tutaj funkcjonowania jako komendant, ale od 93 roku w tej formacji funkcjonuję, więc troszkę dłużej i także to pamiętam, jak to się wydarzyło, co się wydarzyło w latach 90, a co mamy teraz w 2026.
2: Mocno Straż Miejska zmieniła się z obecnej dzisiejszej perspektywy. Przez te 35 lat?
3: 91 rok, 11, właściwie 10 osób, które z Miejskiej Służby Porządkowej przechodzą do Straży Miejskiej, a właściwie wtedy do Policji Municypalnej, bo tak byliśmy na początku nazywani. Nasze mundury przypominały mundury amerykańskie, wzór oczywiście można powiedzieć szeryfowski, z dystynkcjami, które rozciągały się od łokcia aż po samo narabienniki. Później rozwój formacji do 28, do 30, do 80, aż w końcu z 2018 roku 142 etaty, teraz 133 etaty.
2: 133 etaty, mówimy o Straży Miejskiej w Toruniu. To za chwilę przejdziemy, bo tak zbliżamy się trochę do pytania, które chciałem zadać, czy są jakieś wakaty, czy można przyjąć się do pracy w Straży Miejskiej, ale to za chwilę. Zostawmy jeszcze. Mocno zmieniała się straż na przestrzeni tych lat, ale też wspominał pan o umundurowaniu, jak to wyglądało, ale też bywał ten trudniejszy czas, kiedy to dyskutowane nad tym, czy wy jesteście nam potrzebni, po co w ogóle ta Straż Miejska, i takie wątki się pojawiały. Pan na pewno doskonale pamięta te lata. Udało się przetrwać chyba, bo w tej chwili takich dyskusji już szeroko zakrojonych nie ma.
3: Udało się przetrwać, ale faktycznie dyskusje były i to jeszcze nawet w niektórych miastach do niedawna. One praktycznie wracają. W związku z tym, że zawsze trzeba mieć pomysł na straż, na to, co się działo w latach 90., kiedy niektórzy nawet traktowali nas jako konkurencję dla jednostek policji, musieliśmy ugruntować swoją pozycję i pokazać, że my działamy lokalnie, funkcjonujemy dla lokalnej społeczności. I tu jest chyba klucz tego naszego działania, kiedy dostosowaliśmy się do potrzeb mieszkańców. To mieszkańcy wskazali nam pewne drogi, tak, że wyciągając już w 97 roku, kiedy powstała ustawa, wyciągając nasze uprawnienia, moglibyśmy powiedzieć, że zaczęliśmy działać szerokopłaszczyznowo. Nie skupialiśmy się na jednym zadaniu, które często kojarzyło się właśnie i było wtedy w memach związane z tym babcią z marchewką, czy ewentualnie blokadami. Popatrzyliśmy, że mamy możliwość działania profilaktycznego, że możemy funkcjonować bardziej profesjonalnie, ale przede wszystkim szerokopłaszczyznowo. I tak zaczęła się nasza rola w społeczeństwie zmieniać. Zaczęliśmy być nie tylko z mieszkańcami, ale dla mieszkańców. Takie motto przyświeca Toruńskiej Straży. I patrzymy, gdzie możemy wypełnić lukę, jeśli chodzi o kwestie dotyczące prawa i funkcjonowania tego prawa. Tam się pojawiamy. Tam zaczynamy zaczynamy funkcjonować. Tak powstał Patrol Eko, tak powstały profilaktyczne działania dla wszystkich mieszkańców, dla począwszy od przedszkolaków, skończywszy na seniorach. I w tych wszystkich możliwościach, które daje nam ustawa Toruńska Straż, ale też i wiele innych zaczyna się odnajdywać i już dawno funkcjonuje. To był clue tego, żeby nikt się nie zastanawiał, czy jesteśmy potrzebni.
2: Powiemy sobie o tych działaniach profilaktycznych, o tych gałęziach funkcjonowania Straży Miejskiej w Toruniu. Czym tak naprawdę się zajmujecie, żeby być może niektórym przypomnieć? To znaczy, jeśli ktoś nie ma styczności ze Strażą Miejską, to chyba dobrze, bo to znaczy, że nie ma takich potrzeb, ani sam też nic nie przeskrobał. Dlatego przypomnijmy trochę, ale zaczniemy drugą część naszej rozmowy, która już za chwilę na antenie Radia Gra, od jeszcze jednego bardzo istotnego wspomnienia. Powiedział pan o babci z marchewką, o blokadach. Był jeszcze jeden symbol Straży Miejskiej na przestrzeni lat w Toruniu, o którym za chwilę sobie powiemy. Zostańcie blisko radia, za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Let me see you dance, babe.

0: Fajne skrzydła, te ręce w radio grają. Uwaga kierowcy, przypominamy, że od wczoraj w naszym mieście w związku z odbywającymi się zawodami kolarskimi dla całych rodzin, cała masa zmian w organizacji ruchu jeszcze dzisiaj do 16:00. Zamknięty jest bulwar Filadelfijski na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej, ale w całym mieście mamy także informacje o zamknięciu drogi krajowej nr 80 do Bydgoszczy i o zalecanym objeździe drogą krajową nr 10. Warto o tym pamiętać i ten objazd obowiązywać będzie do 13:30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop, Radia Gra w Toruniu na 88,8 FM. Witamy bardzo serdecznie. Przypomnę, Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu, jest naszym gościem. Dzień dobry, raz jeszcze witam.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Zapowiadałem, że drugą część naszej rozmowy zaczniemy od takiego mojego wspomnienia, jeszcze jednego symbolu Straży Miejskiej. Teraz pytanie do Pana, Panie Komendancie, znowu zabawię się trochę jak w ławach szkolnych. Co to takiego i co mogę mieć? Co redaktor z Radia Gra, zbyt górnolotnie nawet o sobie powiedziałem. Co prezenter radiowy z Radia Gra może mieć na myśli, mówiąc o jeszcze jednym symbolu na przestrzeni lat, którego już nie ma, ale funkcjonował bardzo dobrze w świadomości, zwłaszcza toruńskich kierowców, mogę myśleć.
3: Rozumiem, że chodzi o fotoradar.
2: I granatowe doblo Straży Miejskiej.
3: Tak jest, słynne granatowe doblo i jeszcze w dodatku nawet na tyle transparentne, że zawsze w Radiu Gra podawaliśmy, gdzie znajdujemy się i w którym miejscu będziemy przeprowadzać nasze kontrole, tak. Był to w pewnym sensie taki sarkazm, jeśli chodzi o naszych kierowców, bo pomimo tego, że podawaliśmy wszędzie, gdzie jesteśmy i tak dalej potrafili się złapać na ten fotoradar. Tak, ten element, można powiedzieć, działania polskich straży miejskich był, funkcjonował. Na szczęście ktoś poszedł po rozum do głowy i wskazał, że są instytucje, czyli służby specjalistyczne, które mogą zajmować się tym tematem i faktycznie ta tematyka przeszła w tym momencie do Inspekcji Transportu Drogowego. My byliśmy i wychodziliśmy zawsze z założenia, zresztą kontrole zarówno z Komendy Wojewódzkiej, jak i z innych instytucji, które nas sprawdzały i kontrolowały, wychodziły jasno z pewnego założenia wskazującego, że te kontrole odbywają się w miejscach nie na zasadzie łapanki, można powiedzieć, pieniędzy, tylko bardziej na zasadzie bezpieczeństwa. Tam, gdzie do nas docierały z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Wydziale Gospodarki Komunalnej, informacje, że jest przekraczana prędkość, że może dochodzić do sytuacji niebezpiecznych, tam ten fotoradar się pojawiał. Oczywiście, że były to też takie miejsca jak Szosa Bydgoska, tak? No ale tam akurat Wydział Ruchu Drogowego Policji też wskazywał, możecie nam pomóc, możecie tam się ustawiać. Byliśmy i funkcjonowaliśmy w tym obszarze zawsze w takim wymiarze, który nawet pan, który przyniósł nam swego czasu poduszki, ale funkcjonował pan Emil w obszarze właśnie fotoradarowym, no jednak uwzględnił, że tak, jesteśmy, troszkę inaczej działamy niż powiedzmy straże typowo fotoradarowe.
2: Proszę powiedzieć jeszcze tak, bo niektórym to się pewnie nawet łezka wokół zakręciła. To granatowe doblo, ono jeszcze gdzieś jest w służbie, czy już zostało, nie wiem?
3: Skończyło pracę, ale funkcjonuje. Ten samochód jeszcze jeździ po Toruniu.
2: No dobrze, to już teraz zostawiamy przeszłość i zwracamy do teraźniejszości i tych działań, tych gałęzi funkcjonowania. Za chwilę o tych pozostałych powiemy, ale o tym jednym bardzo istotnym chciałem już teraz nawet powiedzieć w tej w ogóle pierwszej części naszej rozmowy, mianowicie o szkoleniach, które swego czasu wprowadziliście skierowanych do kobiet, mieszkanek Torunia i najbliższej okolicy. Skąd taki pomysł się wziął przed laty, bo to już chyba trochę trwa.
3: Tak.
2: Jak to w chwili obecnej wygląda? Bo zdaje się, że kolejne takie szkolenia przed nami.
3: Dokładnie. Pomysł, można powiedzieć, pochodzi od samych kobiet. To kobiety, które miały z nami do czynienia właśnie w kwestii działań profilaktycznych. Mieszkanki, nauczyciele, czy ewentualnie nasi uczniowie, już starsi uczniowie, no wychodzili z założenia, że można by było coś takiego tutaj w Toruniu spróbować zrobić. Zaczęło się to cieszyć bardzo dużym powodzeniem. Byliśmy wręcz przestraszeni, że na tyle miejsc tutaj mogliśmy dysponować. Ponad 200 chętnych zawsze znajdowało się w kolejce i dziewczyny chciały być i rozmawiać. Oczywiście kluczem byli także instruktorzy, którzy mają podejście do tego wszystkiego. Jest też oczywiście psycholog, który w ramach tych zajęć także funkcjonuje, ale faktycznie temat jest nośny. Dokładnie rzecz biorąc, kilkanaście edycji naszych już przeszło. Teraz weszliśmy w tak zwaną edycję zaproponowaną przez radnych miasta Torunia, tak zwana Bezpieczna Torunianka. Nawet w pewnym momencie odbyła się edycja dla matek z córkami. Taka edycja też tutaj samoobrony powstała. Dziewczyny są bardzo zadowolone z tego, że mogą uczestniczyć w zajęciach, że po pierwsze mogą się poruszać, ale poznać zasady, proste zasady obrony przed tym, co może ich spotkać na mieście, czy też w różnych sytuacjach niebezpiecznych. Jak się zachować, co powiedzieć, czy ewentualnie jak odeprzeć najprostszy sposób atak, który może być wywołany.
2: Spoglądam sobie teraz w tę aktualną rozpiskę. Zdaje się, że zajęcia z samoobrony odbywać się będą w najbliższym terminie od 12 do września do 14 listopada, raz w tygodniu, podzielone na grupy. Ja zakładam, że bardzo szybko te miejsca się wyczerpują chyba.
3: Dokładnie, dokładnie. Teraz zostało to ogłoszenie umiejscowione, ruszył proces naboru i no na dobrą sprawę tam będą ponad 3 grupy i już każda z nich powoli się zapełnia.
2: Czy, zapytam, w imieniu Torunianek, tych być może, które gdzieś tam nie zdążyły się załapać. Czy moce przerobowe po waszej stronie są? To znaczy pytam o tych instruktorów, bo zakładam, że też potrzebne jest miejsce, środki jakieś finansowe. Może powinniśmy tutaj apelować o przygotowanie takich zajęć na jeszcze większą skalę, skoro tak zainteresowanie jest tak ogromne.
3: Bezpieczna Torunianka jest właśnie finansowana ze środków gminy miasta Toruń. Tutaj osobne środki zostały na to zarezerwowane. W pozostałym zakresie Toruńska Straż realizuje to w ramach swoich zadań i uprawnień, które mamy. Oczywiście każda edycja zbiera, ale musimy być też rozważni i podchodzić do tematu w taki sposób, żeby dana propozycja, można powiedzieć, się nie przejadła. Choćby z punktu widzenia tego, że chętnych jest dosyć sporo. Ale wystarczy nam tego, co mamy, wystarczy nam tego, co jest na chwilę obecną. Dodatkowa edycja, czyli ta Bezpieczna Torunianka, realizuje potrzeby takie, żeby każda osoba mogła czuć ten potencjał, że jednak nawet jeśli nie teraz, to za 2 miesiące także załapie się na to szkolenie.
2: Do rozmowy wracamy już niebawem.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Muzyki Just The Way You Are w Radio Gra to hity pełne energii na tę wyjątkową niedzielę i aby tej energii nie zabrakło także dziś naszym żużlowcom. Przypominam, o 19.30 w Lublinie pierwszy półfinał PGE Ekstraligi naszych aniołów Orlen Oil Motor Lublin podejmować będzie przez grupę deweloperską Toruń, a za tydzień na Moto Arenie wielki rewanż i wypełniona po brzegi Moto Arena. Myślę, że będzie eksplodować z radości. Za to mocno trzymamy kciuki, oczywiście, co oznaczałoby kolejny finał. W radiu gra już za chwilę Bee Gees, a w kolejnej godzinie naszego programu ciąg dalszy rozmowy Piotra Olszowskiego z Mirosławem Bartulewiczem, komendantem Straży Miejskiej w Toruniu.
1: Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To niedziela, 6 września, dziś imieniny Beaty i Eugeniusza. Wszystkiego dobrego. Dziś wśród świąt nietypowych dzień walki z prokrastynacją, a urodziny obchodzą chociażby Roger Waters z zespołu Pink Floyd, aktor

Idris Elba czy Eryk Lubos. Tego dnia urodził się także doskonały aktor Jerzy Bińczycki, znany chociażby z roli profesora Wilczura w tym słynnym Znachorze. A za chwilę ciąg dalszy rozmowy z naszym specjalnym gościem. Piotr Olszowski podejmować będzie komendanta Straży Miejskiej w Toruniu.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Rozmawialiśmy o historii Straży Miejskiej. A czym jeszcze Straż Miejska zajmuje się w Toruniu? W czym daje jakiś oddech też policji? Czym policja nie musi się zajmować? Bo to o to chyba w tej waszej takiej współpracy chodzi.
3: Tak, umiejscowienie w systemie bezpieczeństwa jest tutaj jasne i są ci, którzy są na terenach prywatnych, czyli na przykład ochrona osób mienia. Jesteśmy my jako Straży Miejskiej i jest oczywiście policja i służby specjalistyczne, które mają też swój zakres obowiązków i działają w ramach uprawnień wynikających z ustaw, ale także w ramach przepisów karnych. My zajmujemy się ściśle tym, co jest bliżej mieszkańców. To są kontrole zbiorników bezodpływowych, to są kontrole w ogóle porządku na terenach posesji, to są kontrole spalania, który temat jest ostatnio bardzo nośny, ponieważ jasno i czytelnie niektóre piece powinny już odejść w zapomnienie, a dalej mamy do czynienia ze spalaniem paliw stałych, które nie powinny już funkcjonować.
2: Macie drona, który niekoniecznie służy do robienia sobie selfików na wyjazdach, dokładnie, tylko rzeczywiście
3: dokładnie. Tutaj
2: lata.
3: Jest dość ciekawa anegdota. Faktycznie, kiedy koledzy latali tym dronem już na terenie jednego z toruńskich osiedli domków jednorodzinnych, faktycznie wyszedł do nich pan, przyniósł dowód osobisty, mówi: tak, to ja spalam, już nie musicie szukać. To taka sytuacja,
2: taka skuteczność
3: zaistniała. Natomiast faktycznie jest on wykorzystywany w różny sposób. Teraz zupełnie nowoczesny dron, już zakupiony przez Wydział Ochrony Ludności. Tam nasze urządzenie także może być podczepione, ale to także działanie proekologiczne ze zwierzętami. Bardzo duża empatia naszych mieszkańców, ale także tych przyjezdnych, dotyczących zwierząt. Pojawiają się te zwierzęta w przestrzeni publicznej, ale pojawiają się też chore zwierzęta i tutaj udzielanie pomocy, ten temat już od bardzo dużo razy jest wywoływany, ale przez ostatnie lata to już są ponad 800 interwencji rocznie.
2: To jest tylko w sprawie zwierząt.
3: Tylko w sprawie zwierząt, dokładnie. To są cztery pracownicy tak zwanego patrolu eko, który się tym zajmuje. To są także nasi dzielnicowi, którzy docierają do mieszkańców i tam funkcjonują. To jest działania profilaktyczne, gdzie rozmawiamy z przedszkolakami, a kończywszy na seniorach, którzy też chcą się wiedzieć, jak bezpiecznie zachować, jak mogą bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni miejskiej. I to są także oczywiście działania związane z edukacją, ale już nie tylko tą stricte, jeśli chodzi o naukę, ale edukację choćby naszych rodziców, do których docieramy, jak mogą rozmawiać z dziećmi, jak mogą funkcjonować w obszarze, gdzie szkoła, gdzie my i w jakim zakresie możemy pomóc.
2: Wygląda na to, że tych działań i tych zajęć jest całkiem sporo. Proszę przypomnieć, ilu w tej chwili strażników i strażniczek miejskich jest?
3: Na chwilę obecną posiadamy 133 etaty, w tym 125 etatów strażniczych, bo mamy także oczywiście pracowników funkcjonujących na toruńskim monitoringu.
2: Czy chcielibyście mieć więcej strażników, strażniczek i czy są ku temu moce i miejsce, czy są wakaty?
3: Przypominają się tutaj słowa naszych mentorów, zarówno mojego promotora, pana profesora Filara, jak i przede wszystkim pana profesora Kuleszy, twórcę samorządu w Polsce. To ci dwaj, myśląc o nas i tworząc właściwie, wskazując, że powinny tworzyć się jednostki straży miejskich, czy wcześniej policji municypalnych, wskazali, że strażników powinno być 1 na 1000 mieszkańców. Więc biorąc pod uwagę tą liczbę, to w przypadku Torunia powinno być nas około 167. Bydgoszcz często aspirowała do tych możliwości i tutaj tak faktycznie było. Kiedyś prowadzony certyfikacja przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uwzględniała także ten parametr. My mieliśmy zawsze na poziomie takim, że troszkę nam brakowało. Zawsze więcej osób to tylko i wyłącznie wsparcie do działań policji, ale także możliwość pojawienia się wszędzie tam, gdzie oczekują od nas mieszkańcy. Tak? Tutaj przede wszystkim każdy by chciał mieć tego strażnika u siebie. Nie da się oczywiście tego zrobić, ale staramy się zaspokoić każdą potrzebę mieszkańca.
2: A kto może zostać strażnikiem, gdyby ktoś rzeczywiście chciał dołączyć w wasze szeregi? Rozumiem, że trzeba być niekaranym, tak?
3: Oczywiście. Niekaralność jest sprawdzana. Każdy kandydat dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Ukończone 21 lat, wykształcenie średnie, ale przede wszystkim pomysł na funkcjonowanie. Jestem komendantem, który preferuje osoby i zatrudnia osoby, które powinny kreatywnie wykazywać się w tej pracy. Ta młoda krew w porównaniu z tym, co już tutaj mamy, bo większość z nas pracuje ponad 30 lat, daje właśnie poczucie tego, że zawsze jakiś pomysł takiego młodego człowieka może być wykorzystany. Ja staram się to wykorzystać i takie osoby przez ostatni czas do nas dotarły. Ponad 11 zatrudnień w ciągu 3 miesięcy na początku tego roku. Teraz już 5 wakatów, które nam tutaj brakuje do uzupełnienia. Możliwości zawsze są. Dużo kobiet też stara się w tej pracy i też się odnajdują w tej pracy, więc możliwości są naprawdę różne. A wykorzystujemy także oczywiście wykształcenie. Ci, którzy będą chcieli później funkcjonować w patrolu EKU, ci, którzy będą chcieli funkcjonować jako dzielnicowi z dużymi kompetencjami miękkimi, są mile widziani.
2: Do rozmowy z komendantem Straży Miejskiej w Toruniu wrócimy już za chwilę. Zostańcie blisko radia, bo mówimy też o przyszłości Straży Miejskiej. Jeśli zastanawiacie się, co się będzie działo ze Strażą Miejską w najbliższej albo nieco dalszej przyszłości, to mam nadzieję, odpowiedź na to pytanie za chwilę padnie na antenie Radia Gra.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra w Toruniu. Przypomnę, na 88,8 FM niezmiennie. W Radiu Gra dziś rozmawiamy o Straży Miejskiej. Jest z nami komendant Straży Miejskiej w Toruniu, pan Mirosław Bartulewicz. Był festyn w sobotę, można było spróbować, w piątek, przepraszam, można było spróbować różnych takich działań, przyjrzeć się pracy strażnika.
3: Dokładnie, i to z całego tutaj województwa. 16 straży gościło w Toruniu. Mogli zaprezentować to, co robią. To były fragmenty działań profilaktycznych, to był manekin właśnie, jeśli chodzi o zajęcia związane z samoobroną, ale to były też mniejsze straże, które funkcjonują na obszarach gmin czy małych miasteczek. Każdy mógł się zaprezentować, a każdy mieszkaniec czy przyjezdny w Toruniu mógł zapoznać się z działaniem straży, w tym także jasne i czytelne nawiązania do historii. Byli też średniowieczni strażnicy oraz oczywiście gwardziści XVIII wieku, więc ta przestrzeń rynku nowomiejskiego została wypełniona przez strażników zarówno z epoki, jak i tych, którzy działają w tej chwili przy użyciu drona.
2: Panie komendancie, wracamy do teraźniejszości, a nawet wybiegamy nieco w przyszłość i zastanawiamy się, jaka będzie Straż Miejska i czy w końcu będziecie służbą, to znaczy taką służbą jak policja, jak Straż Pożarna, Straż Graniczna, czyli czy będziecie mieli wszystkie przysługujące prawa tym formacjom, czy to się wydarzy, bo wiem, że dyskusja od wielu lat już trwa u nas w kraju, a nie tylko w Polsce zresztą na ten temat. Gdzie indziej to się udało, bo takie rozwiązania, na przykład jak rozmawialiśmy przed momentem poza anteną, u naszych południowych sąsiadów zostały wprowadzone.
3: Dokładnie, to Słowacja pierwsza po wyroku Trybunału Praw Człowieka doprowadziła do sytuacji związanej z uprawnieniami emerytalnymi. Po 25 latach tam strażnik miejski, który jest mecką policją, odchodzi oczywiście na emeryturę. Kwestia dotycząca uprawnień w ogóle mundurowych, to jest kwestia różnic między tym, że nas finansuje samorząd, a nie państwo jako takie, a oczywistą rzeczą jest, że w przypadku, kiedy byśmy przechodzili na emeryturę, takie obciążenie musiałoby spotkać państwo. Czy to się stanie? To jest kwestia dogadania się pomiędzy państwem, a poszczególnymi samorządami. Instytucje jak Związek Miast Polskich, instytucje jak Unia Metropolii Polskich, to te instytucje patrzą się na nas i nas finansują i rozmawiają też bezpośrednio z rządem. Ale my sami jesteśmy, działamy w zespole, który jest utworzony przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i tam nasze potrzeby też są zauważane.
2: Pan przy tych pracach też niejednokrotnie pracuje. Przypomnijmy, jest pan prefektem kujawsko-pomorskiej prefektury Wojewódzkiej Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich. Upraszczając, takim trochę zwierzchnikiem w regionie,
3: Właśnie. Ale jestem też w zarządzie tego stowarzyszenia pod nazwą Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Często byłem desygnowany właśnie do prac zespołu, zwłaszcza merytorycznych, związanych właśnie z ustawami. Tutaj przekonujemy. Ministerstwo, Komenda Główna Policji coraz bardziej, można powiedzieć, są przekonani, że jednak jesteśmy nieodzownym elementem funkcjonowania. Dało się to poznać w przypadku COVID-u, kiedy to wojewodowie często sięgali po Straży Miejskiej i wskazali, że powinniśmy działać razem z policją. Nawet wskazywano nam obszary tego działania. Więc widać, że ta siła, a w tej chwili około 10 tysięcy strażników, właściwie funkcjonariuszy w Polsce, jest już duża. 444 jednostki, ma się co wykorzystywać. 330 komendantów zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu, więc jakaś reprezentacja tutaj też tego istnieje. I po to też często sięga ministerstwo, więc skoro tak, skoro potrafi ministerstwo sięgnąć po nasze możliwości, to niech da nam także uprawnienia.
2: Czego życzyć strażnikom i strażniczkom i Straży Miejskiej w ogóle na przyszłość i w każdym codziennym funkcjonowaniu?
3: Bezpieczeństwa i powrotów do domu, bo funkcjonujemy w tym samym obszarze często, co policja. Widzimy
2: Tych samych zagrożeń.
3: Widzimy i grupy chuliganów, widzimy tych osoby nietrzeźwe. Z tym wszystkim musimy dać sobie radę i chcemy bezpiecznie także wrócić do domu. Tego na pewno sobie życzymy, ale oczywiście także rozwoju. Rozwoju pozwalającego nam na uwzględnienie naszych potrzeb i naszych możliwości w kontekście także uprawnień.
2: To na koniec jeszcze w imieniu słuchaczy, kierowców kierujących pojazdami mechanicznymi zapytam, bo takie nawet pojawiła się taka prośba od pewnej osoby, żebym zapytał o to. Panie komendancie, czy ze strażnikami miejskimi w Toruniu da się rozmawiać? To znaczy, jeśli przydarzy nam się coś takiego, co będzie skutkowało spotkaniem ze strażnikiem bądź strażniczką miejską, no i być może wymierzeniem jakiegoś rodzaju kary, czy tutaj jest przestrzeń do jakiejś dyskusji, próby wytłumaczenia? Jak do tego podchodzić? Jak załatwiać taką sprawę?
3: Ja wychodzę z założenia, że każdy z nas jest człowiekiem. Jeśli strona, która ma z nami nami do czynienia, jest człowiekiem, postępuje jak człowiek, tak samo postąpi w tym wypadku strażnik. Normalna rozmowa, wskazanie przyczyn, co się stało. Przecież podczas szkolenia podstawowego każdy z nas się uczy, że jesteśmy na miejscu tego zdarzenia zarówno obrońcą, jak i sędzią tej osoby. Skoro jesteśmy obrońcą, to znaczy, że musimy też wejść w buty tego, który z nami rozmawia. Jeśli dana osoba przedstawi rzetelnie sytuację, z którą mamy do czynienia, myślę, że taka sytuacja będzie rozpatrzona na jej korzyść.
2: Zawsze jest szansa. I tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę na tę chwilę, ale Straż Miejska, mamy nadzieję, będzie zaglądała do nas częściej i serdecznie zapraszamy. A słuchaczy też zachęcamy do tego, aby dyskutować i wysyłać do nas sygnały w takie, w których też o Straży Miejskiej chcecie dyskutować. Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
3: Serdecznie dziękuję Państwu i Panu.
2: Dziękujemy, mówimy do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Do usłyszenia.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Mariusz Skłodanowski, Radio Gra, niedzielny kalejdoskop. I w tej ostatniej godzinie naszego dzisiejszego programu gościem Michała Mrozka będzie Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run, a rozmowa dotyczyć będzie finału drugiej trylogii toruńskich legend, której kulminacyjnym momentem będzie październikowy maraton. A już teraz w Radio Gra Backstreet Boys.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Dzisiaj w naszym programie będzie o sporcie, bo gościem Radia Gra jest Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Stowarzyszenie Run to Run organizuje jedne z najpopularniejszych biegów w naszym mieście. Przede wszystkim w ostatnich latach trylogię toruńskich legend. Jesteśmy w trakcie drugiej edycji tej trylogii. Za nami już dwa przystanki w marcu i w maju. To zanim powiemy, co przed nami, to może podsumujmy tą pierwszą część roku w waszym wykonaniu.
3: Moglibyśmy powiedzieć tak, no wszystko to, co chcieliśmy zrealizować, się nam udało. Bardzo się cieszymy, że rośnie frekwencja. W końcu na toruńskich biegach rośnie frekwencja. Po pandemii mieliśmy cały czas spadki, natomiast zaczyna to wszystko fajnie rosnąć. Mieliśmy przyrosty rzędu 30-40% na biegach, więc wracamy do pierwszej ligi biegowej.
2: Sold out tam się pojawił w przypadku Run Toruń, prawda?
3: Tak jest, to jest troszeczkę związane z tym, że musimy dużo wcześniej zamawiać medale i ogranicza nas ta ilość medali.
2: Oprócz tego to jest też wyzwanie dla organizatora, bo jednak więcej ludzi, mniej przestrzeni dla biegaczy, oni mają swoje potrzeby, oni chcą się przygotować, oni chcą szybko oddać, załóżmy, swoją kurtkę, a potem szybko odebrać ją na mecie.
3: Tak jest, no im więcej osób, tym większe wyzwanie organizacyjne, musimy to się dostosowywać do większej frekwencji, ale damy radę, zapisujcie się jak najwięcej osób, niech biegnie, niech startuje, budujmy te biegi w Toruniu.
2: Przed nami wielki finał trylogii. Chciałem powiedzieć, że bieg 18 października, ale to w zasadzie festiwal biegów, bo tych dystansów będzie jak zwykle kilka.
3: Tak jest. Właściwie cztery, bo no cztery. Biegi dzieci mają już same w sobie kilka dystansów, ale nazwijmy to jako jeden bieg, to w sobotę wystartujemy już 17 z biegami dla dzieci. Natomiast niedziela, no to są trzy dystanse. 5 kilometrów, czyli ten bieg, w którym mamy klasyfikację generalną całej trylogii, plus półmaraton i królewski dystans, czyli maraton.
2: Pewnie biegacze do kompletu jeszcze chcieliby dychę, ale to już byłoby za dużo organizacyjnego zamieszania.
3: Troszeczkę już by było dużo, natomiast to jest temat na przyszły rok. Tu będziemy troszeczkę zmian wprowadzać.
2: Ilu zawodników się pojawi? Ile pakietów jest przygotowanych na te biegi?
3: Na październik przewidujemy około 2000 zawodników i myślę, że tą pulę wyczerpiemy. W tej chwili mamy około 1500 osób.
2: Do rozmowy z Maciejem Kwiatkowskim wrócimy w drugiej części naszego programu.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Dzisiaj w naszym programie rozmawiamy z Maciejem Kwiatkowskim ze stowarzyszenia Run to Run. 18 października odbędzie się finał drugiej edycji trylogii toruńskich legend. Jak już wspomnieliśmy, na biegaczy czeka maraton, półmaraton, 5 kilometrów. Będą także biegi dla dzieci. Powiedzmy teraz o tym, co dla biegaczy najciekawsze, czyli o trasach tego królewskiego maratonu, gdzie pojawią się biegacze.
3: W tym roku powtórzymy właściwie z lekką modyfikacją trasy ubiegłorocznej. Jeżeli chodzi o dystanse październikowe, wystartujemy w centrum miasta, przebiegniemy przez most, pojawimy się w punkcie widokowym, powrót przez most, pobiegniemy w kierunku motoareny, tam wrócimy przez Park Bydgoski i będziemy finiszować na bulwarze filadelfijskim. Próbujemy zrobić pewną modyfikację, ponieważ zawodnicy troszeczkę narzekali na to, że półmaraton i maraton na finiszu ma dość duży podbieg na ulicy Trauguta. Spróbujemy to zmodyfikować, ale to jeszcze pracujemy.
2: Każdy chce na ostatnich metrach i ostatnich kilkuset metrach jak najbardziej efektywnie i efektownie się zaprezentować.
3: Tak jest. No, na koniec dostać jeszcze podbieg, który jest prawie kilometrowy, to boli.
2: Ciężka sprawa.
3: Boli.
2: Maratończycy przebiegną dwie takie pętle, o których wspomniałeś.
3: Tak.
2: Chciałem zapytać jeszcze w takim razie o tą piątkę, gdzie tam pojawią się biegacze.
3: Bardzo podobnie, czyli też startujemy w centrum, przebiegamy przez most do punktu widokowego, wracamy przez most, pętelka na Boniach Nadwiślańskich i finisz na bulwarze.
2: Kiedy mieszkańcy słyszą, przebiegamy przez most, mają pewne obawy, ale przeprawa raczej nie będzie zamykana.
3: Nie, będzie wyłączony jeden pas ruchu, także przejazd przez most będzie w kierunku dworca będzie otwarty, czyli dojazd do miasta z tamtej strony będzie przez nowy most, natomiast do dworca będzie można spokojnie dojechać, bo to był największy problem.
2: Gdzie jeszcze mieszkańcy czy kierowcy mogą spodziewać się tych największych utrudnień?
3: Tak naprawdę nie będzie wielkich utrudnień, ponieważ biegniemy dużo w Parku Bydgoskim, troszeczkę ulica Popiełuszki będzie wyłączona, natomiast też będziemy starali się tak to zrobić, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o wyjazd na Bydgoszcz, będzie droga podzielona na dwie części, czyli też będzie cały czas drożka.
2: Do rozmowy wrócimy w kolejnej części naszego programu.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
1: Dzisiaj rozmawiamy o finale trylogii toruńskich legend. 18 października w Toruniu odbędzie się maraton, półmaraton, bieg na 5 kilometrów, także biegi dla dzieci. Właśnie te spotkania dla najmłodszych w zasadzie wpisały się już chyba we wszystkie biegowe festiwale. Dzieciaki chcą być jak swoi rodzice, też chcą biegać, też chcą rywalizować.
2: Tak jest, coraz więcej dzieci się zapisuje na nasze biegi. Dołączamy biegi dla dzieci do każdej edycji i będziemy to robić wciąż.
1: Budujemy społeczność trochę tych biegaczy, którzy za kilkanaście lat być może pojawią się na toruńskich trasach?
2: Oczywiście, że tak. Moda na bieganie jest coraz większa, coraz więcej młodych ludzi chce biegać, a my będziemy im to umożliwiać.
1: Warto by w Toruniu także modę na kibicowanie wprowadzić. Kibiców nie brakuje na tych trasach, mogłoby być ich więcej, jak ich zachęcić?
2: Będziemy organizować punkty kibicowania, będziemy na trasie ustawiać DJ-ów, którzy będą zachęcać do kibicowania. Także zachęcamy Państwa do wyjścia w dniu biegu na trasę i kibicowania biegaczom.
1: Trasy biegów organizowane przez Stowarzyszenie Run to Run są dość podobne. To dla jednych może być w jakiś sposób nużące, dla innych to jest szansa, żeby z roku na rok na podobnej trasie wiedzieć, jak poprawić swój dystans. Z drugiej strony mamy też sprawdzone miejsca. Biegaczy jest coraz więcej, jak pan wspomniał.
2: Tak jest. No, Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców.
1: W poprzednich latach też zdarzało się, że biegliśmy od motoareny w kierunku podtoruńskich gmin. Teraz Toruń Maraton to Toruń Maraton.
2: No to jest największa bolączka, która strasznie męczyła nasze stowarzyszenie, że musimy wybiegać troszeczkę za miasto i biegać ścieżkami. Natomiast no w tej chwili no już się udaje. Udaje nam się robić praktycznie całe trasy w mieście i tutaj dziękujemy władzom, dziękujemy policji, dziękujemy służbom, że nam to umożliwiają.
1: A kiedy jesteśmy już na mecie, odbieramy medal. Zawsze o medale pytam, nie inaczej będzie także dzisiaj.
2: Medal kolejnej edycji będzie związany z kolejną toruńską legendą. Będzie to legenda o Krzywej Wieży. W tym roku zrobiliśmy tak, że te medale są oczywiście tematyczne, związane z legendami, natomiast nie tworzą w sumie jednej całości. Zastanawiamy się nad tym, czy w przyszłym roku nie wrócimy do tego, że medal będzie znowu trzyczęściowy i tworzył jedną całość.
1: Wyszliśmy myślami w 2027 roku. Stowarzyszenie zdradziło, że szykuje taką nowość, ciekawostkę. Wiosną przyszłego roku będziemy biegać także w nocy.
2: Tak, zauważyliśmy, że biegi nocne są dość popularne w całej Polsce. Chcemy zrobić w ten sposób, że trylogia będzie się składała do klasyfikacji generalnej. Będą dwa dystanse, 5 i 10, i w każdej edycji zrobimy 5 i 10, czyli i w marcu, i w maju, i w październiku będziemy mieli biegi 5 i na 10 kilometrów. Natomiast z październikowej edycji chcemy wyjąć półmaraton i podłączyć go pod edycję majową, gdzie w dniu poprzedzającym te nasze słynne Run Toruń, Zwiedzaj ze zdrowiem, będziemy mogli wieczorem przebiec półmaraton.
1: Pewnie jeszcze o trasach nie myśleliście, ale możemy się pewnie spodziewać pewnych rozwiązań.
2: Trasy przyszłoroczne jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Będziemy się starali jednak już troszeczkę te trasy zmienić.
1: Ale będzie trylogia.
2: Ale będzie trylogia, bezwzględnie.
1: Nie kojarzę, żeby był nocny półmaraton w Toruniu. To będzie chyba akurat debiut takiej trasy w kalendarzu biegowym miasta.
2: Nie było nocnego półmaratonu w Toruniu. Będzie to pierwsza tego typu edycja, natomiast to będzie kolejny 18 półmaraton.
1: Z przyjemnością będziemy o nim mówić także na antenie Radia Gra, ale to dopiero w 2027 roku, a przed nami dużo wcześniej, bo już 18 października finał drugiej edycji trylogii toruńskich legend, czyli maraton, półmaraton, bieg na 5 kilometrów. Naszym gościem o tych wydarzeniach opowiadał dzisiaj Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run. Dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję pięknie.
0: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Uniting Nations na zakończenie naszego dzisiejszego kalejdoskopu, ale mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo już za chwilę na 88.8 w Radiu Gra powita was Sylwia Pawłowska i zaprosi na przystanek Niedziela, a wieczorem nasłuchujemy wieści z Lublina, oby jak najlepszych. Mariusz Skłodnowski, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.40.

0: 5 w TVN.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam. Po reklamie.

No i tak to z tą pogodą jest. Jak trzeba było iść do szkoły czy pracy, było lato. Jak przychodzi weekend, wraca nam miejscami jesień. No, na szczęście specy od pogody twierdzą, że jeszcze będzie bardzo ciepło i z taką wiadomością chyba o wiele przyjemniej wejść w to popołudnie. Sylwia Pawłowska, witajcie. Dzień dobry.

0: Roxette do ostatniej nutki. Jesień nadchodzi, a do tego słońce w pannie mobilizuje nas wszystkich do pracy. Gwiazdy mówią, że teraz powinniśmy podejmować rozsądne decyzje, no i ogarniać ambitne plany. Od 23 września słońce wejdzie do wagi i wrzuci nam wtedy wyższy bieg, więc trzymajcie się, bo planety już kombinują.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: No i tak brzmią hity pełne energii Sand and Grace w Radiu Gra. Ledwo nam się wakacje skończyły, a tu już lektury wjechały. Wczoraj mieliśmy Dzień Narodowego Czytania. W tym roku na tapecie były ukochane przez maturzystów Dziady Mickiewicza. Jeżeli ktoś przespał akcję, spokojnie, dziady nie wyparują. Zawsze można dzisiaj nadrobić zaległości. Wyobraźcie sobie, ale wyobraźcie sobie taka wizja niedzielnego popołudnia. Kawa, dobre ciacho i dziady. Widzicie to?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No dobrze, zgadzam się, to może poprzestańmy na tym ciachu i kawie.

0: Bez tego kawałka to w ogóle, ale to w ogóle nie ma hitów pełnych energii. Pink w Radiu Gra. Dni robią nam się coraz krótsze. Niedziela zamiast się wydłużać, skróciła się już o 3 godziny i 17 minut w porównaniu z tym najdłuższym dniem w roku. Wieczorem coraz szybciej robi się ciemno, ale kochani, od czego jest pizza z dostawą i fajna playlista na poprawę humoru. Za chwilę Doda, będzie też Korona i Jonas Blue.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny!
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazd na maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Jonas Blue w Radiu Gra. Lato nie zamierza jeszcze zejść ze sceny. We wrześniu jeszcze wróci do nas ciepełko, a temperatura wskoczy nawet na 29 stopni na plusie. Później dostaniemy deszczem i ochłodzeniem, a potem znowu tropiki i ponad 30 stopni. Także szykujmy się, wrzesień będzie w klimacie tropikalno-polarnym.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

Halo, halo. To nie jest to zwykła niedziela. To jest niedziela z Radiem Gra. Czyli hity pełne energii, fajny humor, wy, no i my tutaj w studiu, czyli najlepszy skład na to niedzielne popołudnie. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: No i takie fajne granko w niedzielne popołudnie. Okazuje się, że my wszyscy mamy problemy z czasem. Od jakiegoś czasu czas biegnie dla nas czasem za szybko, no i wszyscy się w tym czasie już gubimy i są nawet na to naukowe dowody. Do tematu wracamy za chwilę. Zostańcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Project. Czy wy też macie takie wrażenie, że czas zamiast płynąć pędzi? Badacze mówią, że winny jest nasz mózg, który dostaje tyle bodźców, że bidulek ledwo zipie. Na dokładkę dorzucamy mu multitasking, no i już sami nawet nie pamiętamy, kiedy zaczął się tydzień, a kiedy się skończył.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Gwizdać na to, bo na szczęście czas można spowolnić. Skupmy się na jednej rzeczy, no i nie zabierajmy roboty do domu, a wtedy wszystko zacznie działać jak należy i jeszcze będziemy pamiętać, co jedliśmy wczoraj na obiad.

0: No i tak to można grać. Hity pełne energii w Radiu Gra, a od 1 września mamy nowe zasady w przedszkolach i podstawówkach. Dzieciaki dostają na talerzach więcej warzyw i owoców, a mniej słodkości. Raz w tygodniu będzie nawet obiad z warzyw strączkowych, czyli takie fasolowe szaleństwo. No ciekawa jestem, zobaczymy, czy nasze dzieciaki kupią to, że brokuły to teraz nowy deser.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
13: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ależ romantycznie Backstreet Boys w radiu gra. Rok szkolny oficjalnie wystartował. Przypominamy więc, że nasza komunikacja miejska też skończyła urlop, no i wróciła do przedwakacyjnych kursów. Także zerkajcie na rozkład jazdy. Poza tym otwarta jest już dla ruchu ulica Żwirki i Wigury, a na Kościuszki po remoncie torowiska wróciły tramwaje. Fajnie, tęskniliśmy.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzyniorów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: Po reklamie.

0: No i tak wam gramy. Hity pełne energii i Kasia Cerekwicka w Radiu Gra. Niedzielne popołudnia mają w sobie coś magicznego. Zauważyliście?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No tak, bo nawet po 16 można bezkarnie poleniuchować na kanapie. Weekend naprawdę potrafi cieszyć. Was też? Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

0: No i takie duety to my bierzemy w ciemno. Sia i Sean Paul w Radiu Gra. Jesteście już po urlopach? A zauważyliście u siebie ZNP? No właśnie, co to jest ZNP? Spokojnie, to nie jest żadne paskudztwo. Zaraz powiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Ależ on potrafi ruszyć człowieka gdzieś tak w środku. Rod Stewart w Radiu Gra. Czy zauważyliście u siebie po urlopie takie objawy jak bezsenność, rozkojarzenie, taki dziwny smutek i większy apetyt? No właśnie, no to znak, że macie ZNP, czyli zespół napięcia pourlopowego. Ale spokojnie, 70% osób wracających z wakacji odczuwa taki zjazd. Sposób na przetrwanie? Wrócić z urlopu w środku tygodnia, wtedy szybciej nadejdzie weekend, i nie katować się ratowaniem świata zaraz po powrocie do pracy. Spokojnie, świat poczeka i sterta maili też.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dokładnie, on też potrafi człowieka ruszyć gdzieś tak w środku. To był Bob Sinclair w Radiu Gra. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy, a jutro znowu poranne korki przy szkołach, dodatkowe zajęcia, no i kartka na lodówce, kto kiedy kończy, no i kto po kogo jedzie. Znacie to? No a niestety tak teraz będzie wyglądała rzeczywistość przez najbliższe miesiące, dlatego na zakupach wrzućcie sobie do koszyka dodatkowe opakowanie melisy. Na pewno nie zaszkodzi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co wyście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

kombi na koniec tej godziny. Jesteśmy przed 18 na zegarach, zaraz wybije poniedziałek, a w związku z tym, że poniedziałek to dzień, kiedy chęci do pracy są najmniejsze, no wiadomo, jest to spowodowane niedzielnym odpoczynkiem, to my proponujemy pracować bez przerwy, bez odpoczynku, no i wtedy chęci będą jednakowe, prawda? Sylwia Pawłowska, no to ja uciekam na urlop. Przepraszam, to jeszcze raz ja zapomniałam dodać, tak, możecie zazdrościć. Radio

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Po reklamie.

Saga toruńskiego żużla, początki czarnej magii na Chełmińskiej prawie 100 lat temu. Na ulicach Torunia motocykl był widokiem równie egzotycznym, co dziś powóz konny na ruchliwej arterii miasta. To właśnie w tych czasach, dokładnie 4 września roku 1927, rozpoczęła się historia, która na zawsze wpisała się w DNA Grodu Kopernika. Tamtego dnia odbył się w Toruniu pierwszy rajd motocyklowy na dystansie 11 km, zorganizowany z okazji święta Toruńskiego Klubu Sportowego. To był jednak dopiero przedsmak prawdziwych emocji. 3 lata później, 24 sierpnia roku 1930, na stadionie przy szosie Chełmińskiej Toruński Klub Motocyklistów, to wspierany przez żołnierzy z Gryfa, zorganizował pierwsze w historii miasta zawody w ślizgu kontrolowanym, znanym wtedy jako Dirt Track. Tor nie przypominał współczesnych, profesjonalnych aren. Żużlowcy ścigali się na tym, co akurat mieli pod ręką, dzieląc motocykle jedynie według pojemności silnika. Mimo braku specjalistycznego sprzętu, impreza okazała się ogromnym sukcesem i już w październiku tego samego roku powtórzono zawody, a warkot silników i zapach benzyny na stałe wpisały się w krajobraz Torunia. Jednakże, jak to w sporcie bywa, nie wszystko układało się gładko. Rok 1931 przyniósł wydarzenie, które na długo stało się przedmiotem plotek. W trakcie uroczystej kolacji w prestiżowym dworze Artusa doszło do konfliktu. Toruńscy działacze, urażeni ambicjonalnie, odmówili wręczenia nagród zwycięzcom z Bydgoszczy. W odpowiedzi prezes bydgoskiego klubu nakazał swojej drużynie opuścić uroczystość. Ten dyplomatyczny zgrzyt sprawił, że toruński klub na kilka lat zniechęcił się do organizacji kolejnych zawodów dirt trackowych. Dopiero w roku 1936, tuż przed wybuchem wojny, żużel powrócił do Torunia pod wodzą doktora Mariana Żurawskiego. Ostatnie przedwojenne zawody rozegrano 18 października tego samego roku. Potem zapadła cisza zarówno na stadionie, jak i w całym kraju. Po zakończeniu wojny w roku 1946 reaktywowano Toruński Klub Motocyklistów. To wtedy na scenę wkroczył Zbigniew Raniszewski, postać, która stała się legendą i fundamentem powojennej potęgi toruńskiego speedwaya. Niestety historia Raniszewskiego zakończyła się tragicznie w roku 1956 podczas zawodów w Wiedniu. Poniósł śmierć na torze, pogrążając Toruń w żałobie, ale pozostawiając w sercach kibiców niegasnący płomień pasji. Lata 50. to okres walki nie tylko o zwycięstwa na torze, ale także o przetrwanie klubu w rzeczywistości powojennej Polski. Toruńska sekcja była wcielana do gwardii, potem likwidowana, a sprzęt żużlowy wywożony do innych miast. Torunianie musieli pisać liczne petycje, by odzyskać swoje motocykle, które trafiły do Bydgoszczy. Gdy nie udało się odzyskać starego sprzętu, działacze starali się o nowe maszyny, jednak przez 2 lata nie doczekali się odpowiedzi. Mimo przeciwności, toruńscy pasjonaci żużla nie poddali się. Latem roku 1956 uzyskali zgodę na zagospodarowanie zrujnowanego stadionu przy szosie bydgoskiej. To właśnie tam w 1957 roku rozpoczęła się wielka społeczna budowa. Każda cegła i każda tona żużla była układana rękami kibiców i miłośników tej dyscypliny. Stadion przy szosie bydgoskiej stał się pierwszym prawdziwym domem toruńskiego żużla. W 1959 roku toruński klub zadebiutował w trzeciej lidze, zajmując 7 miejsce. Już rok później awansował do drugiej ligi, gdzie jednak napotkał na silniejszych rywali i zakończył rozgrywki na ostatniej pozycji w grupie zachodniej. Klub szukał stabilności. Liga Przyjaciół Żołnierza zaczęła się wycofywać, a żużlowcy potrzebowali poważnego mecenatu. Początek lat 60. przyniósł przełom. Sekcja żużlowa, działająca już jako motorowy klub żużlowy, została objęta opieką przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. To był początek nowej ery, czasów stabilizacji, które miały zaprowadzić toruńskie anioły na szczyt polskiego żużla. To dopiero początek fascynującej historii czarnego sportu w Toruniu. W kolejnych rozdziałach tej sagi przyjrzymy się narodzinom wielkiego apatora, pierwszym awansom do elity i temu, jak szosa bydgoska stała się twierdzą nie do zdobycia dla przyjezdnych. Bo żużel w Toruniu to nie tylko sport, to tradycja, pasja i nieodłączny element tożsamości miasta. Czekajcie na dalszy ciąg tej historii, bo toruński speedway nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Droga toruńskiego żużla na szczyt. Historia pasji i sukcesów. Toruńska sekcja żużlowa to przykład sportowej determinacji, która przez dekady kształtowała się pod patronatem zakładów Apator i wykuła swoją pozycję na oczach kibiców z całego kraju. Wszystko zaczęło się w 1961 roku, gdy sekcja została oficjalnie przejęta przez pomorskie zakłady wytwórcze aparatury niskiego napięcia. 12 czerwca zgodę wydał dyrektor Jan Koźmiński, a 7 dni później, 19 czerwca, formalną akceptację wyraził generał Józef Turski. Tak powstało koło LPZ przy PEZW AN, które przejęło sprzęt i zawodników. Jeszcze w tym samym sezonie na plastronach pojawiła się nazwa Apator. Charakterystyczny deltoid z napisem na stałe wszedł do historii sportu. 21 lutego 1962 roku koło LPZ zlikwidowano, a na jego miejsce powstał klub sportowy Stal, działający w strukturach Zrzeszenia Sportowego Stal. Lata 60. to czas, gdy Toruń zaistniał na mapie wielkich sukcesów za sprawą Mariana Rossego. Popularny Maryś wywalczył dla miasta pierwsze medale. Jego największym osiągnięciem było złoto drużynowych mistrzostw świata, zdobyte w 1966 roku, oraz srebro indywidualnych mistrzostw Polski w tym samym sezonie. Niestety karierę wybitnego zawodnika przerwała tragedia. Marian Rose zmarł po wypadku na torze w Rzeszowie 19 kwietnia 1970 roku. Początek lat 70. to czas pukania do bram Ekstraligi. W 1973 roku Stal zajęła drugie miejsce w drugiej lidze, jednak w barażach o awans lepsza okazała się Polonia Bydgoszcz. 2 lata później historia się powtórzyła. Znów drugie miejsce i ponowna przegrana z Bydgoszczanami. Dopiero powiększenie najwyższej klasy rozgrywkowej do 10 zespołów umożliwiło Torunianom upragniony awans. Pierwszy sezon w elicie był trudny, ale Torunianie utrzymali się, zajmując 8 miejsce. Niestety 25 lipca 1976 roku toruńskim żużlem wstrząsnęła kolejna tragedia. W Częstochowie zginął Kazimierz Araszewicz. 3 lata później zespół był już 4 w kraju, a liderami drużyny stali się Jan Ząbik i Wojciech Żabiałowicz. Lata 80. przyniosły pierwsze poważne laury. W 1983 roku pod wodzą trenera Andrzeja Pogorzelskiego Apator zdobył pierwszy w historii brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski. Zespół nie przegrał wówczas żadnego meczu na własnym torze. 3 lata później, w 1986 roku, Torunianie sięgnęli po upragnione złoto. Przez cały sezon szli łeb w łeb z bydgoską Polonią, a o tytule zdecydowała porażka Bydgoszczan w Gorzowie. Po zwycięstwie nad Kolejarzem Opole Apator po raz pierwszy został najlepszą drużyną w Polsce. W kolejnych latach Torunianie regularnie sięgali po medale w parach i rozgrywkach młodzieżowych. 6 czerwca 1987 roku Toruń gościł półfinał Mistrzostw Świata Par, gdzie polska para Żabiałowicz-Jankowski stanęła na 3 stopniu podium. Złote lata 90. to okres, w którym Apator nie schodził z podium. Drugi tytuł mistrzowski przyszedł w 1990 roku. Do składu dołączył pierwszy obcokrajowiec, Szwed Christer Karlsson, oraz trzej muszkieterowie: Robert Sawina, Jacek Krzyżaniak i Mirosław Kowalik. Wkrótce do ligi napłynęły kolejne gwiazdy z mistrzem świata Perem Jonssonem na czele. Szwed stał się idolem Torunia, jednak w 1994 roku jego karierę przerwał dramatyczny wypadek w Bydgoszczy, po którym Jonsson do dziś porusza się na wózku. W tym czasie rozbłysła też gwiazda młodego Tomasza Bajerskiego. Sezon 1996 przyniósł srebro po zaciętym finale z Włókniarzem Częstochowa. Pod koniec dekady wyniki nieco osłabły. W 1999 roku Apator musiał nawet bronić się przed spadkiem w barażach z Zieloną Górą. Historia toruńskiego żużla to opowieść o nieustannej walce i wielkich emocjach. To dowód na to, że sportowa pasja potrafi wynieść drużynę na sam szczyt polskiego speedwaya.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już dziś o 20.25 w TVP1.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Powrót toruńskiej drużyny żużlowej na podium ligowe był jednym z najbardziej emocjonujących momentów początku XXI wieku. W sezonie 2001 do zespołu dołączyli Szwedzi, Tony Rickardsson i Andreas Jonsson. To właśnie ich obecność, a także powrót Tomasza Bajerskiego po czteroletniej przygodzie w Pergogorzu w Wielkopolski znacząco wzmocniły potencjał Torunian. Obok nich w składzie znaleźli się także tacy zawodnicy jak Wiesław Jaguś, Robert Kościecha oraz Tomasz Chrzanowski. Ten wyjątkowy zespół aż do ostatniego meczu i ostatniego biegu sezonu rywalizował o złoto z Atlasem Wrocław. W decydującym starciu Torunianie pokonali ekipę z Wrocławia 48-42, co pozwoliło im cieszyć się z trzeciego w historii tytułu drużynowych mistrzów Polski. Dwa lata później, w 2003 roku, Toruń znów miał apetyt na mistrzostwo. Drużyna została zbudowana z wielkich nazwisk. Mistrza świata Tony'ego Rickardssona, wicemistrza świata Jasona Krampa, dwóch uczestników cyklu Grand Prix, Piotra Protasiewicza i Tomasza Bajerskiego, a także Wiesława Jagusia i Roberta Sawiny. Mimo tak silnego składu, Torunianie musieli zadowolić się srebrnym medalem po przegranym finale z Włókniarzem Częstochowa. Po tym sezonie kilku czołowych zawodników opuściło klub, ale w latach 2004 i 2005 Anioły utrzymywały się w czołówce ligowej tabeli, nie schodząc poniżej górnych miejsc. Rok 2006 przyniósł duże zmiany w toruńskim klubie. Ze sponsoringu wycofała się firma Apator, a Jason Kramp zdecydował się na odejście. W jego miejsce pojawili się duńscy zawodnicy Bjarne Pedersen oraz Nils Christian Iversen. Początek sezonu był obiecujący. Kilka zwycięstw dawało nadzieję na dobry wynik. Niestety problemy finansowe w drugiej części rozgrywek wpłynęły negatywnie na formę drużyny. Ostatecznie Torunianie uplasowali się na 7. miejscu w Ekstralidze i musieli walczyć o utrzymanie w barażach z KAEM Ostrów. Oba spotkania barażowe zakończyły się zwycięstwem Aniołów, co zagwarantowało im pozostanie w elicie polskiego Speedwaya. Jesień 2006 roku była czasem przełomowym. Klub przejął Roman Karkosik, a sama drużyna przyjęła nową nazwę. Klub sportowy Toruń Unibax Spółka Akcyjna. Przemiany organizacyjne zbiegły się z wymogiem powstania spółki akcyjnej po utworzeniu Ligi Zawodowej. W składzie znaleźli się ponownie Ryan Sullivan oraz Robert Kościecha, a także Matej Żagar. Sezon zasadniczy Speedway Ekstraligi Torunianie zakończyli na pierwszym miejscu, triumfując zarówno w rundzie zasadniczej, jak i w play-off, gdzie wyeliminowali Unię Tarnów oraz Atlas Wrocław. W wielkim finale spotkali się z Unią Leszno, która okazała się lepsza, a Aniołom przypadły srebrne medale. Przed sezonem 2008 Toruń postawił na kolejne zmiany kadrowe. Klub opuścili Matej Żagar oraz Aleś Dryml, a ich miejsca zajęli Hans Andersen i Chris Holder. Początek sezonu był imponujący. Torunianie wygrali pierwsze 8 spotkań i pewnie zmierzali po 4. tytuł mistrzowski. Jednak dwie niespodziewane porażki na własnym torze z Unią Leszno i Włókniarzem Częstochowa sprawiły, że Anioły straciły pozycję lidera na rzecz częstochowian. W play-off Torunianie najpierw wyeliminowali Stal Gorzów, a następnie w półfinale okazali się lepsi od ZK Żet Zielona Góra. W finale po raz kolejny doszło do starcia z Unią Leszno. W pierwszym meczu w Lesznie Unibax wygrał 49-41. W rewanżu na stadionie przy ulicy Broniewskiego 98, który był ostatnim pojedynkiem w historii tego obiektu, Torunianie wygrali 47-43. Tym samym Unibax Toruń sięgnął po 4. tytuł drużynowego mistrza Polski. Sezon 2008 był dla Torunian wyjątkowy. Wygrali 17 spotkań, w tym aż 9 z 10 wyjazdowych, przegrywając tylko 3 razy. Liderami zespołu byli Wiesław Jaguś, Ryan Sullivan oraz Chris Holder, którzy poprowadzili Anioły do kolejnego wielkiego sukcesu. Toruńska drużyna udowodniła, że potrafi nie tylko odbudować swój potencjał po trudniejszych latach, ale także wrócić na sam szczyt polskiego żużla, dostarczając kibicom niezapomnianych emocji i sportowych wzruszeń.

0: reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.

0: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które od lat wyznacza trendy na mapie polskiej kultury. Instytucja ta nie tylko gromadzi, dokumentuje i prezentuje dzieła polskich oraz zagranicznych twórców współczesnych, ale także aktywnie uczestniczy w dyskusji o tym, czym jest sztuka dzisiaj i jakie miejsce zajmuje w naszym codziennym życiu. Od momentu swojego powstania Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu zdążyło stać się jednym z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie regionu kujawsko-pomorskiego, a także całej Polski. Początki centrum sięgają 2006 roku, kiedy to powołano je do życia w ramach ogólnopolskiego programu Znaki Czasu, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budowa charakterystycznego gmachu przy ulicy Wały generała Sikorskiego wystartowała 27 października 2006 roku, a zakończyła się w grudniu kolejnego roku. Oficjalne otwarcie dla publiczności odbyło się 14 czerwca 2008 roku, a pierwszym dyrektorem instytucji został Michał Korolko. Przez kolejne lata centrum sukcesywnie się rozwijało, odpowiadając na potrzeby nie tylko artystów, ale i szerokiej publiczności. W 2023 roku zakończyła się ważna rozbudowa. Dobudowano nowoczesny budynek warsztatowo-techniczny, który pozwolił na poszerzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej. Budynek Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu to przykład nowoczesnej architektury, która doskonale wpisuje się w miejski krajobraz Torunia. Za koncepcję architektoniczną odpowiada Edward Lach, a projekt zrealizowała pracownia architektoniczna R2. Charakterystyczna ceglana fasada i układ modułów tworzą kwadrat o bokach długości blisko 50 metrów. Szczególną uwagę zwraca przeszklona kręta klatka schodowa w jednym z cylindrycznych modułów. Trzy kondygnacje budynku oferują około 4000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Parter to przestrzeń multifunkcjonalna. Mieści się tu kino centrum, pokój z kuchnią, księgarnia sztuki oraz czytelnia imienia Semmeringów. Pierwsze i drugie piętro wypełniają sale ekspozycyjne o imponującej wysokości, sięgającej od 3,7 do 7,26 metra. Na trzecim piętrze swoje miejsce znalazły biura instytucji oraz taras widokowy, z którego rozciąga się panorama miasta. Od samego początku działalności Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stawia na różnorodność prezentowanych form i tematów. Pierwsze wystawy, takie jak się rzeczy mają, z pracami z wiedeńskiej kolekcji Fundacji Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, czy Kwiaty naszego życia, poświęcona fenomenowi kolekcjonerstwa, przyciągnęły uwagę zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej publiczności. Wśród artystów prezentowanych na tych wystawach znaleźli się m.in. Julian Roosevelt, Alan Sekula, Los Carpinteros, a także polscy twórcy, tacy jak Oskar Dawicki czy Robert Kuśmirowski. Dla uczczenia otwarcia centrum zorganizowano również plenerowy koncert, podczas którego wystąpiły zespoły takie jak Three Moon Boys, Potty Umbrella, Calabres oraz Flyke Killer. To tylko początek długiej listy wydarzeń artystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny Torunia. W pierwszych dwóch latach działalności centrum koncentrowało się na zagadnieniu glokalności, czyli przenikania się zjawisk lokalnych i globalnych. W tym czasie odbyły się indywidualne wystawy takich artystów jak Krzysztof Zieliński, Edith Oderbolz, Angelika Markul, Susan Phillips, Mariusz Waras, Andrzej Tobis, Mieczysław Wiśniewski, Zbigniew Rybczyński czy Tomek Rygalik. Oprócz tego zrealizowano wiele wystaw zbiorowych, w tym Lucim żyje, czy Poszliśmy do Kroatan, Tam nie patrz prosto w słońce, Przeszłość jest obcym krajem, More is More, czy Melancholia sprzeciwu, Prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii. Centrum regularnie prezentuje również prace ze swojej bogatej kolekcji, a także organizuje cykliczne festiwale takie jak Pole Widzenia czy muzyczny festiwal Kokard. Dzięki temu instytucja pozostaje miejscem otwartym na nowe trendy i dynamicznie reagującym na zmieniające się potrzeby odbiorców. Za sukcesem Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu stoją nie tylko wybitni artyści, ale także zespół zarządzający instytucją. Od początku istnienia funkcję dyrektora pełnili kolejno Michał Korolko, Stefan Mucha, Paweł Łubowski, Krzysztof Białowicz, Wacław Kuczma, Krzysztof Stanisławski, a od 2024 roku Anna Kompanowska. Każdy z dyrektorów wnosił do instytucji własną wizję i energię, przyczyniając się do jej nieustannego rozwoju i umacniania pozycji na krajowej oraz międzynarodowej scenie artystycznej. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu to miejsce, które nieustannie ewoluuje, odpowiadając na wyzwania współczesności dzięki nowoczesnej infrastrukturze, odważnemu programowi wystawienniczemu oraz zaangażowaniu w działania edukacyjne i społeczne. Instytucja ta stała się nie tylko galerią sztuki, ale także przestrzenią dialogu i inspiracji. To właśnie tu sztuka spotyka ludzi. Nie tylko tych, którzy ją tworzą, ale także tych, którzy chcą ją odkrywać i rozumieć na nowo. W 2026 roku Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, otwartym na przyszłość i gotowym na kolejne wyzwania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Golub Dobrzyń, miasto z historią na dwóch brzegach Drwęcy. Golub Dobrzyń to niezwykłe miasto położone w województwie kujawsko-pomorskim, będące siedzibą powiatu golubsko-dobrzyńskiego oraz gminy wiejskiej Golub Dobrzyń. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z malowniczego położenia nad rzeką Drwęcą, ale także z fascynującej historii, która przez wieki dzieliła i jednoczyła dwa miasta, Golub oraz Dobrzyń nad Drwęcą. Drwęca, rzeka, która dzieliła i łączyła, rzeka Drwęca od zawsze odgrywała kluczową rolę w dziejach tych miejscowości. Przez stulecia była nie tylko naturalną granicą, ale także symboliczną linią podziału pomiędzy różnymi państwami i regionami. W latach od 1231 do 1454 rzeka oddzielała Polskę od państwa zakonu krzyżackiego. Następnie od 1466 do 1772 roku stanowiła granicę pomiędzy województwem chełmińskim a ziemią dobrzyńską. W okresie od 1815 do 1918 roku Drwęca rozdzielała zabór pruski od rosyjskiego. Dwa miasta, jedna historia, formalne połączenie Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą nastąpiło 15 maja 1951 roku, choć de facto zjednoczenie obu miast miało miejsce już w 1941 roku. Przez wieki oba miasta rozwijały się niezależnie, mając własne tradycje, zabytki i społeczności. Prawobrzeżny Golub już w XIV wieku posiadał prawa miejskie, chociaż dokładna data ich nadania nie jest znana. Pierwszy dokument lokacyjny zaginął w średniowieczu. Wielki mistrz zakonu krzyżackiego Michał Küchmeister wznowił dokument lokacyjny w roku 1421. W 772 roku Golub znalazł się w zaborze pruskim, a następnie w latach od 1807 do 1815 był częścią księstwa warszawskiego. Po tym okresie ponownie wszedł w skład Królestwa Prus aż do odzyskania niepodległości w roku 1918. W 2011 roku Golub liczył 1887 mieszkańców, będąc niemal 6 razy mniejszy od Dobrzynia. Lewobrzeżny Dobrzyń nad Drwęcą uzyskał prawa miejskie w 1789 roku, utracił je w 1870 i odzyskał ponownie w 1919 roku. Po drugim rozbiorze Polski w 1793 roku Dobrzyń znalazł się w zaborze pruskim. W okresie od 1807 do 1815 roku należał do księstwa warszawskiego, a następnie do Królestwa Polskiego do 1832 roku, po czym przez blisko 100 lat był częścią Imperium Rosyjskiego. W 2011 roku Dobrzyń miał 10 722 mieszkańców. Na przestrzeni lat Golub Dobrzyń przechodził liczne zmiany administracyjne. W okresie od 1975 do 1998 roku miasto należało do województwa toruńskiego, a wcześniej od 1950 do 1975 roku do województwa bydgoskiego. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 grudnia 2023 roku Golub Dobrzyń liczył 11 261 mieszkańców. Przez ostatnie dekady miastem zarządzało kilku burmistrzów. W latach od 1990 do 1995 roku funkcję tę pełnił Henryk Kowalski, będący pierwszym burmistrzem po okresie Polski Ludowej. Następnie w latach od 1995 do 1998 roku na stanowisku burmistrza była Janina Tuszyńska. W kolejnych latach od 1998 do 2002 roku urząd sprawował Bogdan Bartoszewski. Roman Tasarz był burmistrzem w latach od 2002 do 2014 roku, a następnie Mariusz Piątkowski w latach od 2014 do 2024 roku. Od 2024 roku funkcję burmistrza pełni Dominika Piotrowska. Golub Dobrzyń dziś. Dziś Golub Dobrzyń to miasto, które łączy bogatą historię z nowoczesnością. Malownicze położenie nad Drwęcą, liczne zabytki oraz aktywna społeczność sprawiają, że jest to miejsce przyciągające zarówno turystów, jak i mieszkańców, którzy cenią sobie unikalny charakter miasta Golub Dobrzyń. To doskonały przykład tego, jak historia dwóch miast może z czasem stworzyć jedną silną i wyjątkową społeczność, która z dumą pielęgnuje swoje dziedzictwo i patrzy w przyszłość.
2: Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Fontanna Flisaka w Toruniu. Niezwykła historia, która ożywia Stare Miasto. W samym sercu toruńskiej starówki, na rynku otoczonym przez zabytkowe kamienice i tętniącym życiem o każdej porze roku, stoi wyjątkowa fontanna, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To właśnie tutaj, pośród brukowanych uliczek i kawiarni, można spotkać Flisaka. Niepozorną, ale pełną wdzięku postać z brązu, która gra na skrzypcach, otoczona przez 7 zapatrzonych w niego żab. Historia tego miejsca i samej fontanny sięga roku 1914, ale jej korzenie tkwią znacznie głębiej w barwnej toruńskiej legendzie. Figura Flisaka nie została umieszczona na rynku przypadkowo. To nie tylko ozdoba czy kolejny element miejskiej architektury, lecz przede wszystkim pomnik niezwykłego wydarzenia, które według miejscowego podania odmieniło losy miasta i jego mieszkańców. Całość stoi na solidnym betonowym cokole, a sama scena, jaką przedstawia fontanna, nie tylko przyciąga wzrok, ale i rozbudza wyobraźnię, przenosząc każdego obserwatora w czasy, gdy Toruń zmagał się z niecodziennym problemem. Legenda głosi, że dawno, dawno temu nad Toruniem zebrały się ciemne chmury. Miasto, które przez długi czas musiało walczyć z powodziami, w końcu odetchnęło z ulgą, gdy wody się uspokoiły. Niestety mieszkańcy nie nacieszyli się spokojem zbyt długo, bo na Toruń spadła nowa plaga, plaga żab. Nie były to zwyczajne, nieszkodliwe płazy, lecz prawdziwa armia oślizgłych, nieustępliwych stworzeń. Skakały po ulicach, wdzierały się do domów, zapełniały piwnice i nie dawały mieszkańcom chwili wytchnienia. Władze miasta były bezradne. Burmistrz, mimo licznych prób i wydanych edyktów, nie potrafił rozwiązać problemu, a żaby wydawały się odporne na wszelkie próby pozbycia się ich z miasta. Zdesperowani mieszkańcy domagali się skutecznych działań, więc burmistrz postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. Wysłał orędzie na 4 strony świata, ogłaszając, że ten, kto uwolni Toruń od żab, otrzyma w nagrodę nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, ale również rękę jego pięknej córki. Wieść o nagrodzie rozeszła się szeroko. Do Torunia zaczęli zjeżdżać śmiałkowie z najodleglejszych zakątków, licząc na sławę, bogactwo i szczęście u boku burmistrzówny. Próbowali różnych sposobów, od siły przez fortele aż po magiczne sztuczki, ale żadna metoda nie przynosiła rezultatu. Żabia plaga trwała, a mieszkańcy tracili nadzieję. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie pomoże, przed burmistrzem stanął młody, ubogi Flisak. Był to prosty chłopak, który na co dzień trudnił się żeglugą po Wiśle, a w wolnych chwilach grał na skrzypcach. Miał jednak w sercu podwójną motywację. Od dawna podkochiwał się w córce burmistrza i marzył o lepszym życiu. Choć burmistrz z początku patrzył na niego z niedowierzaniem, ostatecznie zgodził się dać mu szansę, bo każdy miał prawo spróbować swoich sił. Następnego dnia o świcie Flisak pojawił się na starym rynku, trzymając w dłoniach skrzypce. Dookoła niego rozbrzmiewało donośne rechotanie żab, które skutecznie zagłuszało wszelkie inne dźwięki. Młodzieniec rozpoczął grę, na początku cicho, niemal niesłyszalnie, a potem coraz odważniej, aż melodia wypełniła cały rynek. Nagle nastąpiła cisza. Żaby, zahipnotyzowane dźwiękami skrzypiec, przestały rechotać i zaczęły uważnie obserwować Flisaka. Wykorzystując ich skupienie, młody muzyk powoli ruszył w stronę Bramy Chełmińskiej, cały czas grając. Za nim, niczym zaczarowane, podążyły wszystkie żaby. 7 najodważniejszych usiadło wokół niego, reszta podążała dalej. Flisak prowadził je przez miasto aż na bagniste przedmieścia, gdzie zakończył swój występ. Od tego momentu żaby nigdy już nie wróciły do Torunia. Za swoje niezwykłe dokonanie Flisak otrzymał nagrodę, zarówno pieniądze, jak i rękę ukochanej córki burmistrza. A na pamiątkę tego wydarzenia wiele lat później wzniesiono jego pomnik, który najpierw stanął na terenie ratusza, a następnie został przeniesiony na stary rynek, gdzie znajduje się do dziś. Fontanna Flisaka to nie tylko piękny element miejskiej architektury, ale przede wszystkim symbol nadziei, odwagi i niezwykłej siły muzyki. Dla mieszkańców Torunia i odwiedzających miasto turystów jest ona przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w nieoczywiste rozwiązania i nie bać się sięgać po marzenia. To także dowód na to, jak ważne są legendy i opowieści, które budują lokalną tożsamość i sprawiają, że miejsca takie jak toruński rynek nabierają wyjątkowego charakteru.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
1: Po reklamie.

0: Są takie historie, które mijamy każdego dnia. Przechodzimy obok miejsc, budynków, ulic i nie wiemy, że kiedyś wydarzyło się tam coś niezwykłego. Coś, co zmieniło życie wielu ludzi. Dziś zapraszam do jednej z najpiękniejszych toruńskich opowieści. Historii o ludziach, którzy jeszcze zanim pomoc dzieciom stała się tematem debat, kampanii, głośnych akcji społecznych, po prostu robili to, co uważali za naturalne. Byli tam, gdzie inni odwracali wzrok.
1: To jest Radio Gra.
0: Maj 1918 roku. Europa wciąż żyje wojną. Gazety piszą o frontach, ofensywach, kolejnych dramatycznych wydarzeniach, ale w Toruniu grupa ludzi patrzy przede wszystkim na najmłodszych. Dzieci, które przeżyły wojenną zawieruchę, ale często straciły wszystko. Rodziców, dom, poczucie bezpieczeństwa. To wtedy powstaje Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Nie była to tylko organizacja z nazwą i dokumentami. To byli konkretni ludzie, którzy otworzyli drzwi dla tych, którzy nie mieli już dokąd pójść. Przyjmowali dzieci bez rodzin, bez majątku, często bez znajomości języka. Dali im dach nad głową, jedzenie, opiekę i coś jeszcze ważniejszego. Poczucie, że ktoś na nich czeka. Bo czasem największą pomocą nie jest rzecz, którą można podarować. Największą pomocą jest czas i człowiek, który mówi, nie jesteś sam. Ale działalność towarzystwa nie zakończyła się wraz z końcem wojny. Kiedy nastał pokój, ich oczy nadal były skierowane na tych, którzy potrzebowali wsparcia. Pomagali dzieciom, ale również rodzicom, dla których codzienność i wychowanie były zbyt dużym ciężarem. Tworzyli poradnie dla matek, żłobek, a także pierwsze na tych ziemiach punkty wydawania mleka dla niemowląt. Dziś takie działania wydają się czymś oczywistym. Wtedy były dowodem niezwykłej wrażliwości i wyprzedzały swoją epokę. Organizowali także wakacyjny wypoczynek dla polskich dzieci z ubogich rodzin, mieszkających na terenie Niemiec. Dzieci, które często znały biedę, tęsknotę i poczucie odrzucenia, mogły choć na chwilę poczuć radość i bezpieczeństwo. Aktywność towarzystwa zrobiła ogromne wrażenie również na wybitnym artyście Julianie Fałacie. Doceniając ich pracę, przekazał organizacji swoją toruńską nieruchomość, dziś znajdującą się przy ulicy Fosa Staromiejska, w której urządzono schronienie dla potrzebujących. To piękny symbol, jak dobro potrafi przyciągać dobro. Dziś wiele mówi się o pomaganiu, o trosce, o dzieci, o wsparciu rodzin, o działaniach społecznych, ale w Toruniu ta historia zaczęła się o wiele wcześniej. Nie od ustaw, nie programów, od wielkich instytucji. Zaczęła się od ludzi. Od osób, które zobaczyły dzieci bez przyszłości i postanowiły tę przyszłość im dać. Dać im trochę nadziei, miłości i trochę tego, czego być może sami nigdy wcześniej nie otrzymali. Prawdziwi bohaterowie, cisi i bez pomników. Dlatego następnym razem, kiedy będziemy spacerować po Toruniu, warto pamiętać, że po tych samych ulicach stąpali ludzie, których historie zmieniały świat niewielkimi gestami, ale codzienną troską. A jedną z najpiękniejszych jest właśnie historia Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi. Do usłyszenia w kolejnej historii. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
5: Słuchasz
0: Radia Gra.

0: Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Armatnie pamiątki na ścianach.
1: To jest Radio Gra.
0: Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem to bardzo często całościowy obraz ponad 700-letniej historii miasta. Zwracamy uwagę na wielkie, monumentalne kościoły, wspaniałe kamienice, ulice, układ miasta, tak aby turyści dostali całościowy obraz historii, ale także kultury, społeczeństwa, tego, co działo się, dzieje i być może dziać będzie się w mieście. Powiem Państwu osobiście, że bardzo lubię zwracać uwagę na detale, które dopełniają całościowo obrazu tego, który chcę namalować swoimi słowami turystom. I nie inaczej będzie w dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym Państwa zabrać na, mam nadzieję, ciekawą wyprawę szlakiem armatnich pamiątek na ścianach.
1: To jest Radio Gra.
0: Kiedy będą Państwo spacerować ze swoimi turystami albo sami zwiedzać miasto, zwróćcie uwagę, że Toruń założony w 1233 roku trwa w mentalności jako miasto gotyku, Piernika i Kopernika. I warto odpakować troszeczkę Toruń z tego pluszowego pudełka słodkiego i zwrócić uwagę na to, że była to jedna z najpotężniejszych twierdz tej części Europy. Bez wątpienia i bez względu na okres historyczny, o którym mówimy, czy to jest okres średniowiecza, czy końcówka II wojny światowej. Zawsze mury, baszty, bramy, następnie bastiony i kolejne rozwiązania technologiczne, które powodowały, że armie próbujące zdobyć miasto, no, miały nie lada z tym problem. I to o tyle jest istotne, że Toruń, który został założony w 1233 roku, po raz pierwszy został zdobyty w 1655 roku przez armię szwedzką, która również użyła fortelu, przekonawszy władze miejskie do otwarcia bram, no i wówczas dokonała się okupacja Torunia przez armię szwedzką, która uchodzi za jedną z najbardziej dramatycznych w historii Torunia. Mowa tutaj o zubożeniu kasy miejskiej, dewastacji miasta, no i o ogólnym popadaniu w coraz większą ruinę gospodarczą. Warto również dodać, że Szwedzi podchodzili pod Toruń trzykrotnie. Pierwsze podejście to 1629 rok, kiedy szczęśliwie Torunianie poradzili sobie z nimi i to mieszkańcy Torunia bez pomocy wojsk królewskich niemalże przepędzili Szwedów spod murów przy pomocy kota, ale tę legendę, mam nadzieję, będzie okazja przytoczyć jeszcze przy okazji innego spaceru. Następnie wspomniany 1655 rok, kiedy przy wykorzystaniu fortelu, szpiegów i tak dalej otwierają bramy miejskie. Szczęśliwie ta okupacja również się kończy podczas odbicia miasta przez wojska polskie połączone z austriackimi. No i rewanż króla szwedzkiego, 1703 rok, oblężenie Torunia i długotrwały ostrzał artyleryjski powodują naruszenie budynków, kościołów, pożary, zniszczenie, ogólną pożogę, która szczęśliwie i tak nie zakończyła się całkowitą dewastacją miasta. Niemniej jednak struktura dzisiejszych już zabytków została bardzo poważnie naruszona. No i co się okazuje? Mieszkańcy po zakończonym oblężeniu odbudowują miasto, podnoszą je z ruin i pozostałe kule szwedzkie, między innymi z tego strzału z 1703 roku, zostają wmurowywane w fasady budynków. Dzisiaj przechadzając się chociażby ulicą Ślusarską przy narożniku z Wielkimi Garbarami spostrzegą Państwo jedną z takich kul. Następnie ulica Wielkie Garbary przy jednej z kamienic. Również jest ona widoczna. Nie wspomnę już o kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie w murach od strony południowej spostrzegą Państwo dwie kule, chociaż jest ich tam o wiele więcej. No, ciekawy przypadek, o którym słyszałem, to także ulica Szpitalna. Dzisiaj w jednym z budynków jest tam hotel i również wmurowana jest kula szwedzka. Słyszałem ciekawą opowieść, pewnie to taka legenda miejska, która mówi, że w 1703 roku, kiedy Szwedzi ostrzeliwali miasto, chcieli również zniszczyć kościół dla nowego miasta, strzelali. Jedna z kul przeleciała na wskroś przez szyby, nie naruszała prezbiteru, nie naruszyła ołtarza głównego, a wbiła się w budynek dzisiejszego hotelu, a wcześniej szpitala. Innym ciekawym przypadkiem jest również wieża kościoła katedralnego pod wezwaniem Świętych Janów. Kiedy Państwo staniecie przy ulicy Żeglarskiej, popatrzcie sobie uważnie w stronę zegara, to zwróćcie uwagę na cyfrę 8. Tam spostrzeżycie niewielką dziurę, która również jest pamiątką po wojskach szwedzkich. Co prawda to nie kula armatnia, ale to właśnie ona spowodowała naruszenie również pięknego i wielkiego zegara, który służył onegdaj żeglarzom i flisakom.
1: To jest Radio Gra.
0: Zobaczcie Państwo sami, jak niewielki detal, jakim są wmurowane kule armatnie, potrafi uzupełnić całościową wycieczkę i pokazać nieco inną historię miasta. Dodam też, że nie jesteśmy osamotnieni, bo jeśli wybiorą się Państwo na zwiedzanie Chełmna, równie pięknego miasta, czy pojadą do Grudziądza, tam również w murach miejskich spostrzegą Państwo pamiątki dawnych wojen właśnie w postaci wmurowanych kul armatnich. W tym przypadku nie jesteśmy osamotnieni.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Dlaczego warto pojechać do Olka? Są miejsca, które choć położone na uboczu, łączą w sobie historię, przyrodę i ciszę, jakiej coraz trudniej dzisiaj szukać. Olek, niewielka osada leśna, to właśnie jedno z takich miejsc. Zaledwie kilka kilometrów od Torunia, dosłownie za Miedzą, osiągalny rowerem, samochodem, kryje w sobie historię, która potrafi poruszyć, oraz zachwycającą przyrodę.
1: To jest Radio Gra.
0: Dla wielu z nas Olek był być może kiedyś miejscem wycieczek szkolnych, harcerskich i rodzinnych. Zajrzyjmy więc tam ponownie, w eterze, żeby odkryć, że ta osada otulona lasem przechowuje opowieści o ludziach, wojnie, ale także o przyrodzie i ciekawostkach. Dziś postaram się Państwa przekonać, dlaczego warto zajrzeć do Olka o każdej porze roku. Zapraszam, Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Pierwsze wzmianki o osadzie Olek pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. Jest wymieniana jako dobro rycerskie, a w zasadzie rzadko kiedy później trafiała na kartę kronik z informacją o tym, że dzieje się tam coś interesującego. Sytuacja diametralnie zmienia się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy w Olku rozpoczyna swoją działalność żwirownia, a masowa eksploatacja zmienia krajobraz. Daje pracę i powoduje, że pojawia się tutaj nawet kolej wąskotorowa. Erozyjne konsekwencje działalności żwirowni spostrzegą Państwo do dziś. Przechadzając się lasami położonymi po lewej stronie drogi, nie ujdzie Państwa oczom pofałdowany wykopami zalesiony krajobraz. Wybierając się na przechadzkę na przykład zielonym szlakiem, czekają przygody i trochę tajemnic, z których na pewno najmłodsi będą zadowoleni. Spacerując będziemy musieli pokonać Strugę Łysomicką, po sforsowaniu której natrafią Państwo na pozostałości zawalonego mostu, a także ślady dawnego torowiska kolejki wąskotorowej, która po nim jeździła, wioząc urobek ze żwirowni. A także bliżej jest tam niezidentyfikowany obiekt w ziemi, trochę wygląda jak schron lub po prostu zwykła szopa, niemniej jest również intrygujący. No właśnie, a propos ciekawostek kolejowych, to należy wspomnieć, że Olek to bodaj jedyny w najbliższej okolicy Torunia taki przystanek, miejsce zielone, do którego wjeżdżamy, przejeżdżając pod wiaduktem kolejowym. Konstrukcja tego wiaduktu robi wrażenie i warto wiedzieć, że to dawne połączenie łączące Toruń z Unisławiem. Ba, był nawet niedaleko przystanek kolejowy Olek, który pojawia się we wspomnieniach. Znajdziemy na przykład bardzo ciekawe opisy, jak toruńscy astronomowie z początków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika właśnie piechotą chodzili ze stacji na Olku do ośrodka astronomicznego w piwnicach. No, ale to już opowieść na inne spotkanie, więc wracamy do żwirowni, bo to także miejsce pamięci narodowej z okresu II wojny światowej. Jesienią 1939 roku zamordowano tu mieszkańców Torunia i okolic. Były to ofiary niemieckiej Intelligenzion Aktion, krótko mówiąc planowanej likwidacji lokalnych elit Pomorza. Wśród nich wybitni działacze społeczni. To właśnie tu, w dawnej żwirowni, odnaleźli swój wieczny spoczynek ludzie tacy jak Wiktor Leśniewicz, wiceburmistrz Chełmży, czy Paweł Ossowski, adwokat i pierwszy starosta chełmiński. Żwirownia w Olku była także miejscem spoczynku kapitana Jana Drzewieckiego, odpowiedzialnego za eskortę mniejszości niemieckiej z Torunia w pierwszych dniach wojny 1939 roku. Podczas tego marszu doszło do tragicznego zdarzenia, wskutek którego zginęli ludzie. Do dziś nie do końca wiadomo, co się stało. Jednak w efekcie Niemcy, kiedy okupacja już na dobre się zaczęła w mieście, dotarli do tych młodych ludzi, których stracili, a po pokazowym procesie ten wyrok spotkał również kapitana Jana Drzewieckiego. Po wykonaniu ludzi, których stracili, a po pokazowym procesie ten wyrok spotkał również kapitana Jana Drzewieckiego. Po wykonaniu

0: zrobiły. Wiemy natomiast, że w 1944 roku Niemcy wrócili w to miejsce, by zatrzeć ślady zbrodni. Późniejsza mogiła symboliczna, którą możemy dziś odwiedzić, powstała dzięki społecznej pracy mieszkańców oraz wsparciu gminy, także harcerzy. Jest zadbana i nadal przypomina chociażby o tym harcerskimi symbolami, które są widoczne na jej froncie. Po chwili zadumy warto udać się w stronę Leśniczówki, położonej około 1 km od wspomnianego miejsca pamięci. Można sobie ten spacer trochę utrudnić, wędrując przez teren żwirowni. Właśnie idąc tym szlakiem, tym trudniejszym, niedaleko Leśniczówki na pewno odnajdą Państwo ogromny głaz narzutowy, który jeśli dobrze się rozejrzeć, widać również z drogi. Patrząc w stronę Olka, będzie właśnie po lewej stronie. No, jakby to nie zabrzmiało, robi ogromne wrażenie. Leśniczówka Olek to prawdziwa oaza dla spragnionych wypoczynku i ucieczki od miejskiego zgiełku. Są ławki, miejsca na ognisko, ścieżka dydaktyczna, no i zabytki. Swoje skarby pozostawiła tu także przyroda. Niemal w centralnym punkcie rośnie ogromny dom przypułkowy, pomnik przyrody, no dumnie się prezentuje, 20 metrów wysoki i ma do tego 360 cm obwodu. Budynki pamiętają zamierzchłe czasy, no Olek to po prostu miejsce, do którego trzeba dotrzeć. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. I mam cichą nadzieję, że zachęciłem Państwa i ja. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do zobaczenia w Olku.
1: To jest Radio Gra.

0: pierwsza dama. Toruń, miasto sportu, to wiemy, ale czy znacie Państwo Helenę Kuczalską-Prawdzic? Słyszeliście o niej? Być może nie, a szkoda, bo to właśnie dzięki niej dziś wiemy, jak dbać o ciało, dlaczego ruch to zdrowie i jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa aktywność fizyczna. Jestem przekonany, że Wasze być może także noworoczne sportowe postanowienia możecie realizować dzięki wiedzy, którą zaszczepiła Wam szkoła, a szkoła przejęła ją od swoich poprzedników. A u źródeł tej zmiany stoi właśnie Helena Kuczalska-Prawdzic. Propagowała zdrowy styl życia i sport, szczególnie wśród kobiet i dzieci. Na długo, zanim stało się to modne. Co więcej, robiła to w czasach, gdy częściej ją wyśmiewano niż traktowano poważnie. Dziś to, co głosiła, jest standardem, trendem. A mieszkała także w Toruniu. Działała w Ciechocinku i zdecydowanie warto poznać ją bliżej. Zapraszam do wysłuchania tej opowieści. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Zacznijmy klasycznie. Helena Kuczalska-Prawdzic urodziła się w 1854 roku w Krzemieńcu Podolskim. Gdy władze carskie skonfiskowały majątek jej rodziców, przybyła do Warszawy, gdzie pracowała jako nauczycielka języka francuskiego. Następnie wyjechała do Paryża na studia filologiczne i właśnie tam, podczas zgłębiania literatury francuskiej, jej uwagę przyciągnęły publikacje dotyczące nowego systemu gimnastyki szwedzkiej. Druga połowa XIX wieku to czas, gdy kształtowała się idea Henryka Linga, rozwijana później przez jego syna. W dużym uproszczeniu, systematyczne ćwiczenia gimnastyczne miały nie tylko poprawić kondycję fizyczną, lecz także sprzyjać odnowie moralnej i narodowej. Tężyzna ciała miała iść w parze z siłą charakteru oraz poczuciem wspólnoty. Zafascynowana tymi ideami Kuczalska w 1890 roku wyjechała do Szwecji. Podczas pobytu odwiedzała jako hospitantka Królewski Centralny Instytut Gimnastyczny, a także kształciła się w prywatnym instytucie gimnastycznym profesora Johanna Arvidssona, przygotowującym nauczycielki gimnastyki pedagogicznej i leczniczej. Efekty przyszły szybko. W 1892 roku w Warszawie założyła pierwszy na ziemiach polskich zakład gimnastyki szwedzkiej, leczniczej, zdrowotnej i masażu dla kobiet oraz dzieci. Początkowo prowadziła zajęcia grupowe dla kobiet i dzieci w całości oparte na koncepcji Linga. Idea chwyciła natychmiast. Wkrótce stworzyła w Polsce miniaturę tego, co już funkcjonowało w Szwecji. Nowoczesną szkołę wychowania fizycznego i zdrowego stylu życia. Co więcej, pod przykrywką zajęć gimnastycznych bez zgody władz carskich uruchomiła 18-miesięczny kurs dla nauczycielek gimnastyki. Równolegle propagowała ideę gimnastyki szwedzkiej poprzez publikację m.in. na łamach przeglądu pedagogicznego, a później dwutygodniku Ruch. Jej działalność zbiegła się z gwałtownym wzrostem zainteresowania sportem i wychowaniem fizycznym na ziemiach polskich. Ideę Kuczalskiej podchwycił m.in. Henryk Jordan, który urządzenia do ćwiczeń szwedzkich wprowadzał do swoich słynnych ogrodów, o których w Toruniu jeszcze Państwu opowiem. Działania Kuczalskiej, Jordana, Piaseckiego i wielu innych były także formą sprzeciwu wobec niemieckiego modelu edukacji promującego siłactwo i akrobatykę. W istocie była to walka o własną tożsamość narodową poprzez edukację i wychowanie fizyczne. Na naszych oczach rodziła się polska koncepcja wychowania fizycznego i metod treningowych, które w przyszłości miały przynieść medalowe sukcesy. Helena Kuczalska przynosiła na grunt Polski najnowsze doświadczenia z zakresu wychowania fizycznego nie tylko ze Szwecji, ale także z innych krajów europejskich, z którymi utrzymywała żywe kontakty. Jej szkołę ukończyło wielu wybitnych nauczycieli i nauczycielek, którzy w niepodległej Polsce stanowili elitę szkolnego wychowania fizycznego. W okresach wakacyjnych przebywała w uzdrowiskach w Rabce i Ciechocinku, gdzie organizowała gimnastykę zdrowotną i leczniczą dla dzieci chorych oraz gry i zabawy dla dzieci zdrowych. Była inicjatorką i działaczką wielu organizacji, m.in. Towarzystwa Popierania Rozwoju Fizycznego Kobiet i Dzieci, Towarzystwa Gimnastycznego Grażyna, pierwszej wyłącznie kobiecej organizacji gimnastycznej oraz Warszawskiego Klubu Wioślarek. Po I wojnie światowej wróciła do kraju. Wiemy, że na pewno zamieszkała w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 62, gdzie z czasem powstało także jej prywatne przedszkole. Od 1925 roku udzielała tu także prywatnych lekcji gimnastyki, które reklamowała w lokalnej prasie. Uczyła w Państwowym Seminarium Nauczycielskim imienia Królowej Jadwigi, to dziś budynek Seminarium Duchownego. Nie przestała propagować sportu na łamach prasy. Pisała do toruńskiego czasopisma Sportowiec, którego redakcja znajdowała się po sąsiedzku z jej domem, bo na Bydgoskiej 48, a później na ulicy Klonowice. Aktywnie działała w toruńskim klubie sportowym jako przewodnicząca sekcji kobiecej, organizując kursy pływackie i zawody sportowe dla kobiet. Zmarła 27 kwietnia 1927 roku w Toruniu. Została pochowana na warszawskich Powązkach. Dziś nie ma w Toruniu ani ulicy, ani tablicy. W Ciechocinku jej imieniem nazwano wodny plac zabaw, więc może chociaż tę audycją pamięć o wielkiej propagatorce sportu przywrócę. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Do usłyszenia.
1: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Lotnisko w Toruniu to miejsce, które zwykle kojarzymy z przestrzenią i pasją latania. Zaglądamy tu z ciekawości na wydarzenia rekreacyjne, sportowo, czasem z sentymentem. Ale wystarczy cofnąć się o kilkadziesiąt lat, by zobaczyć zupełnie inny obraz. Lotnisko jako element wojny, strachu i nadziei na ucieczkę. No to polecimy teraz z ciekawostkami. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Mam taką propozycję na ten lot w przeszłość, aby z ponad stuletniej historii skupić się na kilku, myślę, mniej znanych ciekawostkach, które przykuły moją uwagę, a te złożą się w jedną całość. Lotnisko oddano do użytku w 1913 roku, oczywiście dla lotnictwa niemieckiego i spośród wielu rutynowych zdarzeń miało też swoje dość egzotyczne epizody. Na przykład ten z 1917 roku, kiedy do pomocy przy wyciąganiu głazów zaprzęgnięto dwa słonie, które akurat były na gościnnych występach w Toruniu. Słonie pomogły, głaz wyciągnięto, fotka zrobiona, można, można. Lecimy dalej, a głaz jeszcze nam w tej historii wróci. W 1920 roku Toruń wraca do Pomorza. Odzyskujemy niepodległość. Miasto, jako dawna twierdza niemiecka, teraz silny garnizon polski, ma tu w swoich zasobach lotnictwo wojskowe. Z dumą pamiętajmy o stacjonującym tu 4. Pułku Lotniczym, w którym latali bohaterowie polskiego i angielskiego nieba. Ich kunszt to zasługa szkoleń i zawodów. I tutaj ciekawostka, bo nagroda główna przechodnia centralnych wojskowych zawodów lotniczych powędrowała do Torunia tuż przed wojną. Okupacja i dalsze zawirowania historyczne nie pozwoliły jej już z Torunia wylecieć, ale na chwilę muszą zaparkować tę opowieść. Lotnisko w czasie II wojny światowej staje się silnym elementem szkoleniowym Luftwaffe. Szkolą się piloci, strzelcy. Wraz z rozwojem działań na froncie pojawiają się tutaj całkiem interesujące modele samolotów. Ale żeby mogły startować czy lądować, potrzeba rąk do pracy, a tych nie brakowało. Bo w Toruniu funkcjonował obóz jeniecki. Przez cały okres wojny przeszło przez niego blisko 60 tysięcy żołnierzy różnych narodowości. To niemal tyle, ilu mieszkańców liczył wówczas sam Toruń. Byli tu jeńcy z armii alianckich, z Europy Zachodniej, ale też żołnierze z naprawdę egzotycznych, jak na nasze Arabie, miejsc. Z Australii, Nowej Zelandii, Maroka czy Algierii. Taki kulturowy tygiel trwający latami musiał rodzić niezwykłe historie. I co z jeńcami ma wspólnego toruńskie lotnisko? Pracowały tu komanda robocze, oddziały jeńców delegowanych do prac porządkowych, odśnieżania, przygotowywania pasa startowego, utrzymania infrastruktury. W głowach dwóch angielskich oficerów narodził się plan, który niemal stał się legendą wśród obozowych ucieczek. Pewnego dnia żołnierze wyznaczeni do pracy na lotnisku zamienili się miejscami ze wspomnianymi oficerami. Gdy strażnicy stracili czujność, oddalili się od komanda i zupełnie nieniepokojeni ruszyli w stronę samolotu. Po kilkuset metrach nie różnili się już niczym od obsługi naziemnej. Weszli do maszyny, uruchomili instrumenty i przygotowali się do startu. Plan był genialny w swojej prostocie. Niestety zawiódł samolot. Choć ciężko w to uwierzyć, ale niemiecki silnik zimą nie zakręcił. Brak odpowiedzi na komunikaty radiowe natychmiast wzbudził alarm. Ucieczka zakończyła się fiaskiem. Dwaj śmiałkowie trafili do bunkra karnego na około 2 tygodnie, ale jak mówili później współwięziowie, za ten kozacki numer mieli szacunek w obozie. No cóż, chociaż tyle, bo nawet ten karny bunkier i tak nie był taki zły. Zupełnie poważnie mówiąc, wiele prób ucieczki z obozu w Toruniu kończyło się śmiercią. Warto pamiętać, że wśród jeńców byli też oficerowie wywiadu. Lotnisko, samoloty, umocnienia, to wszystko budziło ich ogromne zainteresowanie. Czy to przypadek, że w czasie wojny spłonęło tu kilka maszyn, a kilku pilotów zginęło w wyniku katastrof? Oficjalnych dowodów prowadzących do jeńców ze Stalagu 20A brak, ale pytania pozostają. Tu muszę zrobić dygresję, bo czy to nie naprawdę ciekawe, że do Torunia trafili jeńcy wojenni, a w tym samym czasie Anglii bronili polscy lotnicy, w tym wielu z nich z 4. Pułku Lotniczego w Toruniu, na czele z myśliwskim asem lotnictwa Stanisławem Skalskim. Z drugowojennych ciekawostek pozostają też widoczne ślady w terenie. Miejsca ukrycia dla samolotów, w głębi lasów, stanowiska obrony przeciwlotniczej, a wjeżdżając dziś ulicą 4. Pułku Lotniczego w kierunku lotniska, proszę tuż za zakrętem uważnie spojrzeć w lewą stronę. W terenie widać niepozorne kręgi, podstawy tzw. namiotów fińskich, w których mieszkali robotnicy przymusowi, budujący umocnienia wokół lotniska. Dzisiejsze lotnisko toruńskie jest zupełnie inne niż to sprzed wojny. To pierwotne zostało zniszczone przez Niemców, kiedy okupacja się kończyła. Dziś cała infrastruktura to zaledwie promil tego, co było, ale nie ma złego. Miał nam jeszcze głaz oraz puchar wrócić w tej historii, więc przy samym wjeździe na lotnisko wita nas pomnik lotników toruńskich, odsłonięty w latach 70. XX wieku, zwieńczony orłem. To właśnie ten orzeł jest dawną nagrodą przechodnią centralnych wojskowych zawodów lotniczych z 1931 roku. Toruńscy lotnicy wygrali je trzykrotnie i dzięki temu orzeł został tu na stałe. W 1939 roku, by nie trafił w ręce okupanta, według jednego ze źródeł, przeleżał ukryty całą wojnę w pryzmie węgla. Dziś znowu jest na swoim miejscu. A głaz, na którym stoi? Wiele wskazuje na to, że to ten sam, który w 1917 roku wyciągały słonie podczas głośnego lotniskowego pokazu siły. To był zaledwie lot próbny, w bardzo barwne historie związane z toruńskim lotniskiem, do których pewnie jeszcze wrócą. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: odszedł w wieku 98 lat, okrzyknięty najstarszym polskim marynarzem. Jego życie napisała miłość do morza i ojczyzny. Absolwent oficerskiej szkoły marynarki wojennej w Toruniu, bohater Polaków i Kanadyjczyków, weteran walk pod Deep i lądowania w Normandii, zapalony sportowiec. Dziś zabieram Państwa na wycieczkę przez życie kontradmirała Romualda Nałęcz-Tymińskiego. Zapraszam do wysłuchania. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra.
0: Toruńska Kuźnia Wilków Morskich zapisała się złotymi literami w historii naszego miasta. Już sam fakt lokowania tutaj elitarnej w swojej specjalizacji szkoły musiał w jakiś sposób przyciągnąć jednostki idące w kontrze do utartych schematów. No bo któż zostaje marynarzem, oficerem marynarki wojennej? Gdyby pokusić się o generalizację, to pewnie osoby rozkochane w książkach Karola Maya, Józefa Konrada, żądni przygód, prawi i odważni, ale nie zawsze grzeczni. Nie wiem, jakimi motywacjami kierował się Romuald Nałęcz-Tymiński, ale jestem pewien, że w lipcu 1925 roku pojawia się w oficerskiej szkole marynarki wojennej w Toruniu. Człowiek ten od młodych lat doświadczony przez wojenne koleje losu. Jak pisał w życiorysie, urodził się w Szenderowie na Podolu, to dzisiejsza Ukraina. Następnie pobierał nauki w Kamieńcu Podolskim i kształtował swoją osobowość w drużynie harcerskiej, gdzie również posmakował dowodzenia. Dodać należy, że jego młodość przypada na czas wojny polsko-bolszewickiej. Z tego powodu ewakuował się do Tarnopola. Po maturze dostał się do szkoły podchorążych w Warszawie, z której zrezygnował i pojawił się w Toruniu. Oficerskie szlify zbierał pod komendą komandora Witolda Panasewicza i Czesława Petelenca oraz Stefana Frankowskiego, czyli tych oficerów, których kariery wzrastały jeszcze w świecie imperialnych flot carskiej Rosji, Austro-Węgier, twórców polskiej marynarki wojennej. To czas, kiedy szkoła oficerów kształtuje charaktery i umysły młodych kadetów. Coś więcej niż ulepienie do konsystencji żołnierza. Absolwent miał być przede wszystkim wizytówką nowoczesnego państwa z tradycjami o wiele starszymi niż czas po utraconej niepodległości. Po 3 latach nauki, 15 sierpnia 1928 roku, kończy kształcenie w Toruniu z drugą lokatą w swoim roczniku, a doświadczenie i kolejne szczeble w karierze zdobywał na pokładach ORP generał Haller, Mewa, Czajka, Wicher, Willa, Wilja, Smok czy Iskra. Zmierzch światowego pokoju zastał go w Kasablance, gdzie zawinął 2 września 1939 roku. Tam wraz z innymi marynarzami pomagał w akcji ratunkowej francuskiej jednostki Pluton, na której eksplodowała amunicja. Koordynował ewakuację polskich lotników z Francji, był też zastępcą dowódcy na pewno znanego państwu ORP Błyskawica podczas ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego spod Dunkierki. Następnie przydział wojenny otrzymał na francuski Pomerol. Był to statek handlowy przekształcony w okręt wojenny. Z uwagi na słabe parametry techniczne, epizod na tej jednostce nie był zbyt udany. W 1942 roku został wyznaczony na dowódcę niszczyciela eskortowego typu Hunt 2, który został ochrzczony jako ORP Ślązak. To jeden z 3 tego typu okrętów, które w czasie II wojny światowej pływały pod polską banderą. Jego parametry świetnie sprawdzały się w misjach konwojowych oraz osłonowych. Wielki sprawdzian wojennego kunsztu przyszedł dla Romualda Nałęcz-Tymińskiego w sierpniu 1942 roku, w czasie próbnego desantu pod Deep. Próbnego, ponieważ chodziło o zgranie w jednej operacji kilku formacji oraz sprawdzenie sił przeciwnika w tym regionie. Niestety niewłaściwe zaplanowanie, a przede wszystkim wyciek informacji do strony niemieckiej były przyczyną fiaska tej operacji oraz hekatomby ofiar, głównie Kanadyjczyków. Rolą ORP Ślązak była osłona desantujących się jednostek. Wobec dramatycznej sytuacji dowódca okrętu postanowił złamać zasady i podpłynąć jednostką tak blisko, jak to było możliwe. Atakowały wielokalibrowe działa nadbrzeżnych umocnień. Kaliber niektórych z nich osiągał nawet 170 mm oraz lotnictwo. W krwawej walce ORP Ślązak pod dowództwem Romualda Nałęcz-Tymińskiego zatopił jednostkę patrolową, wziął jeńców, zestrzelił 4 samoloty, ewakuował z pola walki kanadyjskich żołnierzy. Po tej przyszedł czas na kolejne misje. Między innymi była to osłona pancerników ostrzeliwujących Sycylię. Udział w tym razem lepiej przygotowanej operacji Overlord, czyli lądowaniu w Normandii, Ślązak prowadził ogień osłonowy w pobliżu plaży Sword. Skuteczność działań w żołnierskich słowach przekazał jeden z zespołów bojowych. Krótki radiowy meldunek w obliczu walki na śmierć i życie mówi i pewnie znaczy więcej niż wielostronicowa laudacja. Ślązak, fine work. Historia Orpe Ślązak i naszego bohatera łączy się także z dość nietypowym epizodem, jakim było schwytanie operatora nowej niemieckiej broni Neger, czyli żywej torpedy. Były to takie protoplasty dzisiejszych dronów, takich autonomicznych pojazdów bojowych, z tym, że operator kierował niewielkim pojazdem z podwieszoną torpedą. W porę zauważony intruz został wymanewrowany i ostrzelany. Operatora udało się wziąć do niewoli, był to pierwszy tego typu przypadek. Wojna dobiegała końca. Rozformowane jednostki, próba szukania nowego jutra dla siebie dotknęła wielu polskich żołnierzy i oficerów. Romuald Nałęcz-Tymiński pływał jeszcze na kilku wojskowych okrętach w brytyjskiej flocie, następnie został oficerem kontraktowym Marynarki Wojennej Pakistanu. Tak, dobrze Państwo usłyszeli? Był dowódcą flotylli Nieszczycieli, a potem komendantem Ośrodka Szkolenia Sił Morskich, jednocześnie stojąc na czele garnizonu Manor, zlokalizowanego przy wyjściu z portu w Karachi. Następnie kierował portami na Bahamach, cały czas zainteresowany losami kraju, kiedy mógł, odwiedzał ojczyznę. Finalnie zamieszkał w kanadyjskim Scarborough, nieopodal Toronto. Cały czas był zaangażowany w sprawy polskie oraz dbanie o pamięć o polskich marynarzach. W 1999 roku spisał swoje wspomnienia w książce Żagle staw, banderę spuść. Awansowany w 2000 roku do stopnia kontradmirał.

0: RP Ślązak już w swojej nowej wersji z 2015 roku dzielnie służy jako korweta patrolowa polskiej marynarki wojennej. Historia jednak lubi zaskakiwać. Dziękuję za wspólny rejs. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.